I approach the prime of my life. I find I have the time.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
5: Oni to mieli akcje,
6: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
8: Radio Dzieciom.

Potem je konie natar tak wlokły, tak się zziajały, że całe zmokły. Na tym tartaku warczące piły tak drzewo cięły, że się stępiły.

Tomek ruszył w drogę. Wtem się natknął na stonogę, zadrżał z trwogi, no i w nogi.

ciasteczka do miasteczka. Koziołeczek mknie raz, dwa, trzy, nagle staje, nagle patrzy. Chustka wisi na parkanie, koziołeczek wtedy w nogi.

wam na brzuszki.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie.

0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Witamy po godzinie 7:29 września. Martyna Chuderska i Ania Jącz.

Mam nadzieję, że jesteście w dobrym położeniu po przebudzeniu, 4,5 minuty po godzinie 7. No nie wiem, czy to tylko tutaj nam radiowo tak trudno się dzisiaj wstawało, czy wam też. Mam nadzieję, że jednak nie, że jesteście już na nogach i że w dobrych nastrojach, uśmiechnięci, zadowoleni, może już po pierwszym śniadaniu. Pewnie wielu słuchaczy za momencik wsiądzie do samochodów i ruszy w nowy tydzień. Dzisiaj już wtorek, 29 dzień września. Jesień piękna za oknem, bardzo słoneczna. Księżyc już nie w pełni, tylko taki nadgryziony, ale też wygląda niesamowicie. Dzisiaj w kalendarzu piękne święto, ogólnopolski dzień głośnego czytania. To jest taki dzień, święto, ogłoszone przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy we wrześniu 2001 roku. To można szybciutko obliczyć, ile lat temu. Wydarzyło się to 4 miesiące po inauguracji fundacyjnej kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. No i wtedy temat głośnego czytania też został dostrzeżony i nagłośniony w całym kraju. Dzisiaj pewnie w wielu przedszkolach i szkołach będą odbywały się takie głośne czytania. A my dzisiaj oczywiście zachęcamy do tego, żeby sięgać po książki ze złotej listy Fundacji Cała Polska czyta dzieciom. To ponad 600 wybranych przez kapitułę złotej listy tytułów najbardziej wartościowych książek dla dzieci, dla młodzieży. To jest taka lista, która jest podzielona też na grupy wiekowe. Od najmłodszych po nastolatków,

Więc można sięgać, szukać do woli i wybierać. Poza tym znajdziecie tam też wiele pięknych recenzji, które na pewno pomogą dokonać wyboru z tak bogatej propozycji, no bo trzeba przyznać, że ponad 600 tytułów to już jest coś. Więc jak szukacie dobrej książki do wspólnego czytania, to warto zacząć od wspomnianej złotej listy. A gdyby ktoś chciał dzisiaj głośno coś przeczytać, jakiś fragmencik ulubionej książki w poranku, to proszę się nie krępować. 22 645 20 55. My będziemy miały dzisiaj z Anią dla Was komiks o Hildzie i Orożku, który można zdobyć około godziny 7:30 w naszym rodzinnym budziku. To już nie jest niespodzianka, to wszystko stało się wczoraj jasne. Będzie można też zdobyć zaproszenia do warszawskiego Teatru Lalka na spektakl, który od lat cieszy się popularnością, Wakacje Mikołajka. No, bardzo ciekawa adaptacja Jakuba Crofty, historii pana gościnnego. Natomiast jeśli chodzi o Teatr Lalka, no to trwają tam przygotowania do pierwszej w tym sezonie premiery Doktor Dolittle i jego zwierzęta, to już niedługo. Także będziemy Państwu o tym spektaklu i o tej premierze opowiadać na pewno. No, za tydzień, sobota, w ogóle maluje się zjawiskowo, bo o godzinie 12 w samo południe koncert Alfabetu Orkiestry, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie i Polskie Radio Dzieciom. Zapraszamy serdecznie. Nie wiem, czy jeszcze jakiś bilecik się ostał, ale można włączyć radio i do tego zachęcamy i posłuchać transmisji. A po południu będziemy pędzić na premierę do Teatru Lalka, na wspomnianego doktora Dolittle. Wcześniej najbliższy weekend Kocia Szajka w Teatrze Lalek Gulliver. Jutro w poranku będziemy gościć wspaniałą załogę, reżyserkę, między innymi obsadę Kociej Szajki. Troszkę mówiliśmy w zeszłym tygodniu też o kostiumach i o lalkach do tego spektaklu. Oj, dużo, dużo będzie się działo. A tak a propos Kociej Szajki, to temat literacki łączy się pięknie z teatralnym, ale także z filmowym, bo trwa festiwal Młode Horyzonty, a na festiwalu można zobaczyć pierwsze odcinki Kociej Szajki, między innymi, bo to jest jedna ze 170 propozycji filmowych. Och, no dobrze, nagadałam się troszkę. 9 minut po godzinie 7. Za moment z Anią sprawdzimy pogodę. Ach, i jeszcze będziemy dzisiaj w poranku łączyć się z Katarzyną Domańską, która jest organizatorką Festiwalu Literatury dla Dzieci. Festiwal w połowie października wyląduje w Gdańsku, a już można się zapisywać na listę na poszczególne warsztaty i spotkania. I te miejsca, proszę Państwa, znikają naprawdę jak ciepłe bułeczki. Kasia będzie dzisiaj opowiadała o programie, więc proszę się zastanowić, wysłać zgłoszenie i to miejsce sobie zarezerwować, no bo tak jak wspomniałam, potem jest trudno miejsca zdobyć i niektórzy są rozczarowani. Są oczywiście takie wydarzenia, które są otwarte, jak na przykład słynne czytanki o zachodzie słońca, no ale lepiej wcześniej na spokojnie wybrać to, co nas interesuje. Także za momencik sprawdzamy pogodę. 22 645 20 55, numer telefonu do studia, gdybyście mieli ochotę porozmawiać, a adres mailowy, jeśli nie znacie albo nie pamiętacie, to przypomnę. Dzieci@polskieradio.pl

to ja już wszystko wiem, skąd takie ciepełko. To powietrze z Afryki, proszę Państwa, wciąż dociera do Polski i to oznacza, że będzie ciepło i pogodnie. No, tylko w nocy i nad ranem mogą pojawić się gęste mgły i się pojawiły w Warszawie. Pięknie zamglony most Siekierkowski i tak w oddali widać, co się dzieje nad Wisłą. Szkoda, że nie można rano się tak zatrzymać trochę na dłużej i sobie popatrzeć. Jak macie taką możliwość, to zachęcam, bo pewnie nie tylko w Warszawie takie piękne mgły o poranku. Po południu w całym kraju będzie bezchmurnie. Rano, tak jak wspomniałam, mgły ograniczające widzialność, tak mniej więcej synoptycy liczą, że do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie, czyli na naszym biegunie zimna, do 22-23 na zachodzie i południu, a wiatr słabiutki, umiarkowany, głównie południowo-wschodni, południowy, a na krańcach południowych wschodni. No i wysoko w Sudetach może być oczywiście bardziej intensywny i osiągać mniej więcej 65 km na godzinę, taką prędkość. A noc zapowiada się również bezchmurnie albo z niewielkim zachmurzeniem, tylko na północnym wschodzie umiarkowanym. W tym regionie też lokalnie mogą pojawić się mgły, które zmniejszą widzialność nawet do 500 metrów. A sprawdzę z ciekawości, jaka temperatura w nocy. Minimalna od 7 do 11 stopni, nad morzem około 13, chłodniej na południu 5 do 7. A

Na terenach podgórskich Karpat lokalnie 1 stopień Celsjusza. No i tu będzie wiatr słaby, na zachodzie i nad morzem może być umiarkowany i porywisty. No i w Sudetach wysoko, wysoko, jak w ciągu dnia około 60 km na godzinę, to późno wieczorem nawet do 80. A sprawdźmy z ciekawości, w którym mieście najwyższa temperatura. W Zielonej Górze, szczęściarze, 23 stopnie, ale tylko 1 stopień mniej we Wrocławiu, 22 w Szczecinie, również 22 w Poznaniu, podobnie w Gorzowie Wielkopolskim, 21 stopni w Kielcach, w Rzeszowie, a 20 w Bydgoszczy, w Gdańsku, jak cieplutko, jak cudownie, w Łodzi 20, najchłodniej w Suwałkach, ale też nie mamy co narzekać, bo 18.

Zespół wokalno-taneczny Muszelka. Nie może być inaczej, jak o Sopocie śpiewają. 21 minut po godzinie 7. Pierwsza niespodzianka tego poranka dla mieszkańców Warszawy albo turystów, którzy do Warszawy przybędą 3 października. Konkretnie do Teatru Lalka. Teatr Lalka znajduje się w

0: samym sercu Warszawy, w samym centrum. Państwo na pewno szybciutko znajdą, a jak wyprawa do Teatru Lalka, to i warto sobie spacer zaplanować. Spektakl Wakacje Mikołajka wraca na dużą scenę po wakacjach. Spektakl, który na tej scenie jest prezentowany już 10 lat, bo swoją premierę miał w styczniu 2016 roku. I to są pełne humoru przygody Mikołajka na letnim obozie. Więc można wrócić wspomnieniami do wakacji. Na pewno to się wydarzy, bo spektakl widziałam i gorąco polecam. No, a można by wyobrazić sobie ciekawsze wakacje niż te z Mikołajkiem. No, jeżeli bierzemy pod uwagę literackich bohaterów, to chyba nie. Spektakl oparty na uwielbianej powieści René Gościnnego. Lekki, zabawny, wspaniały. Główny bohater w czasie wakacyjnych kolonii. Surowy pan Ratu, Mikołajek i jego koledzy, którzy no, muszą sprostać wielu wyzwaniom swojego drużynowego. Czy to się uda? Sprawdźcie sami. Twórcy spektaklu Jakub Krofta i Maria Wojtyszko to nagradzany i ceniony duet, więc jak pojawiają się tacy twórcy na afiszu, to też bez mrugnięcia okiem warto biec. Zapraszamy serdecznie 3 października, ależ muszę się przyzwyczaić do tego nowego miesiąca. Spektakl będzie grany, tak jak wspomniałam, w Teatrze Lalka. A żeby takie podwójne zaproszenie przechwycić, to trzeba szybciutko do nas zadzwonić pod numer 22 645 20 55 i odpowiedzieć na pytanie, a w zasadzie wymienić, proszę Państwa, chociaż 3 kolegów Mikołajka. Na pewno pamiętacie. Jacy to byli koledzy, bardzo charakterystyczne postaci. Może ktoś czytał Mikołajka, a jak nie, to tak proszę szybciutko sprawdzić. Jest pewnie wiele różnych sposobów na to. 22 645 20 55 Teatr Lalka, Warszawa i najbliższa sobota.
1: No co ty, ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
2: No nie. Ale lubię czasem zamknąć gachołki i chcę się sobie wyobrazić,

Tu ciało me smaże w żarze plaż. Boski brąz jest modny na świecie w lecie. I niech mnie już nie pyta nikt, czy mi może zimy żal. Już wiem, w co zamienia się lód, gdy mu śniego upał. Wow.

0: tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się. Najszczęśliwszy! Ty jest, myślę, o jednym marzę wciąż i śnię, że wylegniam się tak w cieniu palm i coś we mnie wrze. Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się wasz.
0: Lód wlecie!
3: Pani Agnieszka i Marysia dzisiaj są pierwsze. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Witam panie serdecznie. Wyspane?
4: Marysiu.
3: Marysiu, wyspałaś
4: chyba
3: się?
4: Tak.
3: Jak to się robi, powiedz mi? Trzeba wcześniej chodzić spać pewnie, co?
4: No.
3: A kto cię budzi o poranku?
4: Mama.
3: Jak mama obudzi, to od razu dzień się lepiej zaczyna, to wiadomo. Pani Agnieszko, a pani ma budzik?
4: Ja mam budzik w postaci młodszej córki.

0: Ach, no tak, to też można powiedzieć śmiało, że nikt tak intensywnie i konkretnie nie budzi jak dzieci.
1: Dokładnie tak.
0: Ach, no tak. Pani Agnieszko, mamy tutaj wyzwanie, pytanie. Zna pani Mikołajka?
1: Znamy na razie trochę teoretycznie, bo jeszcze chyba jest troszkę za wcześnie, albo przynajmniej było za wcześnie, kiedy próbowałyśmy dla Marysi, ale znamy bardziej od strony obrazków, ponieważ mamy nawet w domu kilka grafik pana Sempe.
0: O, no to pięknie. To pewnie będziecie troszkę zdziwione, jak wybierzecie się do teatru Lalka. Tam mamy kilka takich form lalkowych, ale też spektakl jest grany w żywym planie. No i to jest taka zupełnie inna historia niż ta książkowa, ale równie sympatyczna. A znacie z paczki przyjaciół Mikołajka tak chociaż ze trzech kolegów?
1: Spróbujemy.
0: Spróbujcie.
1: A ile by było słychać?
0: Tak słabiutko, jakbyście mogły panie powtórzyć.
2: Eusebiusz.
0: Eusebiusz, tak, pięknie.
2: Gottfried.
0: Tak. I tak jeszcze jeden.
2: Rufus.
0: Rufus, no pięknie, brawo, krasnoludki, chodźcie. No pięknie, jest jeszcze Ananiasz, jest Kleofas, Joachim. Wszystkich będziecie mogły poznać już 3 października w Teatrze Lalka. Gratuluję i zapraszamy do teatru. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Marysiu, to pozdrawiamy.
2: Mamę, siostrę, tatę, koleżanki ze szkoły.
0: I my pozdrawiamy i życzymy wam dobrego dnia. Korzystacie ze słońca?
1: Tak, chyba dzisiaj będziemy kosić trawę po południu.
0: O, jakie to jest miłe zajęcie.
1: Przyjemny spożytek.
0: Tak jest. To przyjemności z koszenia trawy życzymy i proszę łapać słońce. Tak, do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
0: Dobrego dnia.
1: Do usłyszenia.

Tak jest, 31 minut po godzinie 7, więc nie ma co zwlekać. Wiemy i słyszymy, że rodzice już nie śpią, więc wykorzystamy tę sytuację. A może Państwo będą chcieli zatelefonować i skusić się na piękny komiks, bo w tym tygodniu zdobywać można historię o Hildzie i Orożku pod tytuł Kamień z kosmosu. To jest taka ciepła historia o Hildzie i Orożku, którzy wybierają się na poszukiwania świecącego kamienia, a niespodzianki, które w sobie kryje, na pewno ich i Was zaskoczą. No i będzie też sporo bałaganu, jaki wyniknie z tej kosmicznej przygody. To już jest trzecia przygoda Hildy i Orożka, w której mały jeleniolis, wiecie, że jest coś takiego, ale to tylko w bajkach, jeleniolis, można spróbować narysować, będzie musiał stawić czoła wielkim wyzwaniom. Drodzy Państwo, 22 645 20 55, dzwonimy do studia. Jak słyszeliście, krasnoludki już są na posterunku. A pytania? Nie będą trudne na pewno, czy podchwytliwe, sprawdzimy. Tak jeszcze nie wyłonił nam się dzisiaj i nie wyklarował temat w poranku, znaczy on się wyklarował wcześniej, ale Państwo jeszcze nie wiedzą, jaki on jest, więc to trochę tak dzisiaj będzie zagadkowo i nie do końca Państwo będą wiedzieli, czego się złapać. No ale dobrze, nie będę straszyć. Czekam na pierwszego dorosłego, który się ze mną skontaktuje. Numer telefonu podałam, krasnoludki gotowe, Ania czuwa przy telefonie, więc potrzebujemy tylko Państwa.

1. Można zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku

3. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pan Seweryn dzisiaj do nas zatelefonował z Frankiem i z Zosią, tak? Dzień dobry, panie Sewerynie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słyszę, że jesteście w samochodzie.
3: Tak.
1: A o której zaczynacie lekcję?
2: Ja zaczynam o 9.
1: O, Zosia...
2: A ja jeszcze idę do przedszkola.
1: Ach, Franek do przedszkola, Zosia o 9. A pan, panie Sewerynie, do pracy?
3: Tak, tak.
1: No cóż, takie życie, trzeba trochę popracować. Ale zaraz pewnie pan zdobędzie niespodziankę. Dla Franka i dla Zosi. Czy ten duecik lubi książki, lubi komiksy?
3: Uwielbia.
1: No to bardzo się cieszę. A znacie już Hildę i Rożka, czy jeszcze nie?
3: Jeszcze nie, bardzo.
1: To dobrze się składa. Ponieważ dzisiaj jest dzień głośnego czytania, moi drodzy, to nie będziemy was tu namawiać podczas drogi do tego, żebyście czytali, bo tutaj nie bardzo mamy warunki, ale pobawimy się trochę językiem polskim, jeśli pozwolicie. I skoro mamy dzień głośnego czytania i takie słowo głośno, to będziemy szukać antonimów, czyli przeciwieństw. I może spróbujemy właśnie od słowa głośno. Przeciwieństwo głośno to?
2: Cicho.
3: Cicho.
1: Cicho, tak jest. No to jeszcze kilka, tak na rozgrzewkę. Duży?
2: Mały.
3: Mały.
1: Ciepły?
2: Zimny.
1: Wysoki?
3: Zimny.
1: Ale jesteście sprytni. Wysoki?
2: Niski.
1: Dobry?
2: Zły.
1: Stary?
2: Zły.
1: Bardzo dobrze.
2: Młody.
1: Jasny?
2: Młody.
1: Pięknie, mamy młody. Jasny?
2: Ciemny.
1: Szybki?
3: To już wszystko za mnie robicie. Wolny.
1: Och, tacie się udało na koniec. Pięknie. No brawo. Och, nie udało was się złapać na żadnym antonimie. Wszystkie znacie. Wspaniale. Tak się można bawić w samochodzie bez przeszkód, nawet jak prowadzi się samochód. A wy macie jakieś ulubione swoje zabawy podczas podróży? Takich dłuższych, na przykład wakacyjnych? To tak poza konkursem pytam.
3: Mamy 20 pytań na pewno.
1: O!
3: Tak, to zresztą nawet z Radia Dzieciom też wzięliśmy pomysł. Kiedyś w jednej audycji było o tym. I lubimy słuchać audiobooki też w trakcie podróży.
1: Ja też często słucham albo podcastów, albo audiobooków, też bardzo lubię. No to dziękujemy za te polecajki. A chcecie dzisiaj kogoś jeszcze pozdrowić, korzystając z okazji?
2: Tak, tak.
3: Pozdrawiajcie.
2: Tare, ate, babcie, dziadka, mamy, ciocie, wujka.
3: Szkołę i przedszkole.
2: Szkołę, przedszkole.
3: I babcie.
2: Dziadka i babcie. Dziadka i babcie. Ja twojego papa. I ja też.
1: Dobrze, dziadkowie pewnie szczęśliwi, że pozdrowieni. A pan, panie Sewerynie, chciałby jeszcze kogoś pozdrowić?
3: To ja się przyłączam do tych pozdrowień.
1: To wszystkiego dobrego wam życzymy. A do jakiego
3: Dziękuję
1: miasta
3: bardzo.
1: Wysyłamy Hildę i Rożka?
3: Chowice Dziedzice.
1: Dobrze, to niech frunie tam do was. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.

więcej siebie dać i film Zaplątani. 15 minut zostało w tym momencie do godziny 8. Trwa poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Pan Seweryn, Franek i Zosia otworzyli temat antonimów, wyrazów o znaczeniu przeciwstawnym. No to zachęcam i zapraszam do wspólnej zabawy. Kilka antonimów już znamy. Przeciwieństwo do dużego to mały, do ciepłego zimny, do wysokiego niski, do dobrego zły, do jasnego ciemny, do szybkiego wolny. To ja podrzucam teraz, proszę Państwa, takie słowo jak dzień. Szukamy przeciwieństwa. 22 645 20 55. A osoba, która już zna odpowiedź, niech przygotuje sobie kolejny przykład. No i zobaczymy, czy słuchacze będą znali odpowiedź na waszą zagadkę. No to pobawmy się w taki łańcuszek antonimów. 22 645 20 55. A może będziecie mieli więcej propozycji? Lista otwarta, kartka przygotowana. Mam nadzieję, że dzisiaj padnie jakiś rekord. Można do nas też pisać na adres dzieci@polskieradio.pl.

0: Tomek, Marta i pani mama się do nas dodzwonili. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A mama jak ma na imię?
1: Ania.
0: Dzień dobry pani Aniu. To ja już teraz wszystko wiem. Mamy tercet na pokładzie samochodu, czy jeszcze jesteście w domu?
1: W aucie.
0: W aucie już, ach. Tak. Czyli tak, teraz Tomek i Marta do szkoły i do przedszkola, tak? Pani Aniu?
1: Do przedszkola.
2: Do przedszkola, ale Marta moja siostra ma jeszcze zajęcia.
0: Aha, rozumiem. No to tutaj już organizacja od samego rana. No dobrze, moi drodzy, to skoro otworzyliśmy zabawę to i wy zadzwoniliście, to pewnie znacie antonim do dnia.
2: Tak.
0: Co dopisujemy?
2: Noc.
0: Noc, tak jest. A wy wolicie dzień czy noc?
2: Ja
1: dzień.
0: Dzień, ja też wolę dzień. Chociaż czasami to chciałabym przedłużyć noc, żeby trwała trochę dłużej, żeby można było trochę dłużej pospać, chociaż ciut odrobinkę. A macie jakiś kolejny pomysł na kolejne słówko, do którego będziemy szukać przeciwieństwa?
2: Tak.
0: Jaki masz pomysł, Tomku?
2: Jest i nie ma.
0: Niebo?
1: Nie, powiedział jest, nie ma.
0: A, jest, nie ma. Pięknie. Wow. Pięknie. Ale ładne przeciwieństwo. W ogóle takie nieoczywiste. Cudownie. Ja tu same takie oczywistości wymyślam. Bardzo dziękuję. Jest, nie ma. Cudnie. Coś jeszcze, Tomku, ci przychodzi do głowy?
2: Tak.
0: Już zapisuję. Już się przygotowuję do zapisywania.
1: Potem tam jeszcze mam.
2: Biuro. Nie ma biura.
0: Bardzo dobrze.
1: Może biurko, home office.
0: Bardzo dobry pomysł. I nie ma biura. Dzieci wymyślają najlepsze rzeczy na świecie. To w ogóle jest bezdyskusyjne. Nikt by na to nie wpadł. Tomku, wspaniale. No brawo. Może inni będą też się inspirowali twoimi pomysłami. A zadacie jakąś zagadkę słuchaczom? Czyli jedno słówko, a słuchacze szukają przeciwieństwa?
2: Tak.
0: No ciekawe, Tomku, co ty tam myślisz?
1: Jakie słówko? Może biały? Nie? No to powiedz coś, bo pani czeka.
2: Cysterna.
0: A powtórzysz jeszcze raz, mój drogi, bo tak chyba siedzicie z tyłu w samochodzie i słabić.
2: Cysterna.
0: Cysterna. Ojej. Cysterna. Co może być przeciwieństwem cysterny?
1: No. Może jakieś małe auto.
0: Może jakieś maleństwo.
1: Ale pewnie jeśli dziecko wymyśli.
0: Tak, zostawiamy. Ciekawa jestem, w którą stronę to pójdzie. Słuchajcie, szukamy przeciwieństwa do cysterny. Wow. A tak jako pomocnicze może być też szukanie do białego, tak? Bo tutaj mama Ania podała biały. To zostawiamy.
1: Jeszcze Martunia.
0: I Martusia, oczywiście. Martusiu, a ty?
1: Jakie słówko powiesz?
2: Tutaj jest kotek, tam nie ma kotka.
0: O, bardzo dobre antonimy. Jest kotek, tutaj jest kotek. Już zapisuję. Mhm. I nie ma kotka. No i prawda. A wy macie jakieś

0: zwierzątko?
1: Odpowiedzcie, kochani. Nie.
0: Nie macie. A wasze ulubione zwierzątko to jakie?
1: Kiciuś umarty, powiedziała. Aha. Kiciuś.
2: A u mnie to rybka i kot.
0: Rybka i kot. Powiem wam, że to jest też niezłe połączenie. A chomik? Co ja dzisiaj słyszę? Wy mówicie jedno, ja słyszę coś zupełnie innego. Ich rybka i chomik, tak? Dobrze.
1: Tak, aha. Tak, utomka. A umarty kotek.
0: A umarty kotek. A jakby ktoś szukał przeciwieństw, to taka rybka z kotkiem, to tak nie za bardzo.
1: No.
0: Prawda? No właśnie. Albo i kotek z chomikiem też bym powiedziała ryzykownie. U mnie był taki duet. I słowo był jest tu jak najbardziej na miejscu, ale już nie idę tą drogą. Ale tak, chomik, rybka, kotek, rybka, no to... To można powiedzieć śmiało, że antonimy. Jakbyśmy szli tym tokiem myślenia Tomka. Pięknie to wszystko wymyśliliście. Bardzo wam dziękuję.
2: Ja chcę powiedzieć teraz.
0: Bardzo
2: tam
0: proszę.
2: I tam jest teraz.
1: Żyrawka. Tam nie ma żyrawki, tam jest żyrawka. Już wymyślanie.
0: Świetne są te połączenia. Bardzo mi się podobają. A czy wy chcecie kogoś pozdrowić?
1: Dzieciaczki. No to mówcie kogo. Pani czeka. Kochani.
2: Babcie.
0: Mhm.
2: Kiciusia.
0: Dobrze.

0: mamę i mojego brata.
1: O, pięknie. A ty, Tomku?
2: Babcie, dziadka, drugiego dziadka, kolegów z przedszkola.
3: I może tatę, co?
2: Tatę, mamę.
0: A ja też tatę.
1: Dobrze, pozdrawiamy. Wszyscy pozdrowieni. Bardzo wam dziękuję za wszystkie wasze propozycje. Przypominam, że szukamy antonimu do słowa cysterna. Co wy na to, słuchacze? Kto takie wyzwanie podejmie? 22 645 20. Dobrze. O, tatuś będzie szczęśliwy. Tyle razy pozdrowiony. To i my pozdrowimy waszego tatę. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
3: Dobrego dnia. Do usłyszenia.
1: 22 645 20 55 w sprawie antonimów można dzwonić aż do godziny 9.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Minęła godzina 8. Martyna Chuderska, Ania Jączyk, a do naszego duetu dołączają Wandzia, Halina i pan Przemek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Czy to prawda, że wy dzwonicie w sprawie cysterny?
7: Tak. Długo myśleliśmy. Trudne pytanie. Gratulacje dla kolegów, koleżanki, którzy byli przed nami. Naprawdę nie,

0: ciężko było coś wybrać sensownego.
1: Mam ten sam kłopot. No ciekawa jestem, na co wpadliście?
0: Dobra, dziewczyny, co tam macie?
1: Och, tata chyba musi pomóc, bo z tylnego siedzenia dobiega dźwięk, ale nie, tak, nie słychać dokładnie.
0: No tak pomyśleliśmy, że skoro cysterna to taki wielki samochód z beczką do przewożenia różnych płynów, no to przeciwieństwem może być na przykład ktoś, kto na taczce ciągnie beczkę na przykład z wodą albo z czymś takim.
1: No bardzo ciekawy tok myślenia, słuchajcie, świetnie. Ktoś na taczce, to tak muszę to opisać, prawda? No bo trudno tutaj dokonać jakiegoś skrótu. Czyli?
0: Nie wiemy, jaka jest nazwa kogoś takiego. Na pewno ma jakąś, ale nie mieliśmy czasu się tak szybko zastanowić. Ale na pewno ktoś kolejny będzie wiedział, jak się nazywa taka osoba.
1: Osoba, która ciągnie taczkę, a na taczce jest beczka. Tak? Z jakimś płynem. Tak. Taką mamy podpowiedź i teraz trzeba to ubrać w jakieś jedno słowo. Jak taka osoba mogłaby się nazywać? Nie wiem, czy to mógłby być zawód, czy takie chwilowe zajęcie, ale to oddajemy w ręce słuchaczy. Mają taką wyobraźnię, że jestem pewna, że coś wymyślą. A wy macie jakieś takie słówko, do którego inni mogliby szukać antonimu?
0: Powiedz, Panda.
2: Autobus.
1: Do autobusu, tak? Autobus, no dobrze.
0: W motoryzację chyba dzisiaj.
1: Tak, idziemy w motoryzację, tak czuję, że chyba taki temat jest pożądany. Jakiś motoryzacyjno-samochodowy, a może jeszcze jakieś inne pojazdy do zadań specjalnych. No coś tu muszę wykombinować chyba w poranku, bo słyszę, że jest zapotrzebowanie. A wy na jaki temat czekacie? Może chcecie jakiś temat zamówić? Audycji? Przy okazji? Może coś was interesuje wyjątkowo?
2: Mnie interesują pieski.
1: Pieski. Dobrze, pomyślimy o pieskach na pewno. Zapisuję sobie temat pieskowy. Ale takie wszystkie pieski, czy bajkowe, czy filmowe... Czy domowe?
2: Wszystkie
1: na świecie, dobrze. A macie pieska w domu?
2: Nie.
1: Nie.
2: Ale babcia ma.
1: Ach, no to pozdrawiamy pieska babci. W takim razie, a o psim temacie będziemy z Anią myśleć. No i bardzo dziękuję wam za reakcję na tą cysternę, bo to było wyzwanie. Czyli szukamy, jak może nazywać się osoba ciągnąca taczkę, na której jest beczka, w której mamy jakiś płyn. To jest jedno. A dwa, antonim do słowa autobus. Kolejne ciekawe wyzwanie. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: Tak.
1: Bardzo proszę.
2: Cały świat.
1: Och, bardzo pojemne to pozdrowienia. Pozdrawiamy was również i życzymy bezpiecznej i wesołej podróży.
0: Pozdrawiamy wszystkich ludzi na świecie w takim razie.
1: I my pozdrawiamy. I wszystkie zwierzaki, tak, koniecznie. Cudne pozdrowienia. Dobrego dnia życzymy. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.

0: Yes, it is.
1: It's always more fun to share with everyone.
0: Share a beat now.
2: Taki dobry beat, to może poćwiczymy.
3: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
2: Nic dodać, nic ująć. Zapraszamy trenera lub trenerkę. Trzy ćwiczenia, kilka, może kilkanaście powtórzeń. 22 645 20 55. Jesteśmy w pełnej gotowości, brakuje tylko was.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Do tego, żeby zejść z kanapy, zachęcają dzisiaj Pola i pani Ania. Witamy dziewczyny. Dzień dobry, dzień dobry. Wiecie, że nasza Ania to już stoi. W pełnej gotowości, już gotowa do ćwiczeń. Polciu, co wymyśliłaś na dobry początek?
2: Przysiady.
1: Przysiady, dobrze. Ile przysiadów?
2: Pięć.
1: Pięć, cudnie. A ty masz możliwość robić te przysiady razem z nami?
2: Jadę do przedszkola.
1: A, to teraz nie możesz. No dobrze, ale wszyscy robią przysiady tutaj z ekipą Polskiego Radia Dzieciom. Krasnoludki też robią przysiady, a Polcia spróbuje policzyć do pięciu?
2: Tak.
1: Dobrze. No to startujemy.
2: Jeden,
1: dwa, trzy.
2: Cztery.
1: I pięć. Uch, dobrze. Dobra rozgrzewka na początek, ciach. Kolanka się rozgrzały. A drugie ćwiczenie?
2: Pompki.
1: Ach, te pompki to wy lubicie, jak słyszę. A ile pompek? Boję się zadać to pytanie, ale... No cóż. Ile, przepraszam?
2: Sześć.
1: Dobrze. Liczysz, Polciu. Tylko, Polciu, jak pompki, to ja cię proszę trochę wolniej, dobrze? Z tym liczeniem. Mhm. No to ciach.
2: Raz.
1: Tak.
2: Dwa.
1: Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. Poczekaj, się wyczołgam. Mamy to. I trzecie ćwiczenie.
2: Pajacyki.
1: No moje ulubione. Ile tych pajacyków?
2: 10.
1: Dobrze, to liczymy pajacyki. A to można szybciej trochę liczyć jak pajacyki.
2: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.
1: Brawo! Krasnalki, to teraz możecie wziąć trąbki, tak? I gramy fanfary dla Polki. No i pięknie. I mamy to. Ćwiczenia wykonane, ciałko rozgrzane, kości, proszę, jakie zaopiekowane. Polciu, brawo dla ciebie. A ty teraz jedziesz do szkoły?
2: Do przedszkola.
1: A, do przedszkola. A macie w przedszkolu takie ćwiczenia też?
2: Tak.
1: I też pajacyki, pompki i te sprawy, tam przysiady, tak?
2: Tak.
1: Mhm. A kto prowadzi u was gimnastykę?
2: Pani Ania.
1: Dobrze, to pozdrowienia też dla pani Ani. To możesz powiedzieć pani Ani, że ty też już jesteś trenerką.
2: Okej.
1: A chcesz kogoś pozdrowić?
2: Tak.
1: Bardzo proszę.
2: Babcia, babka, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia, babcia
1: cieplutko.
2: Pa, pa.
1: Pa, pa. No, moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że odkąd w poranku wykonałam 100 pajacyków, w 1,5 minuty to nabrałam szacunku do pajacyka. Wcześniej miałam takie mieszane uczucia, a teraz wiem, że to jednak może rzeczywiście sprawić, że człowiek i lepiej skacze, i lepiej macha rękami, i tu mięśnie się jednak wzmacniają. Także proszę robić pajacyki i tutaj czerpać garściami z tych pomysłów dziecięcych. 16,5 minuty po godzinie 8, poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj oprócz tematów gimnastycznych i chronienia kości od starości mamy tutaj też tematy językowe oraz tematy książkowe. Dziś dzień głośnego czytania, a za chwileczkę połączymy się z organizatorką Festiwalu Literatury dla Dzieci, który wystarczy

Startuje lada moment, dwie lokalizacje, Gdańsk i Kraków. Można się już zapisywać na wydarzenia w Gdańsku i trzeba to uczynić jak najszybciej, bo te miejsca znikają jak ciepłe bułeczki. O wszystkim już za chwileczkę w Polskim Radiu Dzieciom, więc zostańcie z nami.

0: Łączymy się z Kasią Domańską, rzeczniczką prasową Festiwalu Literatury dla Dzieci. Witamy, Kasiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Martyna, dzień dobry Państwu.
0: No witam, jak cię wspaniale słychać. Za chwileczkę przejdziemy do tematów oczywiście festiwalowych, ale ja wiem, że ty lubisz wyzwania.
1: Tak. I
0: mamy takie małe wyzwanie, znaczy w zasadzie to byśmy poprosili cię o pomoc.
1: Bo
0: ty jesteś taką dorosłą, która ma w sobie bardzo dużo dziecka i też dużo takiej kreatywności i tą wyobraźnię masz niebywale rozkręconą. A my mamy w poranku temat antonimów. No i oczywiście ja wrzuciłam takie zwyczajne, wiesz, dzień, noc, wolny, szybki. No, banalne miałam pomysły, no ale słuchacze oczywiście stanęli na wysokości zadania i mamy tutaj takie słówko, trochę kłopot. Tomek z Martusią wymyślili słowo cysterna, wyobraź sobie. I szukaliśmy antonimu do cysterny. No i zadzwonili kolejni wspaniali słuchacze i podali coś, właśnie, nie wiemy jak to nazwać. W przeciwieństwo cysterny, jako taczka ciągnięta przez człowieka, na taczce mamy, wyobraź sobie, jakiś pojemnik z zawartością i teraz szukamy słowa, które określiłoby człowieka ciągnącego tę taczkę. Czy ty może masz jakiś pomysł? No jeszcze z tego nie wybrnęliśmy. Taki ciąg...
1: No. Jeszcze, żeby był antonimem cysterny.
0: No tak. Antonimem cysterny. To chyba musimy trochę nad tym dłużej pomyśleć, bo jak dzieci wymyślą,
1: Trzeba pomyśleć, rzeczywiście, bo dziećmi to nie jest łatwo stawać szranki.
0: Prawda? Ale taki

0: człowiek, który by ciągnął taczkę, to jak on mógłby się nazywać? Jakiś ciągacz taczkowy? Taczkowiec, zawodowiec, nie wiem.
1: Taczkator.
0: Taczkator, tak. Taczkator?
1: Który ciągnie. Nie wiem, czy dzieciaki zaakceptują, ale...
0: Ale taczkator mi się bardzo podoba. Ja sobie zapiszę tego taczkatora. Taczkator. Dobrze, bo tutaj wiesz, mamy jeszcze poszukiwania antonimu do autobusu. Więc tu jest wysoko
1: autobus.
0: Dzisiaj poprzeczka. Tak.
1: Ojej, to coś takiego, co nie samo, że tak powiem, chodzić, więc tak jak trochę odwrotność. Ojej, to mi zadałaś z rana. Będę teraz cały dzień myśleć.
0: Słuchaj,
1: nad tymi antonimami.
0: Ja po prostu szukam wsparcia, bo to ja muszę też znaleźć takie odpowiedzi, a wiadomo, co dwie głowy, to nie jedna. Więc szukamy w takim razie dla... Taczkator mi się bardzo podoba. Będziemy szukać też odpowiedzi i antonimu dla autobusu, ale... Tak naprawdę udział w festiwalu literatury, zarówno w Gdańsku, jak i w Krakowie, to też jest takie otwarcie na różne pomysły, ciekawe, bo byłam nieraz uczestniczką warsztatów i tam też dzieją się różne rzeczy niespodziewane, a w tym roku jeszcze wątek grozy dochodzi. Detektywistyczny,
1: tak.
0: Grozy, troszkę strachów.
1: Tak, w tym roku... takim hasłem przewodnim naszego festiwalu literatury dla dzieci jest coś za mną chodzi.
0: Aha.
1: Czyli rzeczywiście trochę groza, trochę może strachy, trochę może detektywi i takie zagadki nierozwiązywalne, a trochę może różne pomysły, które za nami chodzą i właśnie albo antonimy, które za nami chodzą i musimy długo wysilać mózg, żeby na jakiś pomysł wpaść, ale rzeczywiście takim tematem, wokół którego też staraliśmy się łączyć te różne spotkania i warsztaty, to jest taki właśnie trochę groza, trochę strach. Myślę, że to jest coś, co dzieci lubią. Dzieci, myślę, że potwierdzicie, drodzy słuchacze, że dzieciaki czasami lubią się bać takich rzeczy, które są z jednej strony troszkę straszne, z drugiej strony może bezpieczne, a w wartościowych książkach dużo jest takich strachów, które na pewno każdy chętnie po nie sięgnie, ponieważ one rozbrajają te strachy prawdziwe bardzo często.
0: Och, to prawda. A ty jaką postać literacką lubisz najbardziej? Taką, która budzi grozę? Masz takiego swojego
1: bohatera?
0: Taką chyba
1: najbardziej, to jest pewnie popularna postać, która budzi grozę. Dla mnie od dzieciństwa taką najstraszniejszą bohaterką jest Buka z Muminki.
0: Buka.
1: I ona nawet, co prawda, jej osobiście na naszym festiwalu w tym roku nie będzie, ale Muminki się pojawią, więc może i tym, którzy lubią nową literaturę, i tym, którzy lubią literaturę taką bardziej retro, polecamy nasze spotkania. 13-18 października pomoże. Gdańsk, Rumia i Kwidzyn będzie się działo bardzo dużo.
0: Spotkania autorskie, warsztaty i oczywiście czytanki po zachodzie słońca. To bardzo lubimy i uczestnicy festiwalu i w tej edycji gdańskiej i krakowskiej pewnie nieraz mieli okazję w nich uczestniczyć. No i oczywiście wspaniali goście. To może dwa słowa o tym, kogo będziemy mogli w Gdańsku spotkać.
1: Tak, wyobraźcie sobie, że będzie ponad 40 spotkań, więc tam będzie bardzo, bardzo dużo gości. Naszymi takimi gośćmi, z których się cieszymy, no może nie najbardziej, ale bardzo, to jest dwójka gości z zagranicy.
0: Aha.
1: Będzie pani z Francji, Joëlle Jolivet. To jest ilustratorka, bardzo znana na całym świecie, a w Polsce w kilku książkach jej obrazki mogliście już zobaczyć, a ona przyjeżdża teraz ze swoją książką, serią komiksów Panna Kot. To jest właśnie taka seria detektywistyczna o dziewczynie, która trochę się czuje kotem i rozwiązuje zagadki, ma iście taki koci instynkt i z tą Joëlle Jolivet będą warsztaty komiksowe, będą spotkania, a nawet spacer detektywistyczny.
0: Uh-huh.
1: A drugim gościem naszym z zagranicy

0: granicy będzie Johan Rundberg ze Szwecji, który napisał książkę, która dopiero wchodzi teraz do Polski, dopiero ma premierę, dla troszkę starszych dzieci, Nocny kruk. To jest taka historia dla ludzi o mocnych nerwach, ponieważ tam jest prawdziwa zbrodnia. Jesteśmy w takim XIX-wiecznym Sztokholmie. Są prawdziwi złoczyńcy i tam się naprawdę stawki są bardzo wysokie, dużo się dzieje. Johan Rundberg też się spotka ze swoimi czytelnikami, przeczyta fragmenty. No a poza tym będzie oczywiście panteon naszych wspaniałych polskich twórców: Justyna Bednarek, Malina Przysługa, Radek Rak, Joanna Olech, Roxana Jędrzejewska-Wróbel i cała masa pisarzy oraz oczywiście, jak powiedziałeś, warsztaty z ilustratorami, z Przemkiem Liputem, z Bartkiem Broszem, z Olą Krzanowską. Cała masa spotkań takich rzeczywiście aktywnych, artystycznych, na których można nie tylko się poznać nowe książki, nie tylko posłuchać literatury, ale też wyżyć się artystycznie.
1: Jak będziecie chcieli dowiedzieć się, jak narysować bandę mściwych karaluchów, to do Bartka Brosza trzeba się zapisać na warsztaty. A jak chcecie dowiedzieć się, jaką fryzurę mógłby nosić duch, to Przemek Liput na pewno zna odpowiedź na to pytanie. Więc zapraszamy Was bardzo serdecznie, również jako patron medialny Festiwalu Literatury dla Dzieci. Bardzo się cieszę na te spotkania. No i oczywiście, moi drodzy, niezwykle ważna informacja. Jeżeli chcecie uczestniczyć w tych spotkaniach, warsztatach, to na większość trzeba się zapisać. I to jest ten moment.
0: Trzeba się zapisać. To jest ten moment. Zapisy ruszyły wczoraj. Schodzą jak świeże bułeczki, więc bardzo zapraszamy. Na stronie festiwalu znajdą Państwo strona festiwalu fldd.pl. Tam znajdą Państwo na wierzchu zapisy. Zapraszamy do przejrzenia oferty, zapisania się. Rzeczywiście bardzo trzeba się spieszyć, żeby wejść na fajne spotkania, więc bardzo serdecznie zapraszam, ale wybór jest też duży, więc warto się zainteresować.
1: Oczywiście. Od 13 do 18 października Festiwal Literatury dla Dzieci pod hasłem Coś za mną chodzi zaprasza rodziny i szkoły, ale też nauczycieli i bibliotekarzy, bo bardzo ważną częścią festiwalu jest też konferencja.
0: Tak, to jest też taka część, która od wielu lat towarzyszy naszemu festiwalowi, ponieważ twórcy oprócz, że tak powiem, spędzania czasu z małymi czytelnikami, chcą też przekazać swoją wiedzę, informacje o tym, jak pracować z dzieciakami, jak można rozumieć ich książki, jak w ogóle pracować z książkami dla dzieci, tym, którzy z dziećmi pracują na co dzień. I dlatego zapraszamy Państwa bibliotekarzy, nauczycieli na konferencję O gustach się dyskutuje, na której będzie można podyskutować i o baśniach braci Grimm, ponieważ będzie z nami Eliza Pieciul-Karmińska, znana w Polsce najbardziej chyba grimolożka, tłumaczka baśni braci Grimm. Będzie Katarzyna Witt rozmawiała o tym, jak używać sztuki w edukacji, a Roxana Jędrzejewska-Wróbel i Roxana Kociołek-Kaszyńska przekażą Państwu tajny arsenał bajkoterapeuty, czyli po prostu gotowe narzędzia bajkoterapeutyczne, które każdy może użyć. A przy okazji, no nie przy okazji, ale jedno z wykładów będzie prezentacja wyników badania Instytutu Książki najnowszego, który ten budzi emocje. Dlaczego nie czytamy dzieciom?
1: Och.
0: To jest też pytanie, nad którym się zastanawiamy. Myślę, że Państwo, którzy nas słuchają, pewnie nie mają z tym problemu, ale to badanie, ten raport też jest bardzo ciekawy, taki pokazujący rzeczywistość rodzinną i jak to jest z tym czytaniem.
1: No tak, ważne to, żeby zastanowić się, jak przekonać tych nieprzekonanych, bo ci, którzy docierają na festiwal, na targi książki, są w literaturze rozkochani, a może warto sobie dzisiaj też zadać to pytanie, dzień głośnego czytania, takie piękne święto mamy.
0: Właśnie, to jest doskonały dzień.
1: Będziemy czytać i będziemy rozmawiać o literaturze na Festiwalu Literatury dla Dzieci

0: organizowanym przez krakowską Fundację Burza Mózgów we współpracy z kilkunastoma aż partnerami lokalnymi, między innymi Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku i tam też wiele spotkań będzie się odbywało. Proszę zajrzeć na stronę internetową, śledzić media społecznościowe festiwalu, bo tam pojawiają się aktualności, ciekawostki, jest już piękny program. No i proszę się zapisywać od 13 do 18 października Gdańsk, Kwidzyn i Rumia, a od 24 do 29 listopada Kraków. No i też gala Nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego. Poznamy laureata. No i będziemy oczywiście o wszystkim wam w Polskim Radiu Dzieciom opowiadać. Katarzyna Domańska, rzeczniczka prasowa Festiwalu Literatury dla Dzieci, była naszą gościnią. Dziękuję ci, Kasiu, serdecznie i pozdrawiam.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam i życzę wszystkim miłego dnia. I dużo czytania dzisiaj i codziennie.
0: Tak, i Teczka Torów też.
1: Teczka Torów, pozdrawiam.
0: Tak, pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia, pa.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
2: Hola, widziałaś? Tam coś przyleciało. To tylko cień. O nie, co to? A może to jakiś duch albo potwór? Zosia, tam nic nie ma.

Jak tu ciemno. I zespół nie wiem kto. Tak czuję po rozmowie z Kasią, że coś za mną chodzi. To chyba Festiwal Literatury dla Dzieci. Znakomite książki, zajrzyjcie koniecznie na stronę i sprawdźcie, kiedy, który autor, jakie spotkanie prowadzi. No i na pewno znajdziecie coś dla siebie. A wracając do dzisiejszych tematów, jakie towarzyszą nam od godziny 7, to przypominam, że mamy piękne święto, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. A może dzisiaj po południu czy wieczorem znajdziecie czas, żeby razem z rodzicami poczytać. Cudownie czyta się też z podziałem na role i można się przy tym znakomicie bawić. A dlaczego akurat 29 dzień września to jest stała data Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania? Bo wiąże się to z urodzinami Janiny Porazińskiej, autorki literatury dla dzieci. Ten dzień ustanowiła Polska Izba Książki w 2001 roku, o tym już wspominaliśmy. W 2001 roku wystartowała też kampania Cała Polska czyta dzieciom. A wiecie, że według badań Biblioteki Narodowej z 2025 roku lekturę co najmniej jednej książki, ale no jednej, zadeklarowało tylko 41% badanych, ale wśród osób w wieku od 15 do 18 roku życia ta liczba wzrasta do 56%. No i dzieci też dużo czytają, więc brawo, brawo dla Was. No i może dzisiaj, tak jak wspomniałam wcześniej, warto porozmawiać z rodzicami, wybrać wieczorem książkę, tę ulubioną i głośno, głośno poczytać. No oczywiście eksperci podrzucają takie hasło 20 minut dziennie, codziennie. 20 minut. No wydaje nam się to dużo, mało, można to rozpatrywać dwojako, ale przecież ile czasu spędzamy z telefonem, prawda, w łapce? Te 20 minut to mija jak z bicza strzelił, ciach i już 20 minut nie ma, czasami to godziny czy dwóch. A 20 minut wspólnego czytania to może być naprawdę wielka przyjemność. No a skoro wspomnieliśmy nazwisko pani Janiny Porazińskiej, to warto wspomnieć, że urodziła się w roku 1888, dokładnie 29 września. Była poetką, autorką książek dla dzieci, tłumaczką literatury skandynawskiej, chyba jedną z najważniejszych autorek polskiej literatury dziecięcej, chociaż studiowała na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydawać by się mogło, że umysł ścisły, a proszę. Była związana z prasą, debiutowała na łamach takiego tygodnika społeczno-kulturalnego Wędrowiec, no a potem rozpoczęła współpracę z czasopismami dla dzieci, takimi jak Przyjaciel Dzieci, Promyk, Promyczek, a sama w 1917 roku założyła czasopismo Płomyk, które przetrwało aż do 1991 roku. Co było jej bliskie, jaka tematyka? Folklor, tradycja, piękno Polski i miłość do zwierząt. Była też redaktorką naczelną Płomyczka, Poranka i Słonka. A jeżeli chodzi o te najbardziej znane utwory, być może nie macie ich w domowej biblioteczce, ale pewnie w bibliotekach okolicznych te książki się znajdą, może też w antykwariatach. To na przykład Wojtusiowej Izbie, Smyku, Smyku na patyku, Psotki i Śmieszki, Baśń o Siedmiu Krukach, Czarodziejska Księga, Pamiętnik Wojtusiowej

pięknego noska, a wczoraj Ania podrzuciła mi tutaj kozuchę, kłamczuchę, tak? A się teraz uśmiecha. Ja muszę poszukać w takim razie tych książek u mnie w domu. Być może któryś z tych tytułów gdzieś się schował. Dawno, dawno nie czytałam, aż wstyd się przyznać. Może dzisiaj akurat w związku z tym pięknym świętem, jakie mamy w kalendarzu i urodzinami pani Janiny Porazińskiej poszukam. No a zapraszamy was do tego, żeby też

dziadków, może pradziadków, co czytali, jak byli w waszym wieku. 18 minut zostało do godziny 9. Gdyby ktoś chciał dzisiaj fragmencik ulubionej książki głośno przeczytać w audycji Poranek, to jest taka możliwość. 22 645 20 55, a o ulubionych tytułach możecie też do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl.

15 minut zostało do godziny 9. Ćwiczyliśmy dzisiaj już, rozwiązywaliśmy zagadki, ale nie wiem, czy wszyscy zjedli śniadanie. Granie za śniadanie, co oznacza, że zagramy już za moment waszą ulubioną piosenkę w zamian za propozycję śniadaniową. 22 645 20 55 prosimy o coś zdrowego, sycącego i nadającego przede wszystkim energię na cały dzień. 22 645 20 55 czekamy.

0: wszyscy Państwo już zjedli śniadanie? Być nie może, krasnoludki głodne. Co im dzisiaj zaserwujemy? W zamian za propozycję Wasza ulubiona piosenka, więc proszę korzystać. 12 minut zostało do godziny 9, a może przychodzi Wam na myśl, jaki może być antonim, czyli przeciwieństwo do słowa autobus. Głowimy się z Anią już od kilkunastu minut i to była taka zagadka, którą zadali nam słuchacze w związku z poszukiwaniem różnych antonimów. No bo oczywiście, proszę Państwa, na naszej liście są takie przykłady, które znamy wszyscy. Duży, mały, ciepły, zimny, wysoki, niski, mądry, głupi, dobry, zły. Stary, młody, jasny, ciemny, szybki, wolny, dzień i noc. Jest kotek? Nie ma kotka. Taki też antonim podrzucili nam słuchacze. Jest biuro i nie ma biura. Albo jest, albo po prostu czegoś nie ma. To też przeciwieństwo. No i bardzo ciekawa propozycja do słowa cysterna, czyli człowiek, który ciągnie taczkę, na taczce mamy jakiś pojemnik, w którym płyn. Kasia Domańska wymyśliła, że tym człowiekiem może być taczkator, ale mamy jeszcze słowo autobus, do którego szukamy przeciwieństwa. Autobus, autobus, przeciwieństwo. Może to byłoby coś, co kół nie ma. Ale czy jeździ bez kół? Jak to jest możliwe? No myślimy intensywnie do godziny 9. Może wpadniecie na jakiś pomysł. Można do nas zadzwonić pod numer 22 645 20 55 albo napisać. Adres dzieci@polskieradio.pl, a my z krasnoludkami, ponieważ burczy nam w brzuchu, cały czas czekamy jeszcze na Waszą propozycję pysznego śniadania.
1: Granie za śniadanie.
0: Tak jest, a my zagramy Waszą ulubioną piosenkę, więc proszę nie zwlekać. 22 645 20 55.

0: Ignacy proponuje śniadanie, a my gramy piosenkę. Dzień dobry, Ignacy.
1: Dzień dobry.
0: No witam cię, mój drogi. Na co dzisiaj masz ochotę pysznego na śniadanie?
1: Na placuszki.
0: O, jaki to dobry pomysł. A z czym te placuszki?
2: No jak?
0: Takie bez niczego.
1: Z musem jem.
0: Z musem? Dobrze usłyszałam? Aha.
2: Tak, z musem.
0: Ojej.
2: Ale dzisiaj jadłeś bananowe.
1: Bananowe.
0: Jadłeś dzisiaj bananowe placuszki? Poważnie? A kto takie placuszki ci przygotował?
1: Mama i tata.
0: Och, no to ja poproszę o brawa dla mamy i taty. No brawo, brawo. To o której rodzice musieli wstać, żeby placuszki przygotować rano? Bardzo wcześnie.
2: A to takie szybkie placuszki.
0: No, ale mimo wszystko się chwali.
1: Także mamy takie pismo w tym domu, że ohoho.
0: Och, proszę pana. Rano to są różne...
1: Bo mam brata, bo ja mam takiego brata, że nigdy go nie dogoni.
0: Co ty powiesz? Taki szybki jest?
1: Tak.
0: A jest młodszy czy starszy?
1: Młodszy.
0: Rozumiem.
1: No to ma roczek.
0: Ach, roczek.
1: Roczek ma dopiero.
0: Ojejku, jejku, to co to będzie, jak będzie starszy? Ciekawe, czy to się zwiększa szybkość wtedy. Takiego małego
2: pewnie
0: człowieczka.
2: Tak.
0: Pewnie tak. No to wy wcześniej wstajecie, jak macie takiego braciszka małego.
2: Tak.
1: Bardzo wcześnie. On obudzi się zawsze w nocy.
0: No tak, w tym wieku to się jeszcze zdarza. A ty się wysypiasz, Ignacy, w związku z tym?
1: Nie, bo
0: nie
1: ciągle
0: za bardzo.
1: Tam beczy.
0: O jejku, jejku. No tak, to jest dużo szczęścia, ale też sporo zamieszania. Coś na ten temat wiem. No, ale placuszki, bardzo dziękujemy. Pojawiły się w poranku. My dzisiaj też może sobie przyrządzimy takie dobre. Z krasnoludkami. A jaką piosenkę chciałbyś w zamian usłyszeć?
1: Do góry pazury.
0: Dobrze. Ania już znalazła dla ciebie tę piosenkę. A chcesz jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Proszę.
1: Mamę, tatę, brata, swoich sąsiadów, kolegów z przedszkola, babcię i dziadka.
0: O, dziękuję ci pięknie.
1: I cały świat.
0: Cały świat, ja też pozdrowię i ciebie na tym wielkim, całym świecie. Dobrego dnia, Ignacy, do usłyszenia, pa, pa.
1: Do usłyszenia, pa.

0: Nela Zawadzka zaśpiewała. Ciekawe, czy Ignacy śpiewał razem z nią. Tylko pół minutki zostało do godziny 9. Dziękujemy pięknie za dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie o tym, że jest dzień głośnego czytania. Poczytajcie dzisiaj razem z rodzicami, może z podziałem na role. To naprawdę może być świetna zabawa. A może ktoś będzie chciał wrócić do twórczości pani Janiny Porazińskiej, na przykład do utworu Kozucha Kłamczucha. A zaczyna się to tak. Za górami, za lasami wędrowała dziewczynka. Zazulka się nazywała. Sama jedna była na świecie. No i tutaj postawię trzy kropki. Co tam się dalej wydarzyło? Jesteście ciekawi? Zajrzyjcie. Martyna Kuderska, Ania Jączyk, dziękujemy pięknie i zapraszamy na poranek jutro punktualnie o 7.
1: Miłość człowieka dobija. Sven, jak to jest, no jak?
2: Gdy serce ma głos, nie da rady i łoś. Wiesz co, Krzysiu? Nie walcz z tym tak.
3: Autopromocja.
4: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
4: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
4: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
4: A zatem Nićmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
4: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
4: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
4: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem, podcasty.polskieradio.pl.
4: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
3: Autopromocja.
5: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
6: Strażnicy bajek.
4: Pośród nas schowane żyją.
2: Już od wieków nieustannie.
4: Kolorowe szatki szyją.
2: Mogą pływać statkiem w wannie.
4: Kolorowe czapki noszą.
2: Krótkie portki z kubraczkami.
4: Znalezione książki znoszą.
2: A najchętniej z bajeczkami.
4: Uwielbiają smakołyki.
2: Smak tysiąca ciastek znają.
4: Herbaciane ich imbryki.
2: Aromatem wypełniają.
4: Ich komnaty przystrojone.
2: W nich dywany i fotele.
4: Poduszkami zaścielone.
2: Ale skrzatów jest niewiele.
4: Zwykle strychy wybierają.
2: Albo dziuple w starych drzewach.
4: Tam mieszkania zakładają.
2: Gdy pojawi się potrzeba.
4: Ciężkie są pocztowe skrzynie.
2: I magiczne szafy z drzwiami.
4: Czas na żartach z krzatą płynie.
2: Wciąż się bawią z krasnalami.
4: Może żyją...

0: twoim domu?
1: Mhm, gdzieś na strychu czy w piwnicy.
0: Lepiej nie mów nic nikomu,
1: bo wyniosą się z dzielnicy.
0: A w sypialni ich nie było?
1: Pod półkami wśród rupieci?
0: Może coś się wydarzyło.
1: Nie widzieliście ich dzieci?
0: Wszystko pięknie opiszemy.
1: Biblioteki odwiedzimy?
0: Jeśli tylko ich znajdziemy,
1: to się świetnie zabawimy.
0: Chyba słyszę, coś szeleści.
1: Mnie się zdaje, że drapanie.
0: W takiej dziurce się skrzat zmieści?
1: Rozpocznijmy przeszukanie!

0: Dobrze, dobrze. A teraz zbadajmy jeża Serafina. Spokojnie, Serafinku. Pomponik spokojnie przeszedł badanie. I widzisz, jaki zadowolony? Proszę nie przeszkadzać. Trwają badania. Proszę nie przeszkadzać lekarzowi Adasiowi.
1: Jak to usłyszałem, to wiedziałem, że nie ma na co czekać. Adasiu, co ty?
0: Prosiłem, żeby mi nie przeszkadzać, prawda?
1: No coś tam słyszałem, ale niewyraźnie.
0: Misiu, badam moje pluszaki.
1: Aha, badasz swoje pluszaki. Ale co ty?
0: Jeśli mógłbyś przyjść później, to może zbadałbym i twoje pluszaki.
1: A co ci tak tam zwisa?
0: O czym ty mówisz?
1: O tym, co ci tak zwisa.
0: A, to dostałem od cioci Wandy.
1: Wandy?
0: Tak, tym się bada chorych.
1: Ja nie pamiętam, znaczy nie wiedziałem, że masz jakąś ciocię Wandę.
0: Ja też nie wiedziałem, ale dzisiaj się dowiedziałem. To jest siostra Ani z naszego radia.
1: Naszej Ani?
0: Tak. Chciała, znaczy powiedziała, żebym się tak do niej zwracał. Ciocia Wanda.
1: A, super. To fajnie, że masz nową ciocię.
0: I to właśnie ona pożyczyła mi to.
1: Aha, to co ci zwisa? Mhm. A co to jest? Czy to jakiś leczący zwis?
0: Nie, no co ty. To się nazywa... Stetoskop. Długo musiałem się tej nazwy uczyć, żeby ją wypowiedzieć, no ale w końcu, jak sam słyszałeś, udało się.
1: Stetoskop, fajna nazwa, stetoskop. Tylko bardzo trudna do wypowiedzenia.
0: Też od razu, jak mówiłem, nie zapamiętałem jej.
1: Aha, a do czego służy to coś, ten stetoskop?
0: To służy do badania ludzi, bo ciocia Wanda jest lekarzem.
1: Aha, a skoro ona jest lekarzem, to dlaczego ty tym stetoskopem badasz pluszaki?
0: A kto ma je zbadać, jak nie ja? To ja przecież się nimi opiekuję.
1: A nie mogłeś poprosić prawdziwego lekarza? Adasiu, przecież ty nie jesteś.
0: No ale pożyczyłem od cioci Wandy stetoskop. To prawie jakbym był lekarzem.
1: Ale nie jesteś.
0: A może chciałbyś zobaczyć, jak on działa?
1: Czy to jest bezpieczne?
0: Choroby, które on odkrywa, bywają niebezpieczne, ale sam stetoskop nie.
1: Ale jak to odkrywa te choroby?
0: Musiałbyś go założyć, tak jak ja.
1: Naprawdę mogę?
0: No, trochę niechętnie ci go dam, bo ty nie jesteś prawdziwym lekarzem.
1: Aha, jakbyś ty był prawdziwym, wiesz?
0: Ja już prawie wszystkie swoje pluszaki przebadałem.
1: I co z tego?
0: No, znaczy, to z tego, że już trochę znam się na tym lekarzowaniu.
1: Aha, to mogę to coś na siebie założyć?
0: No dobrze. Uważaj. Te dwie wkładamy do uszu.
1: A, do uszu?
0: A to kółeczko łapiemy łapką i przykładamy.
1: A do czego mam przykładać?
0: Ciocia Wanda mówi, że tak można sprawdzać, czy bije twoje serce.
1: Ojej, słucham? To znaczy, że serce się bije?
0: Niemądry misiu. O, przyłożymy tutaj. Posłuchaj mojego serduszka.
1: Super! To tak bije smocze serce?
0: Aha.
1: O, nieźle. A jakby biło moje, misiowe?
0: Jakby było twoje, a skąd ja mam wiedzieć? Przecież to twoje serce, sam sprawdź.
1: Ale jak?
0: No przecież masz ten stetoskop.
1: I mam go tutaj, tu?
0: Tak, tu przyłóż. Aha.
1: Ojej! Słyszę swoje serce, tylko ono jakby tak inaczej zupełnie od twojego bije.

0: je trochę inaczej.
1: No, to oczywiste, bo ja mam smocze serce, a ty masz tylko misiowe.
0: No, no, nie obrażaj mojego serca. Pewnie, że misiowa, jakie ma być?
1: No przecież tak powiedziałem.
0: A skąd wiesz, że misiowe nie jest lepsze od smoczego?
1: Bo misiowe... Dobra, nie kłóćmy się. Muszę jeszcze zbadać dżdżownicę Petronelę.
0: O, to może ja ją zbadam, o, no wiesz.
1: Ty?
0: To trochę się już na tym lekarzowaniu znam.
1: O, no dobrze, niech ci będzie, Michasiu. Spróbuj zbadać Petronelę.
0: Ojej, Adasiu, tej twojej Petroneli. To chyba w ogóle nie bije serce, wiesz?
1: No co ty? To może z siebie słaby lekarz.
0: Ja wiem nawet dlaczego, bo...
1: No, dawaj stetoskop, Michasiu. Nie każdy może być prawdziwym lekarzem jak ja.
0: A co to było?
1: Ojej, a co ten gołąb wyprawia na moim parapecie?
0: I dlaczego stuka w szybę?
1: Właśnie.
0: Czekaj, zobacz. On ma chyba jakiś papier przywiązany do łapki.
1: To wygląda jak rulon. Michasiu, a może to jest list od Anselma?
0: Ojej, skoro do nas napisał, to znaczy, że kraina bajek jest zagrożona. Otwieraj okno.
1: Tak, szybko.
0: Ojej.
1: O, to rzeczywiście list. Jest nawet podpisany. Tak. Skrzat biblioteczny Anselm.
0: Doskonale. Dobrze, że już wiemy, że to od niego. Ale co się dzieje?
1: No, kiedy przeczytamy list, wtedy się tego dowiemy, no.
0: To czytaj, Adasiu, czytaj.
1: No pewnie,
0: czytaj.
1: Bo ja czytam najlepiej. Lepiej od siebie.
0: No czytaj.
1: No to czytam. Strażnicy bajek. To chyba do nas.
0: Aha. Kto?
1: Lokomotywa w niebezpieczeństwie.
0: Lokomotywa?
1: Mhm. Zniknęły prawie wszystkie wagony. Aha. Pomóżcie.
0: Wagony czy lokomotywa?
1: Tak jest napisane.
0: A dobra.
1: Bo jak one się nie znajdą, to lokomotywa nigdy już nie wyruszy na trasę. Dziwne.
0: Ale jaka lokomotywa? Wagony? O co tu chodzi?
1: Znikające wagony?
0: No wagony. A tu lokomotywa, tu wagony? Wiesz co? Chyba się nie dowiemy, jeśli nie pojawimy się w chatce mojego dziadka.
1: W takim razie bierzmy bransoletki, pierścienie i biegnijmy do niego.

0: Jeśli to wy, chłopcy, to wchodźcie. Ja wam nie otworzę.
1: Ojej, co się dzieje, dziadku? Dlaczego leżysz w łóżku?
0: Chyba się zaziębiłem. Jak mi nie przejdzie, to czeka mnie spotkanie z lekarzem.
2: Oho, to się dobrze składa, dziadku Michasia. Jak już wrócimy z akcji, zbadam cię. Zobacz, co mam.
0: Stetoskop?
2: Tak.
0: A skąd go masz?
2: Pożyczyłem od cioci Wandy i przebadałem już wielu pacjentów.
3: Na razie plusowych tylko. Wiesz co, może lepiej się zajmijmy tym, na czym się znamy.
0: A co się stało, pasałyki? Anselm was wezwał?
2: Tak, tak, chyba tak.
3: Aha, przysłał nam list przez gołębia. Chodź, Madasiu, na strych.
2: A ty, dziadku Michasia, na razie odpoczywaj. A jak wrócimy, to od razu zajmę się twoim leczeniem.
0: Najpierw mi wszystko opowiecie. Już się nie mogę doczekać.
3: Stoimy przy schodach prowadzących na strych. Może przekręćmy bransoletki.
2: Po to tu jesteśmy, tylko pamiętaj, Michasiu, w prawą stronę 3 razy.
3: Wiem, pamiętam.
2: I najlepiej razem.
3: A kiedy będziemy chcieli wrócić z biblioteki Anselma, to...
2: 3 razy.
3: Też 3 razy, ale w lewo.
2: Tak jest,
3: ale w lewo, tak.

0: Uff, co za ulga, że już jesteście. Czyli Piórek dostarczył wam list?
1: Kto?
0: Jaki Piórek? Mój gołąb pocztowy.
1: A, tak, tak, dostarczył. Ale wciąż nie wiemy, komu mamy pomóc.
0: Nie czytaliście o lokomotywie? Żeby mogła wyruszyć na trasę.
1: A, na trasę, ale jakiej lokomotywie?
0: No nie, nie mówcie, że nie znacie wiersza Juliana Tuwima pod tytułem Lokomotywa.
1: Nie, to znamy, ale to wiersz, a nie bajka.
0: A my mamy przecież pomagać postaciom z bajek.
1: No jesteśmy strażnikami bajek.
0: Tak, dla mnie ten wiersz to bajkowa opowieść. I tak go właśnie traktuję.
1: Jasne.
0: Zresztą tak samo jak wiedźma Kaprycha.
1: A cóż znowu wymyśliła ta wścieklica z piwnicy?
0: Wraz z trollami ukryła wagony, które miały być podczepione do lokomotywy.
1: Ojej.
0: Otóż to. Miały być podczepione, ale lokomotywa nie może ich znaleźć.
1: O, to kiepsko. Słaba sprawa.
0: Tak, tak. I dlatego lokomotywa nie może wyruszyć w bajkową podróż.
1: Zaraz, Anselmie. Czy ty mówisz o tych wagonach z żelaza i stali?
0: Tak, tak, o tych samych.
1: Ojej.
0: Tu nie ma na co czekać. Trzeba ruszać na pomoc lokomotywie.
1: No pewnie, że tak.
0: Dam wam magiczny kompas, który wskaże drogę do wagonów.
1: Dziękujemy.
0: Tylko dokładnie sprawdźcie, czy to są właściwe wagony.
1: Jasne, oczywiście, ale jak to właściwe, to tylko jak to zrobić?
0: Musicie sobie przypomnieć treść wiersza.
1: A, wiersz. Ten o lokomotywie?
0: W nim właśnie jest mowa o właściwych wagonach.
1: A, to dobrze, oczywiście.
0: Na szczęście dokładnie pamiętam ten wiersz.
1: Poradzimy sobie.
0: Prosimy tylko o książkę z wierszem pana Tuwima.
1: Żeby móc dotrzeć do tej krainy, w której lokomotywa czeka na swoje wagoniki.
0: No, już mam ją przygotowaną. I teraz tylko przyłóżcie do niej pierścienie.
1: Tak jest. Strażnicy bajek mogą wkraczać do akcji.
0: Zobacz, Michasiu. Już stoi na stacji.
1: Ojej, masz rację. To ta lokomotywa.
0: Ojej. Ciężka jest ona, co nie?
1: Jaka ogromna i pot z niej spływa.
0: Nie wiem, czy spływa, ale rzeczywiście stoi sama.
1: No właśnie, dziwnie tak wygląda bez wagonów.
0: Nie ma na co czekać, Michasiu. Musimy odnaleźć te zaginione wagony.
1: Czekaj, zerknę na kompas od Anselma. Chyba pokazuje tamte krzaki.
0: Myślisz, że trolle Kaprychy ukryły w krzakach wagony?
1: Och, jak nie sprawdzimy, to się nie przekonamy. Chodźmy.
0: Dobra. Zobacz, Michasiu. Dwa wagony.
1: Aha.
0: A jak dokładnie okryte gałęziami. Zamknięte.
1: To jak sprawdzimy, co jest w środku i czy to są te właściwe wagony?
0: Zaczekaj, muszę się skupić i pomyśleć.
1: Aha. Namyślasz się?
0: Tak, nie przeszkadzaj.
1: No, i co?
0: Myślę i nic nie mogę wymyślić.
1: To może użyj tego stętego stopu.
0: Co?
1: No tego, co masz na szyi.
0: A rzeczywiście... Nie zdjąłem stetoskopu.
1: To może przyłóż go teraz do drzwi wagonu, to usłyszysz, co tam jest w środku.
0: Świetny pomysł, Michasiu. Michasiu, słyszę ryczące krowy. To by się zgadzało. W jednym z wagonów w wierszu były krowy.
1: Aha.

0: A, rzeczywiście, a w jednym krowy? Ciekawe, co będzie w drugim wagonie.
1: No, jak krowy, to w drugim powinny być konie. Poczekaj, przyłożę stetoskop. O, a tu są konie.
0: Czyli, jeśli się nie mylę, w jednym krowę, a w drugim konie.
1: Tak.
0: To są te właściwe wagony.
1: Mhm. Tylko trzeba je teraz podciągnąć i połączyć z lokomotywą.
0: Co? No pewnie, tylko jak to zrobić? No popatrz, jakie one są wielkie.
1: No są wielkie. No ale przecież jesteśmy w bajce, Michasiu. Tu wszystko jest możliwe.
0: Ach, masz rację. Łapmy się za te wagony. I raz!
1: I gotowe.
0: A teraz zobaczmy, co nam wskaże kompas Anselma. Patrz. Pokazuje tamtą szopę.
1: No tu nie ma na co czekać, biegnijmy tam.

0: A,
1: gotowy.
0: Super. To który to był ten teraz znaleziony wagon?
1: Gdzieś win. 40.
0: 40?
1: No tak.
0: To więcej już nie ma?
1: A wiesz co? Chyba nie ma. Bo dokładnie jest tak w wierszu pana Tuwima. Napisał tak. A tych wagonów jest ze 40.
0: Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści.
1: No tak, tak, tak, tak, tak, dokładnie.
0: O, zobacz! A, super, super! Zobacz, lokomotywa rusza!
1: Czyli jest dokładnie jak w wierszu pana Tuwima. Nagle gwizd, nagle świst.
0: Para Bóg, tak było. Koła w ruch.
1: Tak, i wszystko ruszyło tak, jak trzeba.
0: To znaczy, że wykonaliśmy zadanie.
1: Strażnicy bajek znów się spisali.
0: Ciekawe, jaką minę będzie miała Kapryka, jak zorientuje się, że znowu jej się nie udało narozrabiać w krainie bajek.
1: Chociaż nie, szczerze mówiąc, mało mnie to obchodzi, Michasiu. Musimy wracać.
0: A nie chcesz popatrzeć, jak lokomotywa pędzi przez las, przez pola, przez las?
1: Nie. Twój dziadek czeka na mnie.
0: No nie zapominaj, że na mnie też.
1: Oczywiście. Na ciebie też, ale trochę mniej niż na mnie.
0: Jakże trochę mniej na mnie?
1: No co ty? Ja obiecałem mu, że go wyleczę z przeziębienia, nie pamiętasz?
0: No dobrze. To i tak wracamy razem, bo ktoś będzie musiał mieć na ciebie oko,
1: na mnie
0: kiedy
1: oko?
0: Zajmiesz się leczeniem mojego dziadka. O!
1: Szkoda czasu. Zdejmujemy pierścienie i wracamy do biblioteki Anselma. No to co? Na 3-4.
0: Masz rację. Wracajmy.
1: Ale mnie zakręciło.
0: Ja to dalej się czuję, jak na karuzeli.
1: To jeszcze nie koniec. Teraz przekręcamy bransoletki.
0: Żeby wrócić do domku dziadka Ignacego. W lewo.
1: Mhm. Jesteś gotowy?
0: Jestem. Uwaga. Raz.
1: I dwa. I...
0: trzy. Przekręcam!
1: Coś mną obracaj. Coraz
0: już,
1: szybciej kręci. Ale
0: ja nie utrzymam! Strasznie szybko! Wysysa nas do domu, dziadka! Jak dobrze wrócić bezpiecznie.
1: Jak dobrze wrócić do smakołyków.
0: Jakich smakołyków?
1: No co nie czujesz? Trafiliśmy na niespodziankę dziadka Ignacego.
0: Ej, to szybciutko do kuchni dziadka, bo czuję coś wyjątkowego.
2: Zapraszam, chłopcy. Zjedzcie coś przed powrotem do domu.
1: O, dziadku Michasia, dzisiaj wykonaliśmy bardzo ważne zadanie w krainie bajek.
2: Ależ wiem. Anselm już mi wszystko opowiedział. Przyniósł mi też skrzacie lekarstwa najlepsze.
0: Znaleźliśmy, dziadku, zaginione wagony.
1: Wielkie i ciężkie, znaczy nie tak jak lokomotywa z wiersza.
0: Ale jednak wielgaśne. Wszystkich było 40.
1: Tak jest, tylko nie zdążyłem cię wyleczyć, dziadku Michasia.
2: Na szczęście

0: Ach, leki Anselma zadziałały i czuję się już o wiele lepiej. No jedzcie, jedzcie proszę i wracajcie do domu.
1: Niam, niam, dziękujemy za poczęstunek.
2: Do zobaczenia, dziadku.
0: Uważajcie na siebie, masałyki.
2: Chcemy spać, wołają z krzaty.
1: Namęczyły się maluszki.
2: Czas już wyjść nam z dziadka chaty.
1: Złożyć główki do poduszki.
2: Jeśli wam się spodobało,
1: na następne zapraszamy.
2: Będzie działo się niemało.
1: Kiedy malców odwiedzimy,
2: powrócimy po przygody.
1: Skrzacie tajemnice nowe.
2: Różdżki, czapki, długie brody.
1: Wszystkie dzieci są gotowe.
2: Ulubioną przygotujcie.
1: Bajkę, baśń, opowiadanie.
2: Razem z nami wątek snujcie.
1: Najważniejsze to zadanie.
2: Jak myślisz, Adasiu, czy uda nam się jeszcze raz spotkać skrzaty biblioteczne?
1: Oczywiście, przecież same nas do siebie zapraszały.
2: No ja wiem, ale jeżeli przeniosą się gdzieś daleko?
1: Jak to? A dlaczego?
2: No nie wiem, może znudziło im się życie w dziadka chatce?
1: Co ty, Michasiu, na pewno nie. Przecież mają wygodnie, obok jest las.
2: To prawda, las, w którym rosną stare drzewa.
1: Mhm. A w niektórych dziuplach obok wiewiórek mieszkają ich kuzyni leśni.
2: A, fajnie byłoby odwiedzić też tych z parku.
1: To prawda, ale najlepiej to tych z biblioteki, sam wiesz której, nie?
2: Masz rację. Ojej, Adasiu, zobacz jak późno się zrobiło.
1: Niemożliwe. Musimy natychmiast ruszyć, żebyśmy zdążyli.
2: Bo inaczej Wojtek z Leszkiem dopiero by się pogniewali.
1: Tak, tak, ruszamy, Misiu.
3: O!
4: A już chcieliśmy ruszać wam na pomoc.
3: Myśleliśmy, że coś wam się stało.
4: Wszystko w porządku?
2: Aha, tak, jak najbardziej, tylko trochę nam się jakby nie popatrzyło na zegarek.
1: No, ale byliśmy bardzo zajęci, to dlatego.
2: Ale jutro pewnie znowu wyruszymy.
4: A dokąd to, szanowni panowie?
2: Dokładnie nie wiemy, ale...
1: Na pewno tam, gdzie nas jeszcze nie było.
2: A teraz już dobranoc, idziemy spać, pa pa!
1: Pa pa!
3: O, proszę. I już ich nie ma. Wiesz co, zastanawiam się.
4: Ja również. Ciekawe, dokąd prowadzą te ich wędrówki.
3: Kogo spotkają i jakie przygody im się przytrafiają, ale wiemy,
4: że jeżeli wy chcielibyście się tego dowiedzieć,
3: to uważnie słuchajcie kolejnych podcastów waszych ulubieńców.
4: Sprytnego misia Michasia
3: i odważnego smoka Adasia.
4: A tymczasem w tajemniczy sposób nadciągnął koniec opowieści.
3: Do usłyszenia, strażnicy bajek.
1: My też chcielibyśmy się z wami pożegnać. Pa, pa, masałyki.
2: Nie możemy się już doczekać. Sami wiecie kogo. Pa, pa.
1: Pa, pa.
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

było, gdyby dzieci nie wstydziły.

0: ty wiesz, że...
1: Ząbki, ząbki,
0: to twoja ząbki. Przepustka jest. Do mięska,
1: ząbki, ząbki,
0: to twoja ząbki. Przepustka jest. Do serka, już niedługo, już niebawem, tylko twoje prywatne ząbki,
1: ząbki,
0: to twoja przepustka jest. Bo swoje ząbki fajnie

zawsze pustka jest. One też lubią, jak sieje wietrze i jak szeroko uśmiecha się. No i jak już się

0: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
1: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

Pod pokładem nie ma spania, wody moc do pompowania, która wzejdzie wciąż lub oce, więc pompuje.

Powieści tej tok przez pustynię i mrok płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask. Brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, si nadal, lod dywanem do gwiazd, dajcie

0: nie ma w domu. Już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach, w Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych, co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek.
1: W Bańkowicach, w Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
2: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
1: W Bańkowicach, w Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?
1: Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
1: Rój mydlanych baniek?
2: W Bańkowicach, w Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
2: Każdy strażak, każdy strażak

0: promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

Zbyt rzadko widzę was, bo czasu ciągle brak. Roboty tyle mam i ciągle za czymś gnam.

kiełbasą Afryką. Bodyjka, bodyj, złupiła się skóra, bieda łowodę, z lwem się nie dogodos i z tygresami, niech se ha wgazdują, jo pod polami.

Ja to w wolnym tłumaczeniu zaraz powiem po naszemu. Klimat mi tutejszy raczej nie służy, ale mam nauczkę z mojej podróży. Wcale są niegłupie prawa natury. Niech lew ma sawannę, ja wolę

nie będzie ulewa, ani oberwanie chmury. Lepiej niech to będzie lekki deszczyk. Mrzawka, kapuśniaczek,

0: najlepiej rozbić namiot?
1: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
2: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
1: Wszystkie te informacje znajdziecie
0: w poradniku młodego odkrywcy.
2: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
0: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
2: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
1: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
3: Niezapomniana przygoda trwa!
4: Autopromocja. Pajanie Kulfona i Moniki.
5: Kum, kum, rele, kum, kum, kum. Cześć, dzieciaki, rozrabiaki. Tu mówię ja, wasza żaba Monika, która pojawia się i znika.
6: Dzień dobry, witam bardzo serdelkowo. Wasz kulfoniasty Kulfon, opowiadacz, legendzista, gawędzista.
5: Dziś, drogie dzieci, opowiemy wam przepiękną opowieść o chciwym dziedzicu spod Ropiczki.
6: Właśnie, kochane dzieci, działo się to dawno, kiedy jeszcze dziedzice chodzili sobie po polach i zagarniali te pola. Tak bardzo dawno to było.
5: A był sobie taki chciwy dziedzic, który mieszkał pod górą Ropiczką,
6: tak.
5: I wszystkie pola okoliczne należały do niego.
6: Do chciwego dziedzica.
5: A chłopi mieli tylko takie malutkie zagony.
6: Takie jak chusteczka od nosa.
5: I te większe.
6: Te zagoniki i te chłopy. A dlaczego to były zagony? Bo oni tam zaganiali się?
5: Bo tam ich dziedzic zaganiał do roboty.
6: Nie, on do roboty to nie, on, to nie tak. No, zagony to były małe i dziedzic ich nie zaganiał, bo to chłop sam na tym zagonie pracował, bo to był jego zagonik.
5: I sam się zaganiał.
6: Sam się zaganiał do pracy. I ten okrutny dziedzic miał okrutnie wielkie pole. Ale mało mu było tego pola.
5: Jemu było mało wszystkiego. Jak miał na przykład beczkę ogórków kiszonych, to mówi: mało mi tych ogórków, mało, muszę mieć drugą beczkę. I poszedł gnębić chłopów, żeby za ich pieniądze kupić sobie drugą beczkę.
6: Drugą beczkę kiszonych ogórków.
5: Tak.
6: I na przykład taki chłop biedny musiał kisić ogórki i oddawać temu panu okrutnikowi.
5: Tak. I na przykład jeszcze taki biedny chłop, jak zrobił na przykład kiszoną kapustę, to też musiał oddawać temu chciwemu dziedzicowi.
6: O, oczywiście, że musiał mu wszystko oddawać. A na przykład jeszcze wiesz, co mu oddawał?
5: Wypłatę.
6: Cześć mu oddawał.
5: Cześć i honor?
6: Tak. Nie, honoru nie, ale cześć mówił. Cześć i się kłaniał nisko.
5: Ale musimy tu zaznaczyć, kochane drogie dzieci, że swoje wielgachne pole ogrodził wielgachnymi kamulcami. Kamulce były, ogradzały jego całe pole.
6: Znaczy, były kamulce graniczne, tak zwane.
5: A po drugiej stronie były te chłopskie zagony, gdzie się chłopi sami zaganiali.
6: Tak, żeby orać ziemię. Jeden drugiego zaganiał.
5: Jeden drugiego ciągnął za nogi, a on pazurami orał.
6: Nie, on nie orał. Orał.
5: Chłop nie miał konia, bo był biedny.
6: Ale miał oraczkę.
5: Jaką oraczkę znowu?
6: Znaczy, jaką oraczkę? Do orania. A czym się orze?
5: Orze się pługiem.
6: No, czyli to oracz jest, tak? A dlaczego się mówi oracz na chłopa?
5: Bo orze pługiem.
6: No, nie pługiem, tylko orze pole. Orać. I te biedne chłopy, które orały te pola, pewnego dnia zauważyły, że
5: pole mają coraz mniejsze.
6: O 5 centymetrów się zmniejszyło pole, bo każdy chłop rano szedł i mierzył, tak, ile ma tego pola. I mówił tak: teraz miałem 28 metrów i 5 centymetrów, a teraz mam 28 centymetrów tylko.
5: Bez 5 centymetrów.
6: Bez 5. I chłopi
5: zrobili zebranie i przewodniczący zebrania powiedział tak: musimy się w nocy zaczaić.
6: Ale kto był przewodniczącym?
5: Najstarszy chłop, Jan.

0: Jantek.
1: Jantek?
0: Jantek, tak. Aha. I najstarszy chłop powiedział, musimy się w nocy zaczaić z noktowizorami, żeby
1: jakimi
0: zobaczyć...
1: Jakimi noktowizorami? Nie
0: takimi,
1: było...
0: co się w nocy widzi.
1: To oni, to oni sobie oczami świecili, no.
0: Oni oczami świecili ze wstydu.
1: W ogóle świecili, chłop zawsze oczami świeci.
0: Przed panem.
1: Przed panem. I jak wyszedł na pole, tak zaświecił tymi oczami na te pole, ale nic nie zobaczył.
0: I pewnej nocy dyżurni chłopi, którzy zaczaili się w lesie, zobaczyli, że pan Dzienic...
1: Gdzie w lesie zaczaili się? To w końcu oni... Karczowali las?
0: No oczywiście, a skąd pola były? Kiedyś pola, były wszystkie lasy.
1: Pola już były łyse od razu.
0: Nie, pola bez... trzeba było najpierw wykarczować.
1: Ale to kiedy to było?
0: No ale oni pola, mieli swoje pola na skraju lasu.
1: Nie, to nie tak
0: schowali
1: było.
0: Się za drzewami, nie, patrzą, chłopcie... a pan przesuwa kamienie.
1: A skąd chłop wlazł na strych i przez okienko w strychu lornetką wszystko widział?
0: Wtedy jak nie było noktowizorów, to i lornetek nie było.
1: Nie, noktowizory były później, a lornetki wcześniej.
0: Ale to było za wcześnie, bo jeszcze lornetek
1: jeszcze
0: nie było.
1: Jeszcze za wcześnie?
0: Tak.
1: To która to była godzina?
0: W pół do drugiej.
1: W nocy?
0: W nocy.
1: Aha. No to dobrze, to takie chłopy wlazły sobie na komin i patrzyły.
0: I pospadały.
1: Kominy?
0: Tak, bo na każdym kominie było gniazdo bociana było.
1: No, to po co tam chłop właził?
0: No właśnie, po to ty wymyśliłeś, że chłop właził na komin.
1: No żeby lepiej widzieć.
0: Ale to bocian tam siedział w gnieździe.
1: Co ty, bocian w nocy?
0: No a co w bocian w nocy? Co robi? Do pracy chodzi?
1: Nie, śpi.
0: No to właśnie, spał w swoim gnieździe, no tak. Patrzy, a tu chłop się melduje na jajka.
1: Chciał mu wysiedzieć?
0: No.
1: Chłop?
0: No.
1: Nie, no nie chciał wysiedzieć. Chłop chciał tylko powiedzieć, przepraszam, muszę wejść na bocianie gniazdo, tak. Żeby zobaczyć, co się dzieje. No.
0: Jeszcze posuń się, tak? Do bociana.
1: No, a gdzie majtkowie to gdzie wchodzili? Na bocianie gniazdo.
0: Majtkowie to mieli pokład.
1: Tak. Nie tylko. A jak marynarz właził na maszt i właził na bocianie gniazdo, to chłop też miał bocianie gniazdo.
0: Ale bocianie gniazdo to miał majtek na tym, na statku, a nie na chałupie.
1: A na chałupie jak się nazywa gniazdo, w którym siedzi bocian?
0: Bocianie.
1: A to widzisz? No. Czyli to było bocianie gniazdo.
0: A, to czyli to była wieś marynarska, tak? I tam marynarze mieszkali?
1: Nie, chłopi w marynarkach chodzili.
0: A, chłopi w marynarkach, rozumiem.
1: Chłopi chodzili w marynarkach.
0: Do roboty?
1: Tak, elegancko i pod muchą.
0: Pod muchą to oni byli w soboty zawsze.
1: Nie, pod muchą, tylko... No to w krawacie, w normalny
0: chyba
1: dzień.
0: Chyba, że tak.
1: Normalnie. No i te chłopi, właśnie tak jak powiedziałaś, zauważyli, że ten okrutny dziedzic Chciwus...
0: Chciwus, tak. Przesuwa o 5 centymetrów kamienie, wszystkie.
1: Co noc.
0: Co noc. I wtedy zrobili znowu zebranie.
1: Jak się zebrali, tak uradzili.
0: Że trzeba tego chłopa...
1: Nie chłopa,
0: tego, nie, tego dziedzica...
1: Chciwego dziedzica podkablować.
0: Nie, oduczyć takich niecnych zachowań.
1: Tak? Chcieli tak. Go wypatorzyć?
0: Nie wypatorzyć.
1: A co chcieli zrobić? Wiem, donieść do skarbówki.
0: Że podatków nie płaci?
1: No.
0: Że płaci podatki od mniejszego kawałka,
1: a ma
0: większy.
1: A ma wielki kawałek pola. Napisali petycję, czyli takie pismo do urzędu.
0: I bardzo pomstowali na swojego dziedzica.
1: Tak. I przyszła komisja skarbowa.
0: Nie, przyszła na chłopa, na tego dziedzica, wiesz, przyszła na niego kryska. Tak jak na Matyska.
1: Na Matyska?
0: Tak.
1: No tak, nie. Jak przyszła komisja i powiedziała, że będzie płacił domiar, tak zwany, czyli za to, że oszukiwał urząd skarbowy, tak on się chwycił za serce.
0: I zemdlał.
1: Nie, od razu wyzionął ducha wziął.
0: A wziął i wyzionął ducha.
1: Wyzionął ducha, natychmiast wyzionął.
0: I wtedy chłopi poprzesuwali kamienie z powrotem.
1: A skąd?
0: A on zaczął się pojawiać jako zjawa na tym polu
1: nie,
0: w nocy.
1: Chłopi nic nie poprzesuwali kamieni, tylko po prostu zaczęli orać te swoje pola. No.
0: Ale musieli kamienie przesunąć. No.
1: Po te 5 centymetrów?
0: No, a to było 50 razy po 5.
1: 50 razy po 5 to było bardzo dużo.
0: Dużo, no bo dużo. Przez całe życie.
1: Nie, ale chłopi jak przesuwali te kamienie, to zauważyli.
0: Bo oni do nocy przesuwali.
1: Tak, zauważyli
0: jakąś

0: dziwną zjawę.
1: Która chodzi z tymi kamieniami i
0: która ma olbrzymi kamień na plecach i tak taki ciężki kamień, ludzie, pomóżcie.
1: I pobrzękuje łańcuchami ognistymi i chodzi po tym polu i jęczy. I pewien chłop, który wracał właśnie przypadkiem
0: z wojska.
1: Nie, z karczmy.
0: Nie, on wracał z wojska, bo on był żołnierzem.
1: Powiedział nie, tak. On wracał od syna, którego do wojska wzięli.
0: A, w ten sposób.
1: To z przysięgi.
0: Przysięgi wracał ten chłop. A, to się już z nim nie można było dogadać.
1: No nie, no można było, bo...
0: To była późna noc, on był śpiący.
1: Był... Bardzo był nawet śpiący, nawet tak był śpiący, że się co chwila pokładał i chciał pospać sobie. Ale ten ale z tym kamieniem, okrutny tak, dziedzic...
0: Pomóż mi przesunąć znowu kamienie, tak,
1: okazało się, że to była zjawa tego dziedzica. Stanęła przed tym biednym chłopem i powiedziała tak: chłopie, gdzie mam położyć ten kamień? A ten chłop tak się spojrzał...
0: Na głowę sobie połóż!
1: Nie, połóż go tam, skąd żeś go wziął!
0: Złodzieju jeden. I usnął.
1: I usnął. I ta zjawa zniknęła, coś huknęło, coś gruchnęło. Mamie wpadło do talerza kilo tynku.
0: A chłop dostał reumatyzmu, bo spał do rana na gołej ziemi.
1: Nie, chłop wstał, bo mu się zimno zrobiło.
0: Ale patrzy, to nad ranem.
1: Patrzy, a wszystkie kamienie poprzestawiane tak, jak kiedyś,
0: tak
1: było.
0: Jak kiedyś było.
1: I pola wróciły do normalnej wielkości, tak jak ci chłopi byli. I okazało się, że to był ten dziedzic okrutnik, który musiał, dopiero klątwa minęła, jak przestawił te kamienie na miejsce tam, gdzie były.

0: mieć porządek wokół nas.
1: Polskie Radio Dzieciom.

Pewien kot wszedł na płot, siedział sobie tak na płocie. Odśpiewywał arię kocie. Ogon sterczał jak antenka

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
2: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżki.

0: blaskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz sam raz.
1: Zaśpiewaj koteczku jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
2: Polskie Radio Dzieciom od rana do wieczora.

0: Autopromocja.
1: Guidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Tam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam. Tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam,

0: tam patapatam, tam, tam, tam, tam patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po

0: bo po drodze tyle przygód na nas czeka.
1: Ile pieków ma na nosie każdy z was?
0: Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz.

0: Teodorku, nadstaw ucha.
1: Już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rocołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie. Sznicel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops.

0: Marmolatki.
1: A na deser zjeść można baraninę z rożna.
2: Słuchacie polskie.

0: tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
0: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać

0: Ci się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem, dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdziesz za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: Tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: kogoś widzisz? Czy ktoś tam jest?
1: O tak! Ja!
2: Polskie Radio Dzieciom.

0: no już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo zostanę żałno. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce.
2: Ja tu i zaraz widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawy.

0: paciotki, ale ich są całe tabuny. Jak się w tym wszystkim połapać?
1: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę. Wiecie co? Już czas obecności.

0: dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Monsieur Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co? No nic, bądź w dobrej myśli. Dokąd biegniesz?

0: oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
1: No, de na budy.
2: Widzicie chyba, jaka ona dziwna.
3: I roztargniona, każdy wie.

0: nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co się skrywa jeszcze ta panica?
3: Coś może z głową jest

0: Widzisz ją, Lefou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.
2: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne...
1: Żadne sekło?
0: Się mi to nie popisuj.
3: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona, tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli dam

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewaj.

dzik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto gość, oto gość! Zbawi nas.

leżała tu, widziałem to i nie cofnęła dłoni, gdy usnąłem ją. Nie, co za myśl, to mrzonki są, lecz dzisiaj oczy na mój widok zaszły mgłą.

0: Popatrzcie, no.
1: Nie wierzę w to.
2: No nie ma co.
3: To prawda, bo że sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
1: Przeciwna sprawa, bo anu.
4: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nieśmiało nam się śnić.
3: Tak może być.

0: coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
1: Ale co, mamo?
2: Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
1: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
3: Powiem ci, jak będziesz starszy.
4: Już jestem, o 3 sekundy.
3: Bryczku, och, ty urwi się to.

0: ucieknie, buryk.
1: Autopromocja.
2: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
3: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
2: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
3: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
2: I do czego rośliną

0: Potrzebne są pszczoły.
1: Właśnie.
0: Miś Michaś
1: i Smogadaś
0: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
1: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
0: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
1: Pa, pa!
2: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów podzieliłeś.

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się.

z palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja robię.

Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Ach, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To koronowy

przyjść do stóp.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiam!

Otwórz się na świat. Strachy, zmory i upiory przywitały nas tą piękną piosenką, a ja was witam cieplutko, 5 minut po godzinie 15. Martyna Chuderska, pewnie dla niektórych to zaskoczenie, dziś w zastępstwie wyjątkowo Marty Powałowskiej, którą pozdrawiamy serdecznie, i w duecie z Renatą Żuchowską. Audycja popołudniowa, adresowana oczywiście do wszystkich słuchaczy Polskiego Radia dzieciom, w towarzystwie fantastycznych gości. Już za chwileczkę taka niespodzianka pojawi się w naszym studiu. Bardzo się cieszę, że będę mogła poznać Marysię, która podobno jest naszą słuchaczką i zagląda od czasu do czasu także na nasze koncerty comiesięczne Alfabet Orkiestry. Dzisiaj sporo o tych właśnie spotkaniach i o tym najbliższym koncercie, który zbliża się wielkimi krokami, bo to już 10 października. Jestem ciekawa, czy z wami

też spotkam się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, a może włączycie w samopołudnie Polskie Radio Dzieciom, żeby posłuchać transmisji. Dzisiaj poopowiadamy troszkę o tych koncertach, które już za nami, ale też będziemy zapraszać na ten październikowy, listopadowy i grudniowy. A w związku z tym, że temat Alfabet Orkiestry będzie królował do godziny 17, to zapraszam bardzo serdecznie do rozmów 22 645 20 55. Bądźcie z nami do godziny 17. Będziemy rozwiązywać zagadki muzyczne. No i zapraszam do telefonowania i do korespondowania nie tylko tych, którzy są już muzykami albo kochają muzykę, czy też chcą zacząć przygodę z grą na jakimś instrumencie, ale tych, którym po prostu w sercu gra radio. 22 645 20 55. Przypominam raz jeszcze numer telefonu do studia, a już za chwileczkę przy jednym z naszych radiowych mikrofonów zasiądzie Marysia.

0: To było radio kurnikowe, ale tak naprawdę to gra Polskie Radio Dzieciom. W studiu pojawiła się zapowiadana Marysia. Witam cię, Marysiu.
1: Dzień dobry.
0: My dotychczas znałyśmy się tylko z naszych głosów, prawda? Bo ty czasami dzwonisz do Polskiego Radia Dzieciom.
1: Tak, dzwonię.
0: Ale też zawitałaś ostatnio w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego na koncercie.
1: Tak.
0: Mhm. Pamiętasz, jaki był temat tego koncertu?
1: Bajek Babie Lato.
0: Dokładnie. Podobał ci się?
1: Bardzo.
0: A co podobało ci się najbardziej?
1: Nie wiem.
0: No, w zasadzie to cieszę się, że mówisz, że nie wiem, bo to oznacza, że podobał ci się cały koncert od początku do końca.
1: No tak.
0: A jakby jakiś ufoludek wylądował teraz w studiu Polskiego Radia Dzieciom i miałybyśmy mu opowiedzieć, co tam się działo w tej wielkiej sali koncertowej, to jakbyś mu streściła w kilku zdaniach, co tam

0: się wydarzyło i jak ten koncert wyglądał?
1: Chodzi o to, że chłopczyk znalazł trochę nici, które były. Poszedł do lasu, gdzie znalazł pajęczycę, która produkowała te babie lato. I na tym i akurat dwa ufolutki brały ślub.
0: Jaka piękna puenta. No i wybrzmiał Marsz Mendelsona, to jest taki ważny utwór. Była ceremonia zaślubin. Wszystko się zgadza. No pięknie to wszystko zapamiętałaś. A pamiętasz, jakie instrumenty można było usłyszeć na scenie? To była wielka orkiestra.
1: No, pamiętam, że było można usłyszeć tą wiolonczelę.
0: O, tak.
1: Skrzypce.
0: Pięknie.
1: Organy?
0: Tata podpowiada, że organy. Ale chyba nie było.
2: Chyba nie było.
0: Ale może będą na innym koncercie, bo te koncerty się zmieniają. Tutaj co miesiąc są jakieś niespodzianki. I 10 października też będzie trochę niespodzianek, ale instrumenty perkusyjne. To tak. Wszystko się zgadza. A ty grasz na jakimś instrumencie?
1: Tak, gram na fortepianie.
0: A od jak dawna? Opowiedz troszkę.
1: Od pół roku.
0: Och, to długo. Sama wybrałaś ten instrument?
1: Tak.
0: A uczysz się grać w domu, czy chodzisz na zajęcia?
1: Chodzę na zajęcia do pani Wiktorii Runc, którą teraz bardzo bym chciała pozdrowić.
0: Pozdrawiamy. Cieplutko. A jak często takie zajęcia się odbywają?
1: Dwa razy w tygodniu.
0: A w domu też musisz ćwiczyć?
1: Tak, ćwiczę codziennie.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Taka jesteś sumienna, no to brawo. To ja ci bardzo gratuluję.
1: Ale podpowiem, dzisiaj jeszcze nie ćwiczyłam.
0: Ach, no bo dopiero 15 po 15.
1: Tak.
0: A ty miałaś jeszcze zajęcia w szkole dzisiaj, prawda?
1: Do 12.
0: No tak. Ludzie w tym wieku są bardzo zajęci. W szkole jest sporo obowiązków i trzeba to jakoś pogodzić z zajęciami dodatkowymi. A lubisz ćwiczyć?
1: Lubię.
0: Bo ja powiem ci, że jak byłam w twoim wieku i zaczynałam grać na fortepianie też, to na początku lubiłam ćwiczyć, a potem troszkę mniej. To zależy, jakie utwory trzeba było ćwiczyć. Na przykład graliśmy pasaże i takie techniczne utwory. No to nie było łatwo. Ale widzę, że ty masz dużo, dużo entuzjazmu i chcesz się nauczyć grać na fortepianie, tak?
1: Tak.
0: A próbujesz też grać jakieś swoje utwory i wymyślać?
1: No, ostatnio taki mały utworek.
0: No to pięknie. Niektórzy uczą się też poprzez właśnie improwizację i próbują sami tworzyć jakieś utwory, komponować. Kto wie, może w przyszłości będziemy mogli taki twój utwór usłyszeć. A w twojej rodzinie ktoś jeszcze gra na jakimś instrumencie?
1: Tylko moja cioteczna siostra.
0: Też na fortepianie?
1: Tak.
0: Można grać też na cztery ręce, prawda? Niektóre utwory. Nie wiem, czy widziałaś kiedyś takie duety.
1: Nawet od mojej siostry był ten pomysł.
0: Ach, czyli może jeszcze w przyszłości zagracie nieraz z twoją siostrą.
1: Tak.
0: A powiedz, droga Marysiu, chciałabyś występować na takiej dużej scenie?
1: No,
0: jak
1: tak.
0: Jak scena w studiu koncertowym, tak?
1: Tak, już jeden raz występowałam w Medyk Ochota.
0: Aha. A opowiesz troszkę o tym występie?
1: Grałam zajączka.
0: Czyli to był taki występ teatralny, tak?
1: Tak. No taki...
0: Taki teatralno-muzyczny? Jaki był twój zajączek? Ach, że grałaś utwór o zajączku.
1: Tak.
0: Ach, no to już wszystko nam się wyjaśniło. A to był występ twojej grupy ze szkoły muzycznej, czy uczniów twojej pani?
1: Nie. Nikogo tam nie znałam.
0: A powiedz, stresowałaś się troszkę, czy ani ciut-ciut?
1: No, trochę tak.
0: A jakie są pomysły na walkę z tremą? Co ty robisz, żeby się nie stresować?
1: Tak naprawdę nie było widać, że się stresuje. Ten ktoś to przyznał.
0: A ty jak się czułaś tak w środeczku?

0: Dobrze? Jak no, występowałaś na scenie?
1: Już. Kiedy grałam koniec, to już było najlepiej.
0: Wtedy można odsapnąć, prawda?
1: Tak.
0: Tak, z występami na scenie tak jest. Ja też się troszkę stresuję, jak występuję na koncertach. Jak już przychodzą te ostatnie minuty i oklaski publiczności i wszyscy są tacy uśmiechnięci, to rzeczywiście taki głęboki oddech można wziąć.
1: Tak.
0: No i wtedy wszystko się zmienia. Marysiu, pozwól, że do rozmowy wrócimy zaraz po krótkiej piosence. Ty masz ulubione piosenki w Polskim Radiu Dzieciom?
1: Nie.
0: Nie, lubisz wszystkie?
1: Tak.
0: Mhm. A ulubioną bajkę?
1: Nie.
0: Też nie masz ulubionej bajki, czyli niezależnie od tego, jaka piosenka teraz wybrzmi, to będzie ci się podobała.
1: Tak.
0: Dobrze, to ja w takim razie szybciutko coś wybiorę, a my zapraszamy was do telefonowania 22 645 20 55, jeżeli macie ochotę porozmawiać z Marysią, a może ktoś z was gra na jakimś instrumencie i chciałby o tym opowiedzieć, to śmiało proszę dzwonić albo do nas pisać na adres dzieci@polskieradio.pl.

0: W radiowej świetlicy dzisiaj Marysia w studiu, ale dodzwoniła się do nas już teraz druga Marysia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No witamy cię, Marysiu, serdecznie. Skąd dzwonisz? Z jakiego miasta? Halo, halo? Jesteś? Jesteś. Ja ciebie słyszę dobrze, a ty mnie?
1: Za brzega.
0: Ach, to jest na południu Polski, na północy? Gdzie cię można znaleźć na mapie?
1: Na południu.
0: Na południu. Jaka pogoda dzisiaj u ciebie? Świeci słoneczko?
1: Tak.
0: No to bardzo się cieszę. W Warszawie też jest pięknie, ale ty dzwonisz do nas, żeby opowiedzieć, że grasz na jakimś instrumencie, prawda?
1: Tak.
0: Jaki to instrument?
1: Pianino.
0: No Marysiu, to tak jak ty.
2: Tak.
0: Czyli mamy tutaj dwie Marysie, które grają na pianinie. A ty, Marysiu, z południa Polski, jak długo grasz na pianinie?
1: No rok.
0: Już rok.
2: Tak jak i ja.
0: Tak jak Marysia, która jest w studiu. A lubisz ćwiczyć?
1: Tak.
0: Masz swoje ulubione utwory, które grasz najczęściej?

0: Częściej?
1: Tak.
0: A powiedz, Marysiu, kto najbardziej lubi ciebie słuchać i prosi cię, żebyś grała? Są takie osoby? Tata? No, ja się wcale nie dziwię. Rodzice lubią słuchać swoich dzieci. Marysiu, a twój tata lubi, jak grasz? Tutaj pytam tej naszej Marysi tu w studiu. Jak grasz na pianinie? Grasz tacie czasami?
2: Powiedz.
0: Tata może się też odezwać do mikrofonu. Oczywiście, bo mamy tutaj też tatę Marysi. Zaraz włączymy tacie Marysi mikrofon. Tato Marysi.
3: Ja lubisz? Bardzo lubię, jak Marysia gra i nawet Marysia może się pochwalić, że ostatnio w sobotę właśnie jeszcze przed koniem, kiedy jechaliśmy, kiedy się zadzwoniła do Polskiego Radia Dzieciom, nauczyła się nowej piosenki Kotek i nie jest to Las Kotek na płotek, ale piękna ballada i tata był bardzo wzruszony, kiedy Marysia...
2: Ballada Roberty!
3: Był bardzo wzruszony i bardzo tata lubi, chociaż to jest duża i ciężka praca i dlatego też jest bardzo tata zachwycony.
0: No tak, bo to trzeba dużo, dużo ćwiczyć, żeby nauczyć się grać.
2: No, ja ćwiczyłam miesiąc.
0: Akurat ten utwór o kotku, tak?
2: Tak.
0: Marysiu, która się do nas dodzwoniłaś, moja droga, a ty najczęściej jaki utwór grasz?
1: Nie wiem.
0: Różnie to bywa pewnie, tak? A ktoś w twoim domu jeszcze muzykuje razem z tobą? Gra na jakimś instrumencie?
1: Tak, to u mnie gra na pianinie.
0: Na pianinie, czyli możecie grać razem, albo może ci troszkę podpowiadać czasami, tak?
1: Tak.
0: A zdarzyło ci się występować już kiedyś na scenie?
1: Tak.
0: I jak się
1: czuć? Tylko jeden raz.
0: Jeden raz. Chciałabyś to powtórzyć? Czy wolisz grać dla siebie albo dla najbliższych?
1: Chciałabym to powtórzyć.
0: Chciałabyś powtórzyć? No to trzymamy za ciebie kciuki, żebyś mogła prezentować swój talent na scenie, no i żebyś pięknie ten talent rozwijała. A chciałabyś dzisiaj kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Mamę, tatę, dwie siostry, babcię. I tyle.
2: Robert.
0: I my ciebie pozdrawiamy w takim razie, Marysiu, i życzymy ci samych sukcesów. Trzymaj się cieplutko, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. Marysiu, dodzwoniła się do nas jeszcze Alicja, wyobraź sobie. Dzień dobry, Alicjo.
4: Dzień dobry.
0: A ty grasz na jakim instrumencie?
4: Ja gram na perkusji i jedziemy teraz do szkoły muzycznej.
0: Wow, a ile masz lat?
4: 8.
0: 8 lat i perkusja. No, muszę ci powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, bo perkusja to zazwyczaj nie jest jeden z pierwszych wyborów muzycznych. Ty wybrałaś ten instrument?
4: Tak, bo inne są nudne.
0: Jasne. A zanim zaczęłaś uczyć się grać na perkusji, to miałaś styczność z tym instrumentem? Dlaczego akurat ten wybrałaś?
4: Dlatego, że jak gra się na perkusji, to nigdy nie wiadomo, na czym się gra i można zrobić zespół.
0: Masz rację. A jak się nie ma takiego profesjonalnego, prawdziwego instrumentu, to jaką perkusję można w domu stworzyć? Z czego?
4: Można z garnku.
0: Jasne. Marysiu, a ty co byś dołożyła do takich garnków? Jaki perkusyjny instrument? Taki domowy, na czym można jeszcze
2: można
0: zagrać?
2: Można byłoby uderzać w talerzyk.
0: Można. Pewnie tak. Pokrywki, prawda?
2: W miskę.
0: Tak, tu jest dużo możliwości. Można używać sztućców na przykład, żeby zagrać na takiej domowej perkusji. No nie wiem, jak to znosi rodzina i sąsiedzi, bo to jest bardzo głośny instrument, prawda? Alicjo, a ty masz perkusję w domu?
4: Mam perkusję i jeszcze ksylofon.
0: O, i keyboard, dużo instrumentów. Ktoś jeszcze w twojej

0: rodzinie gra?
1: Tata na gitarze.
0: Razem zdarza wam się grać? W duecie? Ty perkusja, tata gitara?
1: Raz grałam na zestawie i wtedy tata przyszedł z gitarą.
0: No to wspaniale. A jaką muzykę lubicie najbardziej? Czego słuchacie w domu? Jakich zespołów?
1: Ja w domu nie słucham muzyki, ale jak się opiekowaliśmy Adą, to wtedy słuchaliśmy muzyki, bo wtedy zasypiała przy muzyce.
0: A ta muzyka do zasypiania to była taka muzyka spokojna, klasyczna? Czy wręcz przeciwnie?
1: Przeciwnie, to był kat.
0: No proszę, czyli nawet przy takiej szalonej muzyce można zasypiać. To jest bardzo indywidualna sprawa. Przepraszam, weszłam ci w słowo, a chciałaś coś powiedzieć.
1: Mówiłam, że jak byłam mała, to też przy niej zasypiałam.
0: No proszę. Czyli rzeczywiście to jest bardzo indywidualne. Jedni z nas zasypiają przy muzyce klasycznej, na przykład kołysankach, albo też takiej bardzo spokojnej, ale zdarza się, że maluszki, takie maleństwa zasypiają często przy odkurzaczach, na przykład przy takim szalonym dźwięku odkurzacza, prawda? Tata tutaj Marysi kiwa głową. Różnie to bywa. Alicjo, bardzo ci dziękuję, że zadzwoniłaś do nas i opowiedziałaś o swojej pasji i o instrumencie, który najbardziej lubisz. No to życzymy ci sukcesów. Dzisiaj przed tobą lekcja, tak? W szkole muzycznej?
1: Tak, ale dzisiaj mam rytmikę i kształcenie słuchu i właśnie wysiadam z samochodu.
0: No to pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. A chcesz jeszcze kogoś pozdrowić, zanim się rozłączymy?
1: Hanie, Waldka, mamę i tatę.
0: Pozdrowienia dla ciebie i dla twojej rodziny. Trzymaj się cieplutko. Pa, pa.
1: Pa.
0: Gdybyście chcieli opowiedzieć o instrumentach, na których gracie i o swojej pasji, to proszę do nas dzwonić. W studiu jest Marysia, która już od pewnego czasu gra na fortepianie. Marysiu, a powiedz mi, moja droga, jak te lekcje wyglądają twoje? Na czym one polegają? Gdybyś mogła opowiedzieć tym dzieciom, które jeszcze nigdy nie grały na żadnym instrumencie, a się zastanawiają, czy coś wybrać.
2: Moje lekcje wyglądają tak, że mamy rytmikę i kształcenie słuchu. To są podobne do siebie zajęcia.
0: Aha.
2: Czasem robimy to samo, a czasem nie.
0: Wykonujecie jakieś ćwiczenia na rytmice?
2: Tak.
0: A zaprezentujesz nam jedno chociaż z takich ćwiczeń? Może nas czegoś nauczysz?
2: Nauczyliśmy się kurski trzy piosenki.
0: Aha.
2: Umiem to też grać na fortepianie. Czasem mi ręka mówi, żeby powiedzieć pani, że mogę to zagrać, bo w sali mamy klasyczne.
0: Aha.
2: Cyfrowe.
0: Rozumiem. A jak...
2: Ty powiedz.
0: A tata też chodzi na lekcję fortepianu? Tak? Tata chodzi? Bardzo proszę.
3: No tata chodzi tylko i wyłącznie, kiedy Marysia ma zajęcia z panią profesor i tata się troszeczkę przysłuchuje. No i troszkę podgląda i też przy okazji uzupełnia swoje wykształcenie muzyczne, ale córka już dawno, Marysia już bardzo dawno tatę przegoniła. Także na pewno może opowiedzieć o tym, jak się uczy nutek, tak Marysia? Uczymy się nutek zapisanych,
2: tak.
3: Żeby rączki dobrze pracowały. I czego pani profesor jeszcze uczy i na co zwraca uwagę?
2: Zwraca uwagę, żeby grać te nutki, żeby grać dobrą ręką, żeby nutki nie spadały z klawiatury.
0: A zerka też na ułożenie twojej dłoni?
2: Tak, zerka.
0: Jak dłoń powinna być ułożona? Teraz Marysia nam pokazuje.
3: A jaki to jest styl, Marysia? Bo uczysz się różnych stylów grania. To jakie już znasz style grania?
2: Znam portato, znam forte, piano. Forte i piano polegają na tym, że forte to jest głośno, a piano to jest cichutko.
3: A czym się różni portato od legato?
2: Bo tato to jest taki upewniony dźwięk, gra się podnoszącą się ręką, a legato nie może przerywać dźwięku, to jest płynny dźwięk.
0: Czyli jest pełna ciągłość, prawda? Tak. Legato. Mhm.

0: Och, to ty już jesteś ekspertką od tych dźwięków.
1: Pięknie. I teraz się nauczę staccato.
0: A staccato? Jeszcze raz przypomnisz?
1: Na staccato trzeba skakać na klawiaturze.
2: Jak dzięcioł w lesie.
1: Teraz się będziemy
0: stuk, stuk, stuk.
1: Teraz się będziemy uczyć staccato, bo to jest moje ostatni styl. I teraz będę się uczyć dzięcioła i opowieść północnej.
0: A, to będą kolejne utwory. To ja już teraz wiem, że już zajączka umiesz,
1: tak.
0: A teraz będzie dzięcioł, tak?
1: Tak.
0: Dobrze, to może kiedyś zadzwonisz do nas, jak będziesz siedziała przy swoim instrumencie i zagrasz nam przez telefon.
1: No.
0: Takiego zajączka albo dzięcioła, tak?
1: Tak.
0: Bo my tutaj niestety nie mamy w studiu żadnych instrumentów. No pianino trudno by było przenieść, chyba że jakiś keyboard ewentualnie. Z gitarą łatwiej, prawda?
1: Tak.
0: Flet, prosty albo poprzeczny można przenieść. Z perkusją też nie byłoby tak łatwo. No chyba, że przyniosłybyśmy tutaj kilka garnków i pokrywek. To wtedy można by było taki instrument perkusyjny stworzyć samemu. Wracamy do rozmowy z Marysią po piosence. Gdybyście chcieli opowiedzieć o waszym graniu i o waszych muzycznych marzeniach, to proszę się nie krępować. Renata dzisiaj czuwa przy telefonie 22 645 20 55. Zapraszamy do rozmów.

0: Słuchacie radiowej świetlicy w Polskim Radiu Dzieciom.
1: A dzisiaj w radiowej świetlicy w Polskim Radiu Dzieciom Marysia, która pięknie nam opowiada o swojej pasji, bo gra na fortepianie już od pewnego czasu. Wysłuchaliście piosenki, ale tata Marysi i Marysia opowiadali mi o tym, jak ta szkoła muzyczna wygląda, bo to jest taka szkoła, można powiedzieć śmiało, dwa w jednym. Czyli szkoła podstawowa, w której można uczyć się takich przedmiotów, jakich się uczymy na co dzień, tak? Czyli język polski, matematyka, plastyka, ale też zajęcia muzyczne. Zgadza się, Marysiu?
0: Zgadza się.
1: Dużo masz tych lekcji w szkole?
0: No dzisiaj coś, może miałam 6.
1: To dużo czy mało?
0: To dużo, dużo. Ciągle spoglądam na ten zegar, kiedy się lekcja skończy.
1: A lekcja trwa 45 minut, tak jak w innych szkołach?
0: Tak.
1: A przerwy są?
0: Tak.
1: To dobrze.
0: 10-minutówki, a ostatnia przerwa zawsze to 5-minutówka.
1: Ach, to króciutka bardzo.
0: No.
1: No, ale przerwę trzeba wykorzystać na odpoczynek. A ty jakie lekcje lubisz najbardziej?
0: No, moja tak niby najlepsza lekcja to jest przerwa.
1: Aha.
0: Ale kiedy naprawdę, naprawdę, to matematyka, polski, czas... Chodzi o to, że u nas to wszystko robimy pomieszanie, więc to jest wychowanie wczesnoszkolne.
1: Aha.
0: Najbardziej lubię wychowanie wczesnoszkolne.
1: A macie zajęcia w WF-u też? Ćwiczycie?
0: Mamy.
1: I takie ćwiczenia na czym polegają? Takie zajęcia? Jakie lubisz najbardziej? Pewnie jest różnie.
0: No, różnie.
1: A wolisz takie ćwiczenia indywidualne czy zespołowe gry? Duża jest wasza klasa?
0: 13 dzieci.
1: Aha.
0: A zawsze ktoś, i prawie zawsze kogoś nie ma.
1: Ach, no tak. Rzadko bywa, że jest pełna frekwencja, prawda? I wszyscy są tego samego dnia. No, bo to czasami chorujemy. Czasem różne sytuacje się zdarzają. A powiedz, wszyscy w twojej klasie grają na jakimś instrumencie?
0: Tak, wszyscy grają. Każdy ma swój instrument.
1: A wszyscy grają na fortepianie, czy na różnych instrumentach?
0: Na różnych instrumentach.
1: Jakie to są na przykład, oprócz fortepianu?
0: Perkusja.
1: Aha.
0: Na której gra Hugo, wiem. Wiem, że Józefina gra na fortepianie, jak i ja. Mamy dwie Marysie, bo jest nas 3. Jedną z nich jestem ja. Drugą z nich jest Maria R, która gra na skrzypcach, i Maria B, która też gra na skrzypcach.
1: Czyli są skrzypce, fortepian, perkusja,
0: wiolonczela.
1: Tak.
0: Można grać na harfie, ale nikt nie gra.
1: Harfa to też bardzo trudny instrument, słyszałam. Wielostrunowy. Też pedały są przy harfach. Czasami odwiedzają nas uczniowie szkół muzycznych i wiesz, kiedyś przyjechały harfistki. Bardzo długo musiały te harfy nastrajać. One są takie czułe. Zanim dojechały te instrumenty tutaj do nas, do studia, to już się rozstroiły i trzeba było je naprawdę długo, długo stroić, żeby chciały współpracować. Z fortepianem jest trochę łatwiej. Tata chciał coś dodać, proszę.
2: To jak usłyszałem o tej harfie, to ja tylko dodam, że Marysia od 5 klasy będzie miała drugi instrument i takim pierwszym wyborem na razie to jest harfa.
1: Och, Marysiu, to może ty kiedyś z harfą do nas przyjedziesz, do studia.
0: Z harfą?
1: No.
2: Ale to jeszcze nie została decyzja podjęta.
1: A czy tata marzył kiedyś o tym, żeby nauczyć się grać na jakimś instrumencie?
2: Tata tak, to oczywiście gdzieś tam marzył w przeszłości. Ale to może jeszcze wszystko przed tatą.
1: Ale oczywiście,
2: na pewno tak. Na razie tata rzeczywiście tutaj poznaje nutki,

0: jest tyle i przede wszystkim cieszy się tym, że nauka w szkole sprawia córeczce taką dużą radość i, i to jest na razie najważniejsze. Bo to wymaga rzeczywiście dużo pracy i dużo takiego zaangażowania, ale też...
1: Są też lekcje minusikowe.
0: Są też lekcje minusikowe, że można też dostać
2: minusik. A co to znaczy?
0: Minusik
2: co to
0: dostać.
2: Lekcja minusikowa?
1: Minusikowe, czyli te, których nie lubię.
2: Nie lubisz minusików?
1: Nie, tych lekcji.
2: Ach, tych lekcji.
1: Bie.
2: A za co można dostać minus?
1: Mało się zgłaszasz.
2: Aha, czyli mała aktywność.
1: Jedyny to jest angielski, gdzie można takie rzeczy dostać, plusy i minusy. Ale ja nigdy nie zostałam minusa ani plusa, bo ja zawsze zostaję plusy. No, ale pół dzieci ma minusy. To jest to, że nie przyniosłeś podręcznika.
2: No tak, to wtedy minus.
1: Zeszytu lub zeszytu do ćwiczeń.
2: A można zgłosić nieprzygotowanie, jak się zapomniało na przykład albo zaspało? Czy nauczyciele czasami są wyrozumiali i mówią, no dobrze, to już dzisiaj przymknę oko? Czy nie? Jak to bywa?
1: Pani ryzykuje tylko inne... tylko inne panie ryzykują, a pani od angielskiego nigdy nam nie daje takiego.
2: Rozumiem. No. Czyli dyscyplina tutaj jest.
1: Czasem myślimy... a czasem... Zdaje nam się, że klasa pierwsza A jest gorsza od pierwszej B.
2: A jak to porównać?
1: Dlatego, że po pierwsze, u nas religia jest taka nudna i dlatego musiałam się wypisać, a u pani pierwsza B mówi, że jest świetna.
2: No bo to wszystko zależy. Czasami, prawda? Od klasy, od nauczyciela, od tematu.
1: Ale to jest dwie takie same panie. Prowadzi lekcje, więc nie wiem.
2: A Marysiu, a co ty na to, jakby na przykład pani dyrektor czy pan dyrektor, bo nie wiem, kto jest dyrektorem, zaproponował, żeby dzieci prowadziły lekcje w takiej szkole? Chciałabyś chociaż jeden dzień zostać panią nauczycielką Marysią?
1: Tak.
2: Jaką lekcję byś chciała poprowadzić?
1: Dałabym taką lekcję. Ja bym po prostu sobie usiadła na fotelu i ciągle prowadziła przerwę.
2: A, czyli ty byś zaprosiła dzieci na przerwę i lekcji by nie było.
1: Tak, lekcji to była przerwa.
2: Oj, chyba by cię wszyscy bardzo lubili. Wszyscy twoi uczniowie, cała twoja klasa. A na jakim instrumencie byś grała swoim uczniom? Na fortepianie właśnie?
1: Tak.
2: A jaki utwór byś zaproponowała? Te kurki czy zajączka?
1: Kurki.
2: Kurki. A jak grasz kurki, to też śpiewasz?
1: Tak.
2: Wyszły w pole kurki 3, to jest ta piosenka. A śpiewać też lubisz?
1: Tak.
2: A będziesz miała ochotę nam coś zaśpiewać?
0: Może zaśpiewasz tą piosenkę,
2: w radiowej świetlicy?
0: Może spróbujesz zaśpiewać piosenkę, którą miałaś na przesłuchaniu, bo żeby dostać się do szkoły, to trzeba było się też troszkę przygotować i trzeba było przygotować swoją piosenkę. To może odważysz się?
2: Pamiętasz ten moment?
1: Tak, pamiętam bardzo.
2: Trzeba było przed komisją wystąpić?
1: Tak.
2: Taką egzaminacyjną, tak?
1: Tak.
2: Czyli piosenkę trzeba było zaśpiewać i, tak. I co jeszcze trzeba było zrobić?
1: Trzeba było powiedzieć, jaki dźwięk jest niższy, a jaki...
2: A powiesz, Marysiu, tutaj do mikrofonu prosto, bo
1: trzeba
2: nie słychać
1: cię. Trzeba było powiedzieć, jaki jest niższy, a jaki wyższy.
2: Aha. Tak, bo u nas trzeba wskoczyć wygodnie na krzesełko, bo te krzesełka mają kółeczka i odjeżdżają. I trzeba się bardzo pilnować, żeby nie odjechać za daleko od mikrofonu, bo wtedy nie słychać. No to ja już wiem, wyższy i niższy dźwięk, tak?
1: Tak.
2: I coś jeszcze? Trzeba było na przykład powtórzyć rytm wyklaskiwany?
1: Tak, trzeba było. Na jednym egzaminie było po prostu bardzo trudno.
2: Ojej.
1: Nie wiem, czy to była jakaś koła, nie pamiętam. Chyba tak, gdzie musiałam tak czekać i gdzie się nauczyłam odeszczyku.
0: Tak, gdzie sprawdzali, gdzie sprawdzano, bo również na takim przesłuchaniu, bo to, żeby, to też taka informacja, że żeby dostać się do szkoły muzycznej, to absolutnie nie trzeba wcześniej grać na fortepianie. Takie przesłuchania polegają na tym, że przede wszystkim sprawdza się predyspozycje, właśnie zdolności rytmiczne, muzyczne i pamięć muzyczną. To jest bardzo właśnie ważne i o tym właśnie Marusia mówi, że trzeba zapamiętać różne

0: piosenki, różne rytmy i następnie je powtórzyć.
1: A czasami ten rytm jest dość długi do powtórzenia, prawda?
0: Tak.
2: Kiedyś pani po prostu robiła moją rękę, tak?

0: to dobrze wychodziło, dlatego że ja się dostałam.
1: No tak.
0: Dostałam się do wszystkich najlepszych szkół w Warszawie.
1: Mhm. I wybrałaś tą.
0: I wybrałam najlepszą w całej Polsce.
1: I jesteś zadowolona.
0: Tak.
1: To najważniejsze. To ja proponuję, żebyśmy teraz posłuchali krótkiej piosenki, a po tej piosence, jak będziesz miała ochotę, Marysiu, to zaśpiewasz.
0: Tak.
1: Zgoda? A decyzja należy oczywiście do ciebie.

yeah.

0: 10 minut zostało do godziny 16. Słuchacie radiowej świetlicy. Dzisiaj mamy wspaniałego gościa, Marysię, która postanowiła nas odwiedzić. Na szczęście nie musiała bardzo długo jechać do radia, prawda, Marysiu? Bo mieszkasz w Warszawie.
1: Tak.
0: A twoja szkoła muzyczna jest w ogóle nie tak daleko, bo w tej samej dzielnicy Mokotów. Tak. Można by było nawet się przespacerować. Jest taka piękna pogoda.
1: No.
0: A wracając do tego wątku, który poruszyłyśmy przed piosenką, czyli do egzaminu, wspominasz go dobrze, tak ogólnie, czy to był stresujący moment?
1: Bardzo.
0: Mhm. Był to egzamin trudny i złożony, i dość skomplikowany, to o tym wspomniałaś, że trzeba było wystukać rytm i ten rytm powtórzyć, posłuchać dźwięków, tych wyższych i niższych, no i zaśpiewać piosenkę.
1: Tak.
0: Jaką piosenkę przygotowałaś?
1: Śnił mi się o poduszce.
0: O poduszce. A chcesz zaśpiewać fragmencik?
1: Tak.
0: Dobrze, to ja wyłączę to plumkanie w tle, dobrze? Żeby nie przeszkadzało. I zamieniamy się w słuch.
1: Śnił mi się dziwny kwiat, co śpiewał tak jak ptak. Nie chciał w wazonie stać, do lotu dawał mi znak.

0: Mm.
1: Ale zaczarowałaś nas tutaj wszystkich. Brawo! Och, aż się zaczarowały krasnoludki. Się przestraszyły, że ja zaczęłam klaskać. Nie widać ich, co?
0: No.
1: No, poukrywane są tutaj w kącikach. Ale się też zasłuchały i nie wiedziały, czy już mogą klaskać, czy jeszcze nie i wygrywać fanfary. Piękny masz głos. Często śpiewasz?
0: Nie za bardzo.
1: A w szkole muzycznej macie takie zajęcia śpiewu? Chóru na przykład?
0: Nie.
1: No to może będą w przyszłości, bo czasami w szkołach muzycznych też takie zajęcia są, prawda? To tutaj tata potwierdza. Mhm. Marysiu, a powiedz, jak w przyszłości byłabyś muzykiem, to jak wyglądałoby twoje życie? Jak sobie to wyobrażasz? Czy byłabyś nauczycielką muzyki? Czy grałabyś na koncertach? Czy jeździłabyś po świecie?
0: Na koncertach.
1: Ach, czy chciałabyś koncertować?
0: Tak.
1: No to pięknie. A powiedz, czy ty i uczniowie twojej szkoły muzycznej, bo już wiem, do której szkoły chodzisz, mieliście kiedyś okazję zajrzeć na tą salę koncertową, która jest w swojej szkole?
0: Tak, bardzo często mieliśmy okazję. Na początek roku tam zajrzeliśmy.
1: Jak ta sala koncertowa wygląda?
0: Jest mała, stoi fortepian. I to była kiedyś nowa miodowa, więc nasza sala wygląda jak miód.
1: Ma taki kolor, prawda? Tak. Taki złocisto-miodowy, przepiękny.
0: Tak.
1: No i brzmienia w tej sali koncertowej są też obłędne. Ja byłam tylko raz na koncercie w tej sali koncertowej i grał wtedy pan Leszek Możdżer, którego uwielbiam. Tak, tak. I on czasami bywa, gra właśnie w tej sali. Warto oczywiście sprawdzać harmonogram koncertów i zaglądać regularnie, jeżeli jesteście melomanami i lubicie taką muzykę klasyczną.
0: Jedynie my w szkole, kiedy jemy obiad, to nam bardzo przeszkadzają, kiedy wszyscy ludzie chodzą tam i z powrotem patrzą, jak jemy, i to trochę przeszkadza.
1: No tak, bo to jest szkoła połączona, taka szkoła podstawowa ze szkołą muzyczną, tak jak wspomniałaś wcześniej. Tutaj tata chciał koniecznie coś dodać. Bardzo
2: tak, zdecydowanie,
1: proszę.
2: Ponieważ to nie jest żadna tajemnica. Ja też bardzo zachęcam, bo jest to absolutnie fantastyczna szkoła. To jest szkoła na ulicy Rakowieckiej, tak zwana Nowa Miodowa. Fantastyczni nauczyciele, możliwości, które są. I rzeczywiście ten koncert Leszka Możdżera i w ogóle ta sala ma tak niesamowity dźwięk, brzmienie. No i wszystko to, co szkoła daje i oferuje z jednej strony, ale z drugiej strony też są wymagania, oczekiwania właśnie tej pracy. To powoduje, że jest to naprawdę wyjątkowe miejsce i wszystkim rodzicom, którzy zastanawiają się, w którym kierunku muzycznym kształcić swoje pociechy, to ja bardzo, bardzo rekomenduję. Tak.
1: Jeżeli marzycie o tym, żeby uczyć się grać na jakimś instrumencie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zacząć i myślę, że to jest też takie marzenie, które można spełniać w każdym wieku. Tutaj mamy wspaniały przykład Marysi i jej taty. Tata się przysłuchuje, uczy się pomalutku, a kto wie, może kiedyś razem zagracie, może tata też wybierze sobie jakiś instrument. Marysiu, tobie życzymy dużo sukcesów. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać i w Polskim Radiu Dzieciom, i na koncertach z cyklu Alfabet Orkiestry. Już 10 października koncert Mistrz i Uczeń. I mogę ci zdradzić, i też innym słuchaczom, że zagrają uczniowie szkół muzycznych razem ze swoimi mistrzami. Niektórzy będą siedzieć w tych samych pulpitach na scenie. No i zobaczymy, jak im to wszystko wyjdzie i czy nie zje ich trema. I czy mają jakieś swoje

0: sposoby na tremę. Ale jak ty wspomniałaś, po tobie w ogóle tego nie widać. No, taka czarodziejka.
1: Pod kimś.
0: Bardzo ci dziękuję dzisiaj za spotkanie w studiu, bo zbliża się godzina 16. A czy ty chciałabyś kogoś pozdrowić, korzystając z okazji?
1: Mamę, tatę, cały świat i to.
0: To my też pozdrawiamy twoich rodziców, cały świat, twoją szkołę i jeszcze raz pięknie ci dziękuję, że dzisiaj z nami byłaś w studiu Polskiego Radia Dzieciom w audycji Radiowa Świetlica. A ja zachęcam wszystkich, żebyście zostali z nami, bo program oczywiście do godziny 17:00.

0: Polskie Radio Dzieciom od rana do wieczora.
1: Autopromocja.
2: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
3: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.

Minęła godzina 16. Martyna Kuderska i Renata Żuchowska. Witamy bardzo serdecznie w audycji Radiowa Świetlica. Przed nami jeszcze jedna wspólna godzina, więc mam nadzieję, że zechcecie opowiedzieć w niej o swoich pasjach muzycznych. Może ktoś z was gra na jakimś instrumencie, a może jesteście melomanami, lubicie słuchać muzyki konkretnego gatunku muzycznego, to także zapraszamy do tego, żebyście podzielili się swoimi doświadczeniami. 22 645 20 55. Zachęcamy też do słuchania podcastu, który pojawił się już dawno temu. Podcast przygotowuje Marta Kawalec, Alfabet Orkiestry. Marta zaprasza do świata muzyki z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie i oczywiście z Polskim Radiem Dzieciom. Z Martą poznajecie

znacie najważniejsze instrumenty i terminy muzyczne od A do Z, bo hasło alfabet orkiestry nie jest przypadkowe, a każda literka jest przygodą, do której zabierają was muzycy z Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Muzycy oczywiście zasiadają też przy swoich pulpitach podczas comiesięcznych koncertów. Przed nami kolejny już 10 października pod hasłem M jak mistrz, mistrz i uczeń. No myślę, że będzie to wielka gratka i niespodzianka dla tych, którzy dotrą do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, bo na scenie zobaczymy ponad 120 muzyków, zarówno dorosłych, jak i nieco młodszych, którzy kształcą się pod czujnym i bacznym okiem, ale mogę też powiedzieć uchem swoich mistrzów i grają na różnych instrumentach. Wybrzmią wspaniałe utwory, między innymi symfonia dziecięca, więc już teraz zapraszam wszystkich do słuchania tego koncertu. Transmisja w Polskim Radiu Dzieciom w samo południe, czyli o 12:00 10 października. Dziś audycja Radiowa Świetlica jest poświęcona muzyce, słuchaniu muzyki, ale także poszczególnym instrumentom, więc jeszcze raz zachęcam do tego, żebyście dzielili się opowieściami o instrumentach, które kochacie, których słuchacie albo na których bardzo chcielibyście się nauczyć grać. W tej godzinie będzie można też zdobyć zaproszenia do Teatru Lalka w Warszawie, więc proszę słuchać nas uważnie, no i będą także zagadki muzyczne. W tym momencie 3,5 minuty po godzinie 16:00.

0: Dodzwoniła się do nas Helenka. Witamy cię, Helenko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty grasz na jakimś instrumencie?
1: Tak.
0: Opowiesz, na jakim?
1: Tak, gram na skrzypcach.
0: Na skrzypcach? No to wielkie brawa i szapoba. Ja nigdy w życiu nie próbowałam grać na tym instrumencie. Czy to jest trudne?
1: Tak, bardzo.
0: A opiszesz nam skrzypce? Jaki to instrument? Tak. Ile ma strun?
1: Instrument, tak?
0: Mhm. Tak, jak byś mogła. Ile, ile strun mają skrzypce?
1: Skrzypce mają 4 struny.
0: Mhm. I grać można?
1: Tak.
0: Czym? I w jaki sposób?
1: Masz w prawej ręce smyczek.
0: Aha.
1: Smyczkiem przesuwasz po strunach i stawiasz palce na wyznaczonych pozycjach.
0: A próbowałaś kiedyś grać bez smyczka, tylko szarpiąc struny?
1: Tak. Mhm.
0: Jest też...
1: Dla mnie trochę łatwiejsze niż ze smyczkiem.
0: Mhm. Jest taka technika.

0: Harmonika, prawda?
1: Tak.
0: Szarpania też strun. A jak długo uczysz się grać na skrzypcach?
1: To będzie mój trzeci rok.
0: Och, to już długo. I ty też chodzisz do szkoły muzycznej, tak jak Marysia, którą dzisiaj gościliśmy? Tak?
1: Tak.
0: A pamiętasz egzamin do szkoły?
1: Tak, bardzo się stresowałam.
0: Mhm. A jakie zadania trzeba było wykonać?
1: Musiałam zaśpiewać to, co pani mi zagrała na pianinie. Musiałam rysować kółka palcami w dwie różne strony, żeby moja pani, która mnie uczy grać, zobaczyła, czy umiem mieć robić jedną ręką to jedną rzecz, a drugą drugą rzecz.
0: Och, czyli trzeba mieć taką podzielność.
1: Tak.
0: I uwagi, i też ta lewa i prawa strona, czy ze sobą współgrają, no to jest bardzo ciekawe. Jeszcze nie słyszałam o takich zadaniach egzaminacyjnych. Marysia opowiadała o troszkę innych, ale jak widać w każdej szkole muzycznej to może troszkę inaczej przebiegać. A powiedz, czy skrzypce to był twój wybór, czy to była jakaś podpowiedź ze strony dorosłych?
1: Nie. W ogóle szkoła muzyczna to był tylko mój wybór.
0: Mhm. A skąd taki pomysł i taka pasja do grania i chęć nauczenia się?
1: To chodziłam na takie zajęcie i pani powiedziała, że mam sukces i powinnam iść do szkoły muzycznej i ja stwierdziłam, że to jest dobry pomysł.
0: Mhm. I jesteś zadowolona ze swojej decyzji?
1: Tak.
0: No
1: tak.
0: To najważniejsze. A powiedz, jak często musisz ćwiczyć?
1: Ćwiczę każdego dnia praktycznie, a zajęcia w szkole muzycznej mam w poniedziałki i czwartki.
0: Ach, czyli to wymaga dyscypliny.
1: Tak.
0: Mhm. Czyli nie można sobie odpuścić takich zajęć, a ani też ćwiczenia.
1: Nie, inaczej nie nadrobisz tego, co już odpuściłeś.
0: A powiedz, Helenko, czy ty masz swoje ulubione utwory, czy to są utwory, które są narzucone, jakie musisz grać, czy to, co narzucone i konieczne, bo myślę tutaj na przykład o ćwiczeniach, przeplata się z taką muzyką, do której tobie jest bliżej, czy do takich utworów, które ty chcesz grać, po prostu tak dla siebie?
1: W takim sensie, które lubię grać, czy ogólnie muzyka, którą lubię?
0: Ta, którą ty lubisz grać. Czy jest na to miejsce w szkole muzycznej?
1: Zazwyczaj nie, chyba że... Nie, zazwyczaj nie. Jeżeli jest jakiś konkurs improwizacji, to wtedy może.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Bo to mnie ciekawi, bo w różnych szkołach bywa różnie. Czasami te utwory są wszystkie narzucone, a czasami nauczyciele właśnie pozwalają na tę improwizację albo wręcz improwizują ze swoimi uczniami.
1: Tak.
0: Zdarza się czasami też tak u ciebie?
1: Nie. Nie. Rzadko.
0: Mm-hmm, rozumiem. A z tych utworów, które są narzucone, masz swoje ulubione? Sprawia ci to przyjemność?
1: Tak. Teraz gram jeden utwór, ale bardzo długi.
0: Ach, czyli wymaga takiego intensywnego ćwiczenia, tak?
1: Tak.
0: Mm-hmm, i powtarzalności. Rozumiem. Helenko, a powiedz, w szkole muzycznej egzaminy są raz czy dwa razy w roku?
1: Taki egzamin, żeby zdał do szkoły muzycznej jest raz, zanim zdasz, a taki na przykład jest taki egzamin na oceny, jest egzamin na... No i są jeszcze bardziej jakieś konkursy, nie egzaminy.
0: Lubisz występować na konkursach?
1: Tak.
0: Mhm. A jak ty pracujesz, być może nie masz tremy w ogóle, ale jeżeli się pojawia, to jak próbujesz ją opanować?
1: To tak, ja staram się uspokoić przed występem i nie szaleć, bo wtedy wiem, że wtedy bardziej mi się uda.
0: Mhm. Czyli wyciszasz się?
1: Tak.
0: Mhm. A jakie masz sposoby na wyciszenie?
1: Na przykład staram nie bawić się z koleżankami przed audycją na przykład, albo staram się przypomnieć sobie układ palców, jeśli gram to na pamięć.
0: Mhm. A powiedz, czy nauka gry na instrumencie pomaga ci w życiu? Albo, no może konkretnie w szkole? W jakiś sposób?
1: To żyć może jakoś bardzo nie, ale na przykład wiem, że w szkole dla podstawowej to dla niektórych jest bardzo imponujące, że gram.
0: Mhm. A zdarza ci się prezentować swój talent właśnie w szkole, do której chodzisz?
1: Tak. Mamy czasami takie konkursy na różne talenty i w zeszłym roku zaprezentowałam właśnie grę na skrzypce.
0: Ach, no to pięknie, to bardzo ci gratuluję. Mam nadzieję, że kiedyś może w polskim

0: W Raduj Dzieciom usłyszymy, jak grasz. To będziemy czekać na ciebie. Pozdrawiam cię cieplutko, dziękuję ci za ten telefon i za twoje muzyczne opowieści. Może zainspirujesz kogoś do tego, żeby też spróbował swoich sił i uwierzył, że można nauczyć się grać. No a przede wszystkim trzeba spróbować. Bo niektórzy w siebie nie wierzą i odkładają nawet taką szansę, nie dają sobie szansy spróbowania i wzięcia udziału chociażby w egzaminie. Serdecznie cię pozdrawiamy, Helenko. Trzymamy kciuki za twoją pasję. A może chcesz jeszcze kogoś pozdrowić, zanim się rozłączymy?
1: To tak. Chcę pozdrowić moją panią, która mnie uczy na skrzypcach. Panią, która zaproponowała mi udział do szkoły muzycznej, mamę, tatę, wszystkie moje koleżanki i panią nauczycielkę i moje siostry.
0: I my pozdrawiamy i życzymy ci pięknego, słonecznego popołudnia. Do usłyszenia. Trzymaj się cieplutko. Pa.
1: Do widzenia.

0: 15 minut po godzinie 16, słuchacie radiowej świetlicy, a ja teraz będę miała przyjemność porozmawiać z Klarą, która się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, Klaro. A, czy tu jakiś chochlik nam wskoczył na linię? Zaraz sprawdzimy. Halo, halo.
1: Halo, dzień dobry.
0: Ach, jesteś, Klaro. Witam cię serdecznie. Bardzo się cieszę, że dzwonisz. A skąd do nas telefonujesz? Z jakiego miasta? Halo, halo? No jest jednak jakiś tutaj łobuz,
1: halo?
0: Chochlik. Jest Klara z nami. Bardzo się cieszę. Słyszysz mnie dobrze, moja droga?
1: Bardzo dobrze.
0: O, cudnie. A z jakiego miasta dzwonisz?
1: Z Olsztyna.
0: Olsztyn, jak ja lubię to miasto. Jak wy tam macie pięknie. I macie wspaniały teatr.
1: Tak.
0: Zaglądasz czasami do teatru? Czy
1: tak,
0: tylko do szkoły muzycznej?
1: Tam czasami chodzimy właśnie z klasą.
0: Mhm. Olsztyński Teatr Lalek. W Olsztynie mój ulubiony. A nie mam pojęcia, gdzie znajduje się szkoła muzyczna w Olsztynie. Aż tak dobrze nie znam tego miasta, bo ty zdaje się, że jesteś uczennicą szkoły, tak?
1: Tak. Mhm. Na ulicy Kościuszki, tylko nie pamiętam ile.
0: Ach, rozumiem. To jak

0: będę się kiedyś przechadzała ulicą Kościuszki w Olsztynie, to będę nasłuchiwać, czy tam Klara nie gra, a na jakim instrumencie?
1: Ja gram na organach.
0: Organy to jest taki wybór, powiem ci moja droga, nietuzinkowy. Ja chyba nie gram, nie znam, no nie gram też na organach, ale nie znam żadnej osoby, która na organach gra. A skąd taki wybór?
1: No bo ogólnie to moi rodzice wybierali na... Bo się dostaje taką listę i trzeba wypełnić jakieś instrumenty. Aha. Na początku było pianino, potem organy i potem gitara. No i ten, no i ja się dostałam na organy.
0: Mhm. No to jest naprawdę wyjątkowy instrument i ja mam wrażenie, że bardzo trudno na organach się nauczyć grać. Słyszałam, że nazywane są królem wszystkich instrumentów. Opiszesz...
1: Sama też dokładnie nie wiem.
0: Aha. A jak długo już uczysz się grać?
1: No, jestem w trzeciej klasie i na organach też.
0: I na organach też. A jak często masz zajęcia?
1: No, w pierwszym półroczu będę miała na 15.30 w czwartki i na 14.30 w piątki.
0: Czyli dwa razy w tygodniu, tak?
1: Tak.
0: A oprócz gry na instrumencie, macie jeszcze jakieś inne zajęcia w szkole?
1: W szkole, no, mamy rytmikę, tam w szkole też jest angielski, religia.
0: Ach, rozumiem. Czyli to jest taka szkoła, w której są różne zajęcia, tak? I są
1: tak.
0: I takie związane z kształceniem takim jak w szkole podstawowej i z muzycznym. Dobrze
1: tak.
0: Rozumiem?
1: Tak.
0: A ty które zajęcia lubisz najbardziej? Na których się najlepiej czujesz?
1: Jeszcze raz?
0: A które zajęcia ty lubisz najbardziej? Które ci się najbardziej podobają?
1: No, teoretycznie to nie wiem, ale chyba religia i rytmika.
0: Mhm. A na rytmice co zazwyczaj robicie?
1: No, tam coś tańczymy, na przykład klaszczemy rytmy. Uczymy się nowych interwałów i nowych grup rytmicznych.
0: Ach, rozumiem. Bardzo poważnie to brzmi. A zdarza się, że śpiewacie?
1: Tak.
0: A ty lubisz śpiewać?
1: Tak.
0: A jaką muzykę lubisz najbardziej? W sensie myślę teraz o tej, jaką słuchasz, albo jaką lubisz śpiewać? Jakie piosenki? Do jakich artystów ci najbliżej?
1: Michaela Jacksona.
0: Michael Jackson. No może uda nam się znaleźć jakąś piosenkę Michaela Jacksona. Zaraz tutaj poprosimy Renatkę. Renatko, Michael Jackson nam się tutaj marzy. Spróbujesz odnaleźć jakąś piosenkę? Nie obiecujemy, ale jeżeli jest jakaś w naszej bazie, to poszukamy. A powiedz, Klaro, droga, jakbyś miała opisać takiemu młodszemu koledze albo koleżance, przedszkolakowi na przykład, jak wyglądają organy i co to w ogóle jest za instrument?
1: No, organy to jest taki instrument dęty. I on ma takie rury i one się pomniejszają. Ale też są organy elektryczne i one już nie mają rur.
0: Organy to taki instrument, który trudno też zorganizować sobie w domu, prawda?
1: Tak.
0: Bo tak jak na przykład uczniowie uczą się grać na skrzypcach albo na saksofonie, na flecie, no nawet na pianinie, to są takie instrumenty, które można zorganizować i mieć w swojej przestrzeni domowej, a z organami tak łatwo nie jest. Czyli ty chodzisz po prostu na zajęcia i uczysz się grać w szkole muzycznej.
1: Tak. I jeszcze tak? W ogóle ja grałam Marsza Mendelssohna na weselu.
0: Naprawdę?
1: Tak, na mojej siostry ślubie.
0: No to wszyscy musieli być bardzo wzruszeni.
1: Tak.
0: A powiedz, grałaś cały utwór Marsz Mendelssohna, czy ten początek taki charakterystyczny?
1: Ja wszystko grałam i jeszcze koleżanki

0: i panny młodej się pytały, gdzie jest Klara, a tam moja siostra mówiła, no jak to, gdzie na górze gra.
1: No to pewnie będzie niezapomniane przeżycie dla twojej siostry.
0: Tak.
1: Coś wspaniałego. Bardzo ci gratuluję. A powiedz, ktoś jeszcze w twojej rodzinie muzykuje razem z tobą?
0: Czy ktoś jeszcze?
1: Tak, czy ktoś gra na jakimś instrumencie?
0: Moja czwórka kuzynów. Mhm. No właśnie ta siostra moja. No i chyba już więcej nikt.
1: Jaka zdolna rodzina. Planujecie czasami zagrać razem wszyscy?
0: Nie, bo kuzyni mieszkają w Warszawie, a no właśnie z tą siostrą to tak
1: rzadziej się spotykasz. Rozumiem. Może w przyszłości, kto wie? Nie wiemy, co tam nam się w życiu wydarzy, więc życzę, żebyście mieli taką okazję może kiedyś wspólnie zagrać. Trzymam kciuki za rozwój twojej pasji i za to, żeby to granie sprawiało ci przede wszystkim wielką przyjemność i frajdę, bo to chyba jest najważniejsze w takich zajęciach. A chciałabyś kogoś pozdrowić w poranku? Przepraszam, w radiowej świetlicy. Widzisz, to moje przyzwyczajenia stałe, porankowe.
0: Tak. No to bym chciała pozdrowić moją mamę, tatę, najstarszą babcię, moje siostry dwie i moją całą rodzinę.
1: Klaro, pozdrowienia dla ciebie, dla całej twojej rodziny. Wysyłamy ci tutaj dużo, dużo słońca z Warszawy, chociaż podejrzewam, że w Olsztynie też jest przepięknie,
0: tak
1: jak w całej Polsce. I specjalnie dla ciebie Michael Jackson zaśpiewa. Co ty na to? Udało się znaleźć piosenkę. I ze specjalną dedykacją. I też dla tych, którzy lubią tego artystę. Dobrego popołudnia. A chciałaś coś dodać, proszę.
0: No bo ja już w waszym radiu słyszałam 3 razy. Raz jak poprosiłam,
1: tak,
0: potem drugi raz wczoraj i trzeci dzisiaj.
1: Ach. To cieszę się, że również takie muzyczne twoje życzenie możemy spełnić. Pięknego popołudnia ci życzę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Do widzenia.

0: Słuchacie radiowej świetlicy w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Obiecałam, że dzisiaj w radiowej świetlicy będzie można zdobyć zaproszenia. To zaproszenia do warszawskiego teatru Lalka na spektakl Wakacje Mikołajka. No wakacje już za nami, ale z Mikołajkiem możemy przywołać ten wspaniały czas odpoczynku, relaksu i bardzo dobrej zabawy. Zaproszenia, proszę Państwa, są na najbliższą niedzielę na godzinę 11. Mam takie dwa podwójne zaproszenia, więc zachęcam do telefonowania. Dwa duety mogę ugościć na antenie. 22 645 20 55. Może najpierw kilka słów na temat samego spektaklu. To jest historia, której w książce René Gościnnego raczej nie znajdziecie. Mikołajek wybiera się na obóz i pod okiem surowego, drużynowego, on i jego koledzy muszą sprostać wielu bardzo trudnym zadaniom. No, a może czeka ich seria szalonych przygód? No cóż, przekonacie się na własne oczy. Twórcy tego spektaklu, Jakub Krofta i Maria Wojtyszko, to nagradzany i ceniony duet, który bardzo często w swoich adaptacjach, a ma ich na koncie wiele, łączy humor, emocje i morał. Więc jeżeli chcecie zanurzyć się w tej ciepłej, pełnej uroku historii, to proszę do nas szybciutko zadzwonić. A przepustką do zdobycia tych zaproszeń jest wymienienie kolegów Mikołajka. Jest ich wielu. Ja poproszę choć o dwa imiona, tak się umówmy. 22 645 20 55, a zaproszenia wykorzystać można w najbliższą niedzielę w Teatrze Lalka w Warszawie. Jeszcze raz podkreślę, spektakl jest grany o godzinie 11.

0: No chyba już za moment w dobre ręce oddam wszystkie zaproszenia do Teatru Lalka w Warszawie. Dodzwoniła się do nas Jagoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I dodzwoniła się do nas Julka. Witamy cię, Julko. Cześć.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witam serdecznie dziewczyny. Czy wy mieszkacie w Warszawie?
1: Tak.
0: No to wspaniale się składa. Dzielnica Mokotów was pozdrawia, bo tutaj nasze studio. A wy w jakiej części Warszawy mieszkacie?
1: Bemowo.
0: Bemowo,
1: Wola.
0: Tak? Bemowo i Wola. No to Bemowo, Wola i Mokotów się pozdrawiają. A Teatr Lalka w samym Śródmieściu. Dziewczyny, znacie troszkę Mikołajka?
1: Tak. Troszeczkę.
0: Troszeczkę. No ale może uda się wymienić kolegów. No to może zróbmy tak, żeby było sprawiedliwie i żeby nam się nie nałożyły głosy i odpowiedzi. Julciu, czy mogę cię poprosić, żebyś na momencik zatkała uszy?
1: Tak.
0: Wspaniale. To dobrze. To teraz to poprosimy Jagodę pierwszą, dobrze?
1: Dobrze.
0: Jagodo, jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Wymienisz dwóch bohaterów z książki o Mikołajku? Bardzo proszę.
1: Jagoda. Alfred i Rufus.
0: Brawo. Pięknie.
1: Jagoda.
0: No to teraz odwrot. Ach, w zasadzie to już Jagoda nie musi zatykać uszu, bo już zdobyła nagrodę. To teraz Julcia. Julciu, a ty jakich bohaterów chciałabyś nam podrzucić? Jakie imiona?
1: Gottfried i Eusebiusz.
0: No wspaniale! Wszystko wiecie, wszystko wiecie. No nie wiem, czy ci wszyscy bohaterowie, których można znaleźć w książce, bo jest jeszcze Joachim, Maksencjusz, ojejku, kto tam jeszcze? Alcest, to wspominałyście, Kleofas, Rufus, Maksencjusz, Ananiasz. Nie wiem, czy wszyscy wystąpią na deskach Teatru Lalka, ale Mikołajek będzie na 100%. Także gratuluję wam. No pewnie spotkacie się na widowni.
1: Ale dziękuję.
0: Kto wie, może się nawet uda wam się rozpoznać nawzajem. Pozdrawiam was cieplutko, przekazuję wam zaproszenia. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić, bo to jest spektakl, który jest prezentowany już 10 lat w Teatrze Lalka i cały czas podoba się dzieciom. Jagodo, moja droga, kogo chcesz pozdrowić?
1: Tatę, mamę.

0: mojego psa, babcię, dziadka, całe polskie radio dzieciom, misia Michaśa i smoka Adasia i krasnoludki.
1: Bardzo dziękujemy. Smokowi i misiowi przekażemy. A ty, Julko?
2: Ale kogo bym pokazał?
0: Moją babcię, mojego tatę, moją ciocię, starszą siostrę i koleżanki.
1: Brawo, dziewczyny, dla was raz jeszcze. Pozdrawiamy i zapraszamy do teatru. Dobrego popołudnia, do usłyszenia. Pa, pa.
0: Pa, pa.
3: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść innym jego kompanię. Ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie?
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

19 minut zostało do godziny 17. Trwa audycja Radiowa Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom, a ja mam dla Was kolejne zadanie i to będzie zadanie muzyczne. Już za chwileczkę usłyszycie początek pewnej bardzo znanej piosenki. No podejrzewam, że Wasi rodzice tę piosenkę mogą znać również doskonale. Jestem ciekawa, czy po tych kilku nutkach uda Wam się odgadnąć, cóż to za utwór. Szybciutko przypomnę numer

telefonu do studia dla pierwszych bystrzaków. 22 645 20 55, a ja będę miała dzisiaj dla Was niespodziankę książkową. A jaką? To się okaże za kilka minut. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na to muzyczne wyzwanie. Oto piosenka, której tytułu szukamy. I takie plumkanie, proszę Państwa, na dobry początek. I od razu robi się kolorowo, bo ta artystka z kolorami się kojarzy. To taki piękny, kolorowy ptak. 22 645 20 55. Ciekawe, czy już wiecie, o jaką artystkę i o jaką piosenkę chodzi. Czekam na pierwszą osobę, która się ze mną skontaktuje, a na Was czeka niespodzianka książkowa, która jest połączona z pięknym świętem, jakie mamy dzisiaj w kalendarzu. To przypomnę, dzisiaj dzień głośnego czytania. Mam nadzieję, że jak tylko ta książka do Was dotrze, to będziecie mieli okazję, możliwość i przestrzeń tę książkę sami albo może razem z rodzicami poczytać. 22 645 20 55 to numer telefonu do studia, a my szukamy artystki, która wykonuje bardzo charakterystyczną piosenkę. Tej piosenki możecie słuchać już od bardzo dawna w Polskim Radiu Dzieciom, a zaczyna się tak.

0: się już państwo wybaczy. Z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest. I gdy wreszcie znów długich lat to żyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia odzew. Gdzieś sens odnajdę, kiedy będę starszy. Po co stresik, nie potrzeba hec i scen. Takim się oddaje snom, że gdy skroń przypruszy szron i będę starszy, wtedy wszystko będzie miało sens. Jakoś tak.
1: Przed chwilą zaśpiewał Olaf i to była piosenka z Krainy Lodu, Kiedy będę starszy, ale zdaje się, że na muzyce Staś też bardzo dobrze się zna. Dzień dobry, Stasiu.
2: Dzień dobry.
1: Udało ci się rozpoznać po tych kilku nutkach piosenkę?
2: Tak.
1: No jak myślisz, co to za numer?
2: Myślę, że to piosenkę śpiewa Majka Jeżowska, a piosenka to jest A ja wolę moją mamę.
1: No czuję, że to jest bardzo dobra odpowiedź, bo już słyszymy głos Majki Jeżowskiej, a może poczekamy do refrenu, to wtedy wszyscy się przekonamy, co tam ona śpiewa. I uwaga! Pięknie. Ale ty jesteś ekspertem muzycznym. Dobrze, to pani Majce dziękujemy pięknie. Może za momencik posłuchamy sobie tej piosenki w całości, a teraz prosimy o fanfary krasnoludkowe.
2: Dziękuję.
1: Stasiu?

wysyłamy Ci książkę o Heniu i o czterech strunach. To jest taka piękna książka, w której będziesz mógł poczytać o...

0: nauczyć, czy w ogóle cię to nie interesuje?
1: Chciałbyś.
0: Nauczyć, mhm. A jaki instrument byś wybrał?
1: Nie wiem.
0: No, masz jeszcze pewnie dużo czasu, żeby się zastanowić. A może akurat na taki instrument trafisz, który skradnie twoje serce, tak zupełnie przypadkowo. Książkę ci wysyłam, pozdrawiam cię serdecznie i bardzo ci dziękuję za rozwiązanie naszej muzycznej zagadki. Oczywiście, jeżeli masz ochotę kogoś pozdrowić, to zawsze jest na to czas, więc proszę.
1: Dobrze. Pozdrawiam moją siostrę, mamę, tatę, krasnoludki, Polskie Radio Dzieciom, całą moją klasę, babcię, dziadka, drugą babcię i trzecią babcię. I wujków i ciocię.
0: I my pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Gratulujemy zdobycia książki. No i życzymy dobrego dnia. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do usłyszenia,
0: pa, pa. Zanim pojawi się piosenka A ja wolę moją mamę, to tylko dodam, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, że muzykę skomponowała i utwór oczywiście wykonuje Majka Jeżowska, o tym Staś już nam powiedział, a autorką tekstu piosenki jest Agnieszka Osiecka.

Tylko 8 minut w tej chwili pozostało do godziny 17. Nasz muzyczny program powolutku dobiega końca. Zachęcam Was do tego, żeby zaglądać na stronę podcasty polskieradio.pl i wsłuchiwać się w alfabet orkiestry, który przygotowuje Marta Kawalec. Te opowieści o różnych instrumentach, o terminach muzycznych, a żeby poznać z kolei

0: muzyków Polskiego Radia i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, no to zapraszam do przebywania na koncerty. Koncerty co miesiąc w sali koncertowej Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Każdy z koncertów ma zupełnie inny temat. Zainaugurowaliśmy tegoroczny sezon literką B jak Babie Lato i to była piękna opowieść. Wsnuliśmy słuchowisko, trochę zaplątani w nici Babiego Lata. A co będzie działo się w październiku? Oj, dużo, proszę Państwa, bo na scenie zasiądą muzycy i to będzie prawie 120 osób. Muzycy, którzy dopiero się kształcą i ci, którzy grają już niemal jak wirtuozi. Więc zapraszamy Was bardzo serdecznie również do słuchania transmisji koncertu w Polskim Radiu Dzieciom 10 października w samo południe. A żeby zachęcić Was jeszcze dodatkowo, to wróćmy pamięcią do pierwszego wrześniowego koncertu. Posłuchajcie, jak było.
1: Cześć, witajcie w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Fajnie, że jesteście tu z nami. Za chwilę zacznie się koncert naszej orkiestry. Naszej, czyli Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Rozejrzyjcie się po sali. To jedna z najlepszych sal koncertowych w Polsce. A to znaczy, że muzykę na żywo słychać tu naprawdę super. Jesteśmy w radiu, a więc koncert jest do słuchania, trochę też do oglądania. A wiecie, do czego koncert nie jest? Nie jest do biegania i nie jest do jedzenia. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, rozgrzejcie uszy i... Chyba już możemy zaczynać!
2: Specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.

0: Tęskniliśmy za nimi całe wakacje. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Brawo. Drodzy Państwo, zaczynamy dziś nowy sezon koncertów cyklu Alfabet Orkiestry, przygotowywanych przez Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie i Polskie Radio Dzieciom. Zerkam na widownię. Widzę sporo twarzy, które już znam.
1: Ja też.
0: Ale zdaje się, że są też nowi słuchacze i goście. Ktoś jest po raz pierwszy dziś na koncercie? Witamy Was.
1: Czyli mamy wielu debiutantów. Brawo dla debiutantów.
0: Brawo dla debiutantów.
1: Na widowni, witamy Was.
0: Do grona muzyków też dołączyły nowe osoby.
1: Tak jest.
0: Zosia na flecie.
1: Brawo dla Zosi.
0: I Karolina na fagocie. Tak pięknie Karolina na fagocie zagrała, a potem już grała cała orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Będziecie mogli ich posłuchać już 10 października. Zapraszam bardzo gorąco i dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji Radiowa Świetlica, bo zbliża się godzina 17. Już za momencik miejsce przy radiowym mikrofonie zajmie Justyna Majchrzak. A ja się z Wami żegnam i życzę Wam pięknego popołudnia. Martyna Chuderska, Renata Żuchowska. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
0: Autopromocja.
2: Minuta po godzinie 17 na zegarze, nie tylko w naszym studiu, ale pewnie w całej Polsce.
3: Radiowe poczytanki.
2: Dzień dobry. Podwójnie mówię, ponieważ jesteśmy we dwie z Darią Brzezińską, Justyna Majchrzak. No i rozpoczynamy również podwójną porcję opowieści o lekturach, bo te też dwie godziny będą do godziny 19. Jesteśmy z wami. Będą to rozmowy o książkach. I uwaga, będzie kilka powodów, żebyście do nas zatelefonowali, bo przygotowałam na dzisiejsze popołudnie to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli zagadki literackie. A pierwsza właściwie już się pojawiła, bo nie wiem, czy ktoś pamięta, skąd, z jakiej książki pochodzi to stwierdzenie tygrysy lubią najbardziej, albo nawet co tygrysy lubią najbardziej. To też jest źródło książkowe, źródło literackie. Takich zagadek będzie dzisiaj kilka, w tej godzinie na pewno, przynajmniej kilku możecie się spodziewać i będą goście. I po godzinie 17, czyli już za chwileczkę pojawi się pierwszy gość, a po godzinie 18 spotkanie z drugim gościem. Wszyscy kochają książki z

naszych gości. Mam nadzieję, że wśród Was też są książkomaniacy. Jestem o tym zresztą przekonana. No to co? To my ruszamy między te regały wypełnione smakowitymi książkami.

0: Nie wiem, co powiecie na to, ale dzisiaj porozmawiamy sobie do godziny 18 o lekturach.
1: Radiowe poczytanki.
0: Słowo lektura ma w ogóle bardzo różne znaczenia, bo mówimy o lekturach, które lubimy czytać, które kochamy. Każdy ma jakąś lekturę swojego dzieciństwa na przykład, albo dorosłości, ale z drugiej strony takie powszechniejsze znaczenie słowa lektura wiąże się z obowiązkiem, obowiązkiem szkolnym oczywiście, a obowiązek może nam skutecznie odebrać przyjemność czytania, bo wiadomo, że są jakieś terminy i że trzeba na przykład na koniec września, właśnie mamy koniec września, albo na trzecią środę października przeczytać jakąś książkę. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o lekturach szkolnych, o tych spisach lektur, które być może jak jesteście w czwartej klasie, to otrzymaliście na początku tego roku. Rozmawiać będziemy z Edytą Plich, założycielką Fundacji Ediko, edukatorką, miłośniczką, propagatorką czytania. Dzień dobry, Edyto, cześć.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Słyszysz hasło lektura szkolna i jeży ci się włos na głowie, a może się cieszysz na myśl, że coś będzie trzeba przeczytać?
2: Z jednej strony, tak jako polonistka, myślę sobie, że są takie książki, które sprawiają, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy ludźmi, których nas wiele rzeczy łączy. I w związku z tym lektura szkolna to właśnie książka, która sprawia, że mamy wspólnotę. I z tego powodu oczywiście się cieszę, ale z drugiej strony myślę, że lektury szkolne bardzo często zabijają przyjemność czytania. I uwielbiam czytać, znam wielu młodych ludzi, którzy pasjami czytają, ale mnóstwo też takich, którzy nie, bo właśnie ktoś im kazał czytać. I taka książka, do której jesteśmy przymuszeni,

0: bardzo często zabija tą przyjemność, dlatego że właśnie to rodzice czasem wyznaczają, że dzisiaj 10 stron, jutro 10, bo inaczej nie zdążysz, musisz. I przymusy powodują bunt. I bardzo często dziecko, któremu ktoś taką sytuację narzuci, jakby na początku już nastawia się bardzo źle do tego tekstu. A książki, które zostały wybrane jako lektury szkolne, to jakaś bardzo przemyślana lista, uznane są za jakby ważne, ciekawe, często arcydzieła. Takie, które mają nam coś więcej dać niż tylko przygody bohatera.
1: Myślę, że czasami jest tak, w przypadku na przykład baśni Andersena, że czasami wracamy do jakichś książek właśnie za sprawą tego, że są na spisie lektur szkolnych, bo czytali nam je nasi rodzice przed snem i nagle możemy poznać nie tylko jedną, czy dwie, czy trzy, ale sięgnąć do większej liczby tych baśni Andersena, więc to jest czasami taka możliwość spotkania się po raz kolejny z jakąś książką i poznanie jej od innej strony i temu powinny służyć lektury, żeby potem o tych książkach rozmawiać.
0: Oczywiście, tak. To znaczy rzeczywiście piękne książki, nie tylko to wspaniały tekst, to cudowna ilustracja, ale właśnie one też budują jakby wartości. I wiemy, chociaż jeżeli mówimy o baśniach Andersenach, że właśnie poczucia dobra, zła, zdobywania takiego poczucia właśnie, jak być dobrym bratem czy siostrą, tak? Czym jest wytrwałość. Baśnie układają w nas tą historię, która na zawsze w nas jest. Takie przekonanie właśnie, że chcemy szczęśliwego zakończenia, ale chcemy, żeby ktoś był dobry. W każdym wieku te wspaniałe książki, które uznajemy za właśnie ważne, można przeczytać inaczej, bo z książką jest inaczej niż z filmem. Kiedy oglądamy film, czy bez względu na to, czy to oglądam ja, 7-letnia czy 40-letnia, oglądam ten sam film, a książka jest zupełnie inna w zależności od moich doświadczeń. Jeżeli ktoś uwielbia zwierzęta i ma swojego własnego psa i czyta książkę, w której jest, pojawia się słowo pies, to ja na przykład widzę mojego psa Ludiego i myślę bardzo ciepło o tym, jaki jest ten pies, bo mam bardzo dobre doświadczenie ze zwierzętami, tak? Jeśli znowu ktoś inny przy pomocy drzewo i zna się na drzewach, lubi drzewa, ma jakiś sad, który kochał, to wtedy ma zupełnie inny sposób myślenia niż jakiś abstrakcyjnym lesie, którym nigdy nie był i na przykład nie wie, czym jest wielki las, prawda, sosnowy. Więc myślę sobie, że te doświadczenia sprawiają, że ta lektura jest inna i każdy z nas, czytając książkę, jest potrzebnym elementem tej książki, który ją dopełnia. I czytelnik jest książce potrzebnym i czytelnik sprawia, że ona może być piękna, może być wciągająca, a możemy jej dobrze nie czuć, bo właśnie to nie są nasze tematy. I te wielkie książki ważne, o których właśnie my często nazywamy lekturami, bo jakoś przez pokolenia uznaliśmy, że coś nam dają, budują w nas jakieś ważne wartości. One też czasami uczą nas czegoś, czego nie pamiętamy, że się nauczyliśmy z tej książki, ale trzymamy to przez całe życie.
1: Ale nie tylko te klasyki, czyli na przykład baśnie Andersena, są na liście lektur, ale także bardzo współczesne opowieści. Jak to się dzieje, kto nam układa takie listy, o tym też za chwileczkę porozmawiam z Edytą Plich w audycji, która nazywa się
2: Radiowe Poczytanki.
1: No i obiecałam zagadki literackie, to w takim razie już teraz pewna zagadka literacka. A skoro Edyta wspomniała o książce związanej z psami, no to ja w takim razie wybrałam fragment książki pewnie wam znanej, a na pewno znanej waszym rodzicom. Już w tytule pojawiają się imiona dwóch psów. To Puc i Bursztyn. Właśnie są na wiejskim podwórku, dzień się zaczyna, a one się budzą.
3: Bursztyn! Bursztyn! Obudź się! Stas! Ależ z ciebie śpioch i leń. Katarzyna za chwilę wyjdzie na podwórze.
4: Wszystko mi jedno.
3: Ale zaraz przyniesie kaczkom jeść, no.
4: Racja! Patrz, idzie.
5: Z drogi psiaki, nie plątać mi się pod nogami.
3: Katarzyna nawet nie musi wołać taś taś ani cip cip. Wszyscy wiedzą, że ona tu najważniejsza, bo ona wszystkich karmi.
4: Tylko ona zapomniała. Kiedy są ci goście? Ja jestem głodny. Spróbuję przemknąć się jakoś do tych tłuczonych kartofli z osypką, co je Katarzyna niesie kaczką. Żeby się tylko przedostać

0: żeby mnie Katarzyna nie zauważyła. Bo z tymi kwakajłami sobie poradzę.
1: Powodzenia.
2: Ja spróbuję jakoś się dostać do mieszkania.
3: To był fragment słuchowiska Puc, Bursztyn i goście na podstawie książki Jana Grabowskiego. No właśnie, Puc i Bursztyn to dwa psiaki mieszkające na wiejskim podwórku. A kto pamięta imiona gości, czyli psów, które przyjechały w odwiedziny na wieś do Puca, Bursztyna, do Katarzyny i do mieszkańców tego wiejskiego domu? 22645 2055 to pierwsza nasza zagadka w audycji radiowej Poczytanki.

0: Warszawie dzisiaj, albo raczej nad Warszawą dzisiaj, raczej bezchmurne niebo, ale myślę, że jeszcze przynajmniej przez kilka dni będzie panowała nam złota polska jesień w pogodzie i będzie można rzeczywiście pogapić się albo w bezchmurne niebo, albo na chmury. Halo, halo, dzień dobry naszym słuchaczom,
1: mówię. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć Bruno. Jak się masz dzisiaj?
1: Dobrze.
0: Prawda? Ja też mam się bardzo dobrze. Cieszę się tą piękną pogodą, którą nam pani jesień podarowała na końcówkę września.
1: Ja też.
0: Lubisz taką pogodę. A co lubisz robić najbardziej przy takiej pogodzie, Bruno?
1: Siedzieć w domu i składać Lego.
0: A, no tak, są takie zajęcia, od których nawet nas najpiękniejsza pogoda na dworze nie wyrwie. Ja myślałam, że powiesz, że lubisz najbardziej być na placu zabaw, jak jest taka fajna pogoda. To też pewnie.
1: Trochę lubię, trochę nie.
0: No nic, rozumiem, że nie zawsze ma się na to ochotę. Czasami dom oferuje dużo, dużo różnych atrakcji. A ja w ramach atrakcji podarowałam wam pierwszą literacką zagadkę. To był fragment książki Puc, Bursztyn i Goście. Słyszałam, Bruno, że czytacie razem z mamą tę książkę.
1: Mama czytała.
0: Mama czytała. No to odwołujemy się w takim razie do wspomnień pani mamy. Dzień dobry, pani mamo.
2: Dzień dobry, tylko próbowałam.

0: odpowiedź.
1: Jasne, dobrze, to w takim razie Bruno, pamiętasz, jak na imię mają te dwa psy, które przyjechały w odwiedziny do Puca i Bursztyna, do wioskowych kundelków?
2: Tak.
1: Tak, to słuchamy.
2: Mikado i Tuesday.
1: Tak, właśnie tak było. Mikaduchna i Tuesdayek. To teraz zgaduj, albo mama ci podpowie. Jeden był pięknym Pekinczykiem, puszystym, wyszczotkowanym, z elegancko ułożoną fryzurą, a drugi z tych psiaków, albo Tuesdayek, albo Mikado, był ratlerkiem, chudziutkim, trzęsącym się, z taką elegancką kamizelką, którą zrobił ktoś na drutach i na niego założył. Który był który? Który był ratlerkiem, Tuesdayek czy Mikado? Jak myślisz?
2: Mikado był lafrerkiem, a ten drugi był... Nie powiem.
1: Powiem ci, że dokładnie na odwrót. Mikado to jest takie słowo związane z Chinami i właśnie to imię miał Pekinczyk, bo Pekinczyki pochodzą właśnie z Chin. To były takie eleganckie małe pieski, które mandaryni nosili podobno w rękawach swoich ubrań. A ten drugi, Tuesdayek, to był właśnie ratlerek. Tuesdayek, czekaj, jaki to dzień tygodnia po angielsku Tuesday?
2: Wtorek?
1: Tak, wtorek. Dzisiaj mamy Tuesday, po angielsku można by powiedzieć. I właśnie tak na imię miał ten piesek, Tuesdayek, bo się urodził podobno we wtorek i takie imię otrzymał. Mówisz, że mama czytała tę książkę. A czy ty miałbyś ochotę poznać przygody Puca, Bursztyna i tych dziwnych, trochę egzotycznych gości? Do pary kundelków przyjechali tacy rasowi koledzy, rasowe pieski. Miałbyś ochotę?
2: No, bardzo.
1: No to w takim razie może gdzieś tam na półce z książkami mamy, a już na pewno w bibliotece można będzie znaleźć książkę Jana Grabowskiego Puc, Bursztyn i goście. Chyba rzadko już bywa ta książka na listach lektur. O to za chwileczkę zapytam naszego gościa, czyli Edytę Plich. A wam bardzo dziękuję za rozmowę i za przypomnienie tego tytułu. I życzę w takim razie dobrego powrotu do domu, bo pewnie tam właśnie jedziecie razem z mamą.
2: Tak.
1: Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i dobrej lektury dziś wieczorem, a może sięgniecie po jakąś książkę, którą my dzisiaj będziemy przypominać. Do usłyszenia. Pa, pa, Bruno.
2: Asiu, nie czytamy.
1: O, to jest też lektura szkolna, bardzo ciekawa. Podoba ci się?
2: Nie.
1: No widzisz, tak to jest z lekturami szkolnymi, że niekoniecznie trafiają w nasze gusta. Ale mam nadzieję, że... jakaś książka, którą będziesz miał okazję jako lekturę przeczytać w tym roku szkolnym, spodoba ci się i zapadnie ci na zawsze w pamięć. Tak jak twojej mamie wpadli w pamięć, być może nawet w serce zapadli Puc, Bursztyn i Tuesdayek, Mikaduchna, czyli bohaterowie książki napisanej przez Jana Grabowskiego. Pozdrawiam was bardzo.
2: Ja nie mogę się doczekać trzeciej klasy, bo będą dzieci z Bullerbyn.
1: O, widzisz, o dzieciach też dzisiaj na pewno porozmawiamy, bo to jest książka, którą wiele, wiele dzieci lubi, chociaż to nie jest cienka książka. Widziałeś już dzieci z Bullerbyn?
2: Tak, ja mam w domu.
1: A czytałeś już, czy jeszcze nie?
2: Tak.
1: No tak.
2: Chyba 4 razy, 3 razy.
1: Brawo. A to gruba książeczka. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy zobaczyłam tę książkę i dowiedziałam się, że ja ją muszę przeczytać, to byłam troszeczkę przestraszona, bo nie wiedziałam, czy sobie dam radę z taką liczbą stron. Ale przygody dzieci z Bullerbyn są jakie, Bruno?
2: Fajne, mega.
1: W takim razie mam nadzieję, że zachęciłeś wszystkich tych, którzy mają trochę strachu przed takimi grubymi książkami. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i w takim razie dobrego czytania i dobrego słuchania radiowych
2: dziękuję
1: poczytanek.
2: Do widzenia.
1: Do usłyszenia. Pa, pa.
3: Dobrego słuchania.

0: bez sznurków nie jest źle.
1: Z Edytą Plich z Fundacji Ediko, miłośniczką lektur, polonistką. Rozmawiam o lekturach szkolnych. Czy ty pamiętasz Płuca, Bursztyna i Gości Jana Grabowskiego?
2: Pamiętam tą książkę, ale nie jak sama czytałam w szkole, tylko jak czytałam z jednym z moich synów. I rzeczywiście jest to taka książka, która opowiada historię, która dzisiaj się nie wydarza w naszej codzienności zwykle, całkowicie oderwaną od rzeczywistości.
1: No właśnie, bo przenosi nas na wieś, której już nie ma.
2: Tak, takiej wsi, której nie ma. Taka obyczajowość, czyli jak ci ludzie żyją, jak się odnoszą do zwierząt, jest nam zupełnie obce. Nie znamy też problemów, które się pojawiają. Czasami nie rozumiemy słów, które się tam pojawiają, bo one są takie bardzo archaiczne. I to jest też taka historia, czy zawsze należy wyrzucać książki, które już nie dotyczą naszej rzeczywistości. To nie jest tak, że wszyscy bohaterowie powinni mieć smartfony i powinniśmy mówić tylko o tym, co tu i teraz. Myślę, że te książki, które odnoszą się do przeszłości, są szalenie nam potrzebne.
1: Ale dlaczego ona jest ważna? Zobacz, już nikt nie pierze w Bali, tak jak prała Katarzyna. Już nie ma, albo raczej bardzo rzadko pewnie na wsiach można zobaczyć te kuchnie opalane węglem albo drewnem. Dzisiaj wszyscy raczej mają kuchenki gazowe, elektryczne.
2: Oczywiście. Ja co do tej książki nie mam wątpliwości, że to jest książka, która jest jakby bardzo trudna dla dzieci i jest reliktem przeszłości, choćby ze względu na język. Kiedy rozmawia się o takich książkach, to nie opowiadamy tylko jak jest, ale jak było i co z tego wynika. Wnosimy z tego wiele. Ale myślę, że jak są takie książki jak Dzieci z Bullerbyn na przykład. To jest książka, która niezmiennie jest jedną z najbardziej ulubionych książek wszechczasów.
1: Chociaż gruba jest.
2: Chociaż jest gruba, ale myślę, że dzieci ciągle je kochają. I jeżeli dzieci zapytają swoich rodziców, jaką książkę z dzieciństwa najbardziej pamiętają, to może właśnie się pojawić ta książka, Dzieci z Bullerbyn. To jest książka, która ma prawie 80 lat, ale jest jakimś fenomenem. Nie dlatego, że właśnie mieszkamy w małej wsi, w której są trzy domki, prawda? Tylko dlatego właśnie, że pojawiają się tam uniwersalne problemy, czyli właśnie kwestia, jak sobie radzić z rodzeństwem, wspólne zabawy, kwestia przyjaźni, takiego ciepłego domu. Mnóstwo rzeczy, które są uniwersalne dla każdego pokolenia i to jest tak cudownie opowiedziane, jakby autorka czuła to, w jaki sposób myślą dzieci. I znam dzieci, między innymi mój syn należy z takiej grupy dzieci, które właściwie prawie znają na pamięć, więc już nie chodzi o odkrywanie tych przygód, ale ich przeżywanie. I książki też nam to dają. I taka wielka postać związana z literaturą, Umberto Eco, właśnie kiedyś mówił o tym w taki piękny sposób, że ci, którzy żyją tylko swoim życiem, przeżywają jedno życie, a ci, którzy czytają, przeżywają kilkadziesiąt żyć, tak? To nie jest cytat wprost. Czyli my możemy przeżyć pewne przygody. Nasz mózg, wyobraźcie sobie, nie odróżnia sytuacji, w której ja wspinam się na taką górę, jak nie wiem, K2, od sytuacji, której czytam i utożsamiam się z bohaterem. To trochę jest tak, jakbym przeżywała tą historię. I na przykład są takie badania, które mówią o tym, że dzieci, którym rodzice czytali książeczki o pójściu do szkoły, jak to jest iść do szkoły czy do przedszkola, jakie będą tam sytuacje, co się wydarzy.
1: Było im łatwiej.
2: Było im dużo łatwiej. One już to przeżyły, one wiedzą, co je spotka. I mimo, że pierwszy raz są w przedszkolu, to wiedzą, jak wygląda przedszkole, jakie tam się mogą pojawić sytuacje, są dużo lepiej przygotowane, są odważniejsze i lepiej w tych sytuacjach się czują.
1: Czyli Dzieci z Bullerbyn były, są i pewnie będą na liście lektur szkolnych.
2: Tak myślę, chociaż jest tak, że właśnie już w niektórych klasach, już w klasie pierwszej i czwartej nie ma obowiązującej listy lektur, a jeszcze w drugiej, trzeciej klasie jest, natomiast to się wszystko zmienia i rzeczywiście w większości krajów europejskich jest tak, że nie ma jednej listy, na której jest, nie wiem, 20 czy 30

0: 30 książek. Dzisiaj jest powiedziane, że to muszą być 4 dłuższe teksty w ciągu roku i to nauczyciele, uwaga, z uczniami wspólnie wybierają książki, więc te dzieci, które same czytają, którym rodzice czytają, mogą mieć udział w tym, żeby właśnie są zaproszeni do dyskusji, o jakich książkach warto opowiadać. Znam takie szkoły, takich nauczycieli, którzy właśnie zapraszają, żeby każde z dzieci zaprezentowało jakąś książkę i potem wspólnie wybierają lekturę, którą na przykład omówią w czerwcu. I to jest wielka przyjemność, kiedy moja lektura jest wybrana.
1: A czy komiks może być na liście lektur szkolnych? No, o tym też za chwileczkę porozmawiam z Edytą Plich, z którą rozmawiamy dzisiaj o lekturach szkolnych.
2: Radiowe poczytanki.
1: No nie byłoby tej audycji nie tylko bez rozmów o książkach, ale też bez zagadek takich z książkami związanych. Uwaga, uwaga, a ja teraz was zapraszam na ulicę, która brzmi bardzo smakowicie. Ulica nazywa się Czekoladowa, a przy tej ulicy Czekoladowej stoi sobie pewien gmach otoczony ogrodem. Ten gmach stoi sobie oczywiście nie w jakimś konkretnym mieście, tylko w książce noszącej bardzo konkretny tytuł. Co wam jeszcze mogę podpowiedzieć o tym gmachu? No, posłuchajcie jego opisu.
3: Na trzecim piętrze przechowywane są tajemnicze, nieznane sekrety. Nikt nie ma prawa tam wchodzić. Na wszelki wypadek schody doprowadzone są tylko do drugiego piętra. Na parterze znajdują się sale szkolne i jadalnia, a na pierwszym piętrze nasze sypialnie.
1: Sypialnie samych chłopców, dodam. No to co to za miejsce? Co to za budynek? Co wam to przypomina? 2, 2, 6, 4, 5, 20, 55. Oczywiście ta zagadka też nas przenosi do jednej z lektur szkolnych i myślę, że to jedna z lubianych książek.

Życzenia, zwłaszcza te związane z piosenkami, będzie można wypowiadać jutro po godzinie 17 w audycji Rodzinny Koncert Życzeń. Jacek Zawada będzie na posterunku. Już teraz was zachęcam do telefonowania i do pisania maili, ale teraz trwają radiowe poczytanki, czyli audycja poświęcona książkom, literaturze. Myślę, że dla wszystkich książkomaniaków

0: bardzo łakomy jest to kąsek. Adam chyba też jest książkomaniakiem. Cześć Adamie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Lubisz czytać książki?
1: Tak.
0: A co tam ostatnio czytasz, Adasiu? Jaką książkę?
1: Drzewo do samego nieba.
0: O, nie znam tej książki, zaraz sobie jej poszukam. A o czym ona opowiada? Kto jest bohaterem, poza tym, że drzewo pewnie?
1: Staszek i jego brat.
0: Polecasz tę książkę, Adasiu?
1: Słucham.
0: Polecasz tę książkę innym słuchaczom?
1: Tak.
0: O, już patrzę. Maria Terlikowska napisała tę książkę. Ojejku, ojejku. To nazwisko Maria Terlikowska przypomina mi moje dzieciństwo. Kiedy miałam tyle lat co ty, to książki Marii Terlikowskiej były bardzo, bardzo popularne. Aż mnie zachęciłaś, żeby poszperać wśród takich troszkę starszych książek na mojej półce z książkami. Adasiu, a ja też zadałam pytanie dotyczące starszej książki, książki, która liczy sobie już kilkadziesiąt lat i której akcja dzieje się w pewnym budynku przy ulicy Czekoladowej. I co tam się mieści?
1: Akademia Pana Kleksa.
0: Nie inaczej, tak właśnie jest. Tę książkę napisał, czekaj, przypomnij mi, kto napisał tę książkę Akademia Pana Kleksa?
1: Jan Tuwim.
0: I prawie. Julian Tuwim był też poetą i pan Jan Brzechwa. Jan Brzechwa też pisał wiersze, ale napisał też kilka wspaniałych powieści, między innymi właśnie Akademię Pana Kleksa. Adasiu, ty nadawałbyś się do szkoły Pana Kleksa. Wiesz dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Bo masz imię zaczynające się na literę
1: A.
0: No i jesteś chłopakiem. A do Akademii Pana Kleksa po pierwsze przyjmowani są wyłącznie chłopcy, a po drugie wszyscy chłopcy muszą mieć imię, które zaczyna się na literę A. Znasz kogoś jeszcze w swoim otoczeniu, wśród swoich kolegów albo w rodzinie, kto mógłby być uczniem Pana Kleksa, bo spełnia te dwa warunki, jest chłopcem i ma imię na A?
1: Z mojej szkoły Albi.
0: No proszę bardzo, czyli też moglibyście być w jednej klasie u pana Kleksa. Chciałbyś?
1: Tak.
0: A czytałeś już tę książkę, Akademia Pana Kleksa, czy oglądałeś film?
1: Trochę filmu oglądałem u dziadku.
0: I podobał ci się ten film?
1: Tak, no tylko to był troszkę straszny.
0: Troszkę straszny. Ciekawa jestem, którą część oglądałeś, czy tę dawną, czy tę bardziej współczesną? Bo w tej dawnej rzeczywiście tam była na początku taka parada wilkołaków chyba. To pewnie o tym myślisz, co?
1: Tak.
0: No właśnie, tak. Ale już jak się przejdzie przez ten początek, troszkę straszny, to potem już jest bardzo baśniowo, kolorowo i można się dać porwać tej historii. A ja ci powiem, że film powstał na podstawie książki i książka jest też wspaniała. Polecam ci ją do przeczytania, jak będziesz chciał poznać innych chłopców z Akademii. Zresztą główny bohater nosi twoje imię, nazywa się Adaś Niezgódka. No to sięgnij do tej książki. Polecam ci ją bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
0: No ja też dziękuję. Dziękuję za rozmowę przede wszystkim, Adasiu. I życzę miłej lektury. A teraz uwaga, uwaga, dla tych wszystkich, którzy pamiętają tę pierwszą wersję z 84 chyba roku. Z 84 roku, kiedy to powstał film Akademia Pana Kleksa. Teraz będzie piosenka właśnie z tej ekranizacji.

0: Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem.
1: Piosenka z filmu Akademia Pana Kleksa, a książka Jana Brzechwy Akademia Pana Kleksa właśnie jest lekturą zazwyczaj w klasie czwartej. Kto jest przed klasą czwartą, ten już może zacierać rączki i cieszyć się na spotkanie z bohaterami tej opowieści.
2: Radiowe poczytalki.
1: Zaglądamy dzisiaj na listę lektur szkolnych. Już wiem, że w klasach 1-3 najczęściej nie ma takiej listy, która obowiązuje. Dobrze byłoby, gdyby nauczyciele wspólnie z uczniami wybierali takie książki, które się czyta, które się potem omawia. Nieładnie się mówi czasami, że się przerabia lekturę. Tak. Ciekawe, jak na co się przerabia taką lekturę. Lepiej chyba mówić, że rozmawia się o książkach albo omawia się jakieś książki. A rozmawiam o tych lekturach szkolnych z Edytą Plich, która jest polonistką, propagatorką czytania, ma swoje ukochane książki, na przykład pewnie Dzieci z Bullerbyn.
3: Tak, tak jest, oczywiście. Tak.
1: To jest jedna z tych książek, która cieszy się wielką popularnością wśród czytelników, a inne książki, które są w takim top 5 na przykład.
3: Tak, są takie książki, które rzeczywiście utrzymują się na liście i na pewno to jest Kubuś Puchatek. Ale nie myślmy o Kubusiu Puchatku jako bajce, którą, prawda, dzieci widziały w wersji disneyowskiej i jeszcze innych, tylko właśnie pomyślmy o książce, o tych niezwykle mądrych tekstach, które potem bardzo często w naszym życiu rodzinnym gdzieś są powtarzane i używane w konkretnych sytuacjach.
1: Na przykład Małe co nieco.
3: Tak, chociażby. Pinokio to jest też klasyk, który jest totalnie wyrwany z naszej rzeczywistości. Trudno sobie je wyobrazić nią, ale z drugiej strony właśnie dowiadujemy się o świecie i o przeszłości tak wiele i takich ciekawych rzeczy. To jest jakby bardzo okrutna opowieść, czasami drastyczna, ale właśnie chodzi o to, o przeżycie, które też nam wiele daje.
1: I oj, myślę, nie, że lubiłam Pinokia.
3: A no właśnie, że to jest trochę straszne, ale dzieci wchodzą w tą opowieść i nie czytają tego tak jak my dosłownie. I to jest naprawdę jedna z fantastycznych rzeczy związanych z literaturą. I to jest taka historia, która jest i dzisiaj inaczej czytana, ale myślę, że warto do niej wracać. Oczywiście Opowieści z Narni. To przepiękny tekst, który chyba właśnie w tych klasach 1-4 świetnie się też słucha. Nie wszyscy są gotowi na samodzielną lekturę tego tekstu, ale jest świetna do słuchania właśnie czytana i bardzo zawsze polecam głośne czytanie, bo myślę, że to jest jeden ze sposobów spędzania razem czasu, że dzisiaj luksusem jest rodzic na wyłączność, a właśnie głośne czytanie przez kogoś bliskiego, czy to właśnie rodzica, czy starszą siostrę, czy ciocię, jest tak przyjemnym sposobem spędzania czasu, w którym możemy nie tylko czytać, ale rozmawiać o tych sprawach, które się pojawiają. Możemy przy tej okazji razem się śmiać. No i co tu dużo mówić, na liście książek, które się najlepiej sprzedały na świecie, jest Harry Potter, sprzedany w 400 milionów egzemplarzy. Trudno sobie to wyobrazić, ale właśnie tak jest.
1: I właściwie tylko Harry Potter jest taką książką, która liczy sobie zaledwie 30 lat, a te pozostałe, które wymieniłaś, tak, mają 60, 70 albo nawet jeszcze więcej.
3: Tak.
1: Jak to się dzieje, że one nadal się bronią, że nadal ktoś mówi, nie, nie możemy przestać czytać Kubusia Puchatka. Nie, nie, nie. Baśnie Hansa Christiana Andersena trzeba poznać, trzeba je przeczytać. O nie, koniecznie na tej liście muszą być Dzieci z Bullerbyn. Kto o tym decyduje?
3: Oczywiście specjaliści, ale to jest literaturoznawcy. Ci, którzy też się znają na psychice dziecka. I myślę, że dużo się o tym rozmawia, jakie książki sprawiają, że człowiek się lepiej rozwija, właśnie wchodzi w świat wartości. Tym niemniej dzisiaj myślę, że mówimy, kiedy mówimy klasyka, mówimy o książkach, które właśnie nie poddały się próbie czasu. To znaczy, że mamy dzisiaj wiele bardzo wartościowych i cudownych książek, które może za 50 czy 100 lat zostaną uznane właśnie za takie klasyki. A my dzisiaj nie możemy tego zrobić i w wielu miejscach na świecie, na przykład w Anglii jest tak, że dzieci, które przychodzą do szkoły, to zanim zaczną się

0: się lekcje i zacznie się matematyka, polski czy WF, mają takie pół godziny czytania. I albo przynoszą swoją własną książkę, albo podchodzą do półki z książkami, ją biorą i siadają, kładą się, zwijają się w kłębek i mają taki czas na czytanie. Badania pokazały, że to po pierwsze lepiej wpływa na koncentrację.
1: Pewnie też wycisza troszeczkę takie czytanie.
0: Oczywiście, więc jakby mnóstwo budzi też, tak, tych, którzy się nie mogą jeszcze obudzić. Ma mnóstwo pozytywów, ale tam na przykład jest taki mocny podział na książki, które są do stosowany do możliwości dziecka. Jest taki poziom, prawda, A, B, C, D, czy na przykład kolorami i nauczyciel pokazuje dziecku, że jest już w stanie wejść na jakiś inny poziom. My nie mamy takiego mocnego systemu, ale często te lektury pomagają nam bibliotekarze, nauczyciele, rodzice, nasi krewni, którzy nam kupują książki na prezenty. Jeden z najlepszych prezentów, jaki można dostać, bo chodzi o to, że myślę, że nie ma takich dzieci, które nie lubiłyby czytać, gdyby nie to, że za mało próbowaliśmy, żeby znaleźć taką książkę, którą pokochają. Bo jesteśmy różnymi ludźmi. Dla innych to będą właśnie książki przygodowe, dla innych o zwierzętach, dla innych to będą komiksy. W zależności od tego, jakby kim jestem, kim się staję, co mnie interesuje, taki typ literatury może nas pochłonąć. Myślę, że nie warto przestać próbować i nie warto uznać, że to dziecko nie lubi czytać.
1: Wspomniałam, że na liście lektur szkolnych jest też komiks. Szkoła Latania to jest taki klasyk komiksowy. Wasi rodzice na pewno znają Kajka i Kokosza,
0: tak,
1: czyli dwóch wojów, którzy zostali wymyśleni i narysowani przez Janusza Christę. On te ich przygody rozrysowywał w wielu zeszytach, a jeden z tych zeszytów trafił na listę lektur szkolnych. I myślę, że jak ktoś przepada za komiksami, to dla niego to jest jak bułeczka z masłem albo nawet ciastko z kremem, taka lektura.
0: Tak, to jest, myślę, że świetny pomysł, żeby zobaczyć właśnie, że wielu z nas właśnie uwielbia to połączenie obrazu właśnie z tekstem i wspaniale się czuje w komiksie, bo przecież jeżeli mamy takie zdanie, w którym jest powiedziane, że Asterix się obudził, to my przecież widzimy, że na pewno Asterix wcześniej spał, prawda? Potem wyobrażam sobie, że zjadł śniadanie, zanim przejdzie do następnej przygody, bo w naszej głowie tu się dzieje wiele rzeczy, a tu jest tylko jedno zdanie. I ta historia obrazkowa plus właśnie kilka słów sprawiają, że w głowach tych osób powstają wielkie, cudowne historie. One często, dzieci same dorysowują dalsze przygody, prawda, bawią się tym tekstem. I myślę, że dzisiaj polska książka jest fenomenalna. To znaczy mamy tak piękne książki, tak niesamowite, które można kupować, a jeśli ktoś uważa, że są drogie, chociaż Polacy wydają kilkakrotnie więcej na zabawki niż na książki, więc myślę, że też trzeba się nad tym zastanowić, to można je wypożyczać. Biblioteki są jednym z najwspanialszych miejsc, jakie sobie można wyobrazić, nie tylko dlatego, że można za darmo wypożyczyć książki, ale ma się wybór zupełnie niesamowity. Jeśli spotkamy mądrego bibliotekarza czy bibliotekarkę, to możemy łatwiej dobrać do naszych potrzeb świetne książki. Możemy testować w nieskończoność, wypożyczać kilka książek, czytać po kilka stron i to nie jest tak, że trzeba każdą książkę czytać do końca, tylko spróbować jak pyszny deser i powiedzieć nie, to nie dla mnie i zobaczyć coś innego i wtedy znaleźć coś, co jest moje i wtedy zagłębiać się w tą dziedzinę z przyjemnością.
1: A powiem wam, że czasami do takiej książki, którą się zaczęło czytać, ale potem się ją odłożyło, bo nas znudziła, znużyła, poruszała jakieś tematy, którymi nie byliśmy zainteresowani. Do takich książek czasami się wraca parę lat później i nagle odkrywamy, że to jednak jest dobra lektura.
0: Tak.
1: A my dzisiaj tylko o takich, czyli o dobrych lekturach rozmawiamy. Edyta Plich jest naszym gościem. To za chwileczkę jeszcze ciebie, Edyto, zapytam, jaką książkę ty byś koniecznie umieściła na liście takich lektur do czytania w klasach początkowych szkoły podstawowej. Na pewno znajdzie się wśród twoich ukochanych książek jedna, którą, a może ukochanych książek twoich dzieci, jedna taka, która dobrze by było, żeby wpadła na taką listę.

0: radiowe poczytalki.
1: Lektura szkolna. Mam nadzieję, że ten temat nikomu nie jeży włosów na głowie, kiedy mówimy o tych książkach, które są obowiązkowe do przeczytania, ale mam też nadzieję, że wasi nauczyciele mają sposób na to, żeby takie lektury, które są konieczne, żeby wam oswoić troszeczkę i osłodzić ten obowiązek czytania. Może terminy są dłuższe, a może po prostu potem się fantastycznie jakoś te książki omawia, może się rysuje. No myślę, że jest dużo sposobów na to, jak o książkach potem rozmawiać, czy jak się inspirować taką wspólnie przeczytaną książką.
2: Tak, dzisiaj myślę, że jest wiele metod pracy. Nauczyciele wymyślają labbooki, czy różne innego rodzaju ćwiczenia i zabawy. Myślę, że najgorzej jest, jak kojarzymy i że książkę z koniecznością, tak jak powiedziałaś, przerabiania i rzeczywiście pytanie na co, czyli takiego przepytywania. I to chyba bardzo zniechęca, czyli kartkówki z lektury. No bo nauczyciele wiedzą, że wiele osób nie czyta tekstu, tylko posiłkuje się jakimś streszczeniem, opowieścią czyimś, o czym to jest.
1: Albo film się ogląda.
2: Tak, albo się film ogląda właśnie o przygodach tego bohatera, ale to nie jest to samo. I jakby różnego rodzaju narzędzia, czy to, że trzeba napisać wypracowanie z lektury, prawda, że właśnie ktoś przepyta z niej, osłabia tą przyjemność. Tym niemniej myślę, że właśnie nie docenia się tego, że ten tekst napisany przez tego autora to jest właśnie ta konkretna książka, a nie sama historia. Bo tą samą historię mogę opowiedzieć ja, ale niestety nie tymi samymi słowami i to już nie będzie arcydzieło. Więc pamiętajmy o tym, że oryginał jest jakby szalenie potrzebny, żeby jakby zrozumieć, na czym polega piękno tej książki. I myślę, że wielu rodziców, jak wspomina właśnie swoją szkołę i wspomina takie ukochane książki, czasami czyta swoim dzieciom, myśląc, że właśnie będą tak samo zachwycone i są rozczarowani tym, bo co innego je śmieszy, co innego bawi, no bo żyjemy w innym świecie, no albo rozczula to, że rzeczywiście ta sama książka robi na nich wrażenie.
1: Tak, ja też pamiętam, że były takie książki, które podsuwała mi z dużym uporem moja mama. I ja owszem, przeczytałam na przykład taką książkę zatytułowaną Serce. I to były opowiadania pana Amicisa. Ale mnie nie porwały tak, jak porwały moją mamę. I podejrzewam, że to wiązało się z doświadczeniami, że moja mama miała jakieś takie doświadczenia w swoim życiu, jako dziecko, jako dziewczynka, których ja nie miałam. I mnie nie zbliżyło nic do tych bohaterów opowiadań Amicisa.
2: Tak, ja czytałam też, próbowałam na swoich dzieciach tą książkę, która rzeczywiście jest niesamowita, ale miałam wrażenie, że mnie ona rozczula i też jako mama bardzo ją doceniam, natomiast jakby tak daleki jesteśmy od właśnie historii tych Włoch powojennych, które w zupełnie inny sposób funkcjonowały. Dziecko w szkole miało inną wyobraźnię, inaczej wyglądała taka codzienność tych dzieci, że właśnie to bardzo dużo zmienia i nie jest to taka historia, jaką opowiada Astrid Lindgren o dzieciach językiem dziecięcym. To też ma znaczenie ogromne.
1: Ale książkę pamiętam do dziś i wiem, że mały pisarczyk z Florencji, gdybym do niego dzisiaj wróciła, to

0: Być może bym spojrzała zupełnie innym wzrokiem na tego chłopca, który pomagać chciał swojemu tacie, chciał zarabiać pieniądze, chciał go wesprzeć, tego swojego ojca, a potem przesypiał na lekcjach.
1: Tak.
0: No, to taka historia była. Edyto, gdybyś miała jakąś książkę podrzucić naszym słuchaczom albo nauczycielom, jeśli nas słuchają nauczyciele, taka książka, która dobrze by było, żeby znalazła się na takiej liście książek do przeczytania w klasach 1-3, to co to by było?
1: No, jedna zawsze brzmi dla mnie strasznie.
0: Wiem.
1: W związku z tym to nie sposób. To znaczy są takie książki, które jakby wiem, że się sprawdzają i cały czas jakby to obserwuję, ale mogę powiedzieć o takiej książce, która jest nowsza. Jedyna taka Ester. To jest taka historia niezwykle przewrotna o dziewczynce, która chodzi do szkoły i ma różnego rodzaju problemy, drobne i takie codzienne sytuacje. I mi się wydaje, że to, co jest fajnego, to rzeczywiście dzieci lubią ją czytać, ale przez to możemy też dużo powiedzieć o relacjach rówieśniczych i o tym, jak my traktujemy swoich kolegów, koleżanki, jak popadamy w jakieś takie stereotypy, myśląc o tym, że ta osoba jest taka lub inna i że ona uczy trochę pokory, a z drugiej strony jest książką, która bardzo angażuje i już udało mi się rozmawiać z wieloma nauczycielami, którzy tą książkę potraktowali właśnie jako lekturę i muszę przyznać, że były świetne doświadczenia, więc bardzo ją polecam. Myślę, że jest jeszcze taka książka Piraci Oceanu Lodowego. To jest książka przygodowa o bohaterce, dziewczynce, która przemierza ocean, żeby ratować swoje rodzeństwo i swą siostrzyczkę i to jest absolutnie niesamowita książka. I ona też bardzo dużo daje dzieciom. Nie jest lekturą wcale łatwą, ale myślę, że takie książki warto w swojej głowie mieć, bo zgadzam się z takim też określeniem, że książki są symulatorami cudzych przygód. Czyli, że my przez to, że doświadczamy tych przygód z bohaterem, utożsamiamy się, to właśnie mamy szansę przeżywać różne rzeczy, których byśmy nie przeżywali, ale uczy nas radzenia sobie w zupełnie innych sytuacjach. Taki symulator jest nam bardzo, bardzo w życiu potrzebny. I myślę, że to też jest taka książka, która właśnie bardzo podobała się też moim dzieciom, ale nie była lekturą łatwą. I ostatnia, która zrobiła na mnie duże wrażenie, ale jeszcze większe zrobiło to, jak obserwowałam dzieci, którym to czytałam, czyli Lekkie życie Barnabego Broketa. To jest książka o takim chłopcu, który się rodzi z takim defektem, że po prostu unosi się w powietrzu i lata. I rodzice muszą coś z tym zrobić i jakoś go uziemiać. I jakie on ma przygody, co się z nim dzieje. Możemy tą historię czytać właśnie tak literalnie, czyli o tym, co się dzieje u tego naszego bohatera, ale możemy też sobie pomyśleć, jak to jest, że czasami nie jesteśmy tacy jak inni i jak sobie w tym świecie innych dzieci, dorosłych z tym poradzić, jak siebie polubić. Myślę, że po niej dziecko jest inne. I to jest taka śmiała teza, ale tak myślę. Natomiast taki totalny klasyk, który uwielbiam, ale nie każdy lubi tą książkę, to Mikołajek. Moim zdaniem zabawa w czytanie Mikołajka dzieciom jest ogromnie przyjemna. Znam rodziców, którzy powiedzieli, nie czuję tej książki, to nie jest moje. I zupełnie to rozumiem. I mimo, że ona tak całkowicie jest już daleko od naszej codzienności. W polskich domach nie jest tak, że mama jest w domu i zajmuje się zawsze zrobieniem trzydaniowego obiadu i zawsze jest pytanie tylko, jaki jest deser, czy dzisiaj będzie tort, czy będzie prawda, pudding, czy cokolwiek innego. I karę, którą się najczęściej przyznaje, to idź do swojego pokoju, Mikołaj, i prawda, odbyj swoją karę, to tak jak przyjemnie się czyta rodzicom tą książkę i śmieje z dziećmi, tłumacząc świat, ale też patrząc na grupę chłopców, którzy razem grają w piłkę, jakby mają różne pomysły, jak sobie radzić, to w jaki sposób pokazani są nauczyciele, że to jest jedna wielka przyjemność.
0: Miała być jedna książka, były cztery tytuły, ale że zacytuję Mikołajka, o którym mówiłaś na zakończenie, no, lepiej więcej niż mniej, no bo co w końcu, kurczę blade. To taki zwrot z Mikołajka i innych chłopaków książki, która też jest klasykiem, w przeciwieństwie do tych, o których usłyszałam po raz pierwszy. Jedyna taka Ester, Piraci Oceanu Lodowego i Lekkie życie Barnabego Broketa. Do tych książek odsyła was Edyta Plich, założycielka Fundacji Ediko, edukatorka, polonistka, miłośniczka i propagatorka czytania. No, myślę, że bez poleceń czytelniczych nie mogła się ta rozmowa obyć. Bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że nasi słuchacze spojrzą być może troszkę łaskawszym okiem na lektury szkolne, na te książki, które zresztą myślę, że w tych klasach

0: początkowych są dużą przyjemnością i takim roller coasterem, czasami pełnym przygód i różnych niespodziewanych historii, które można w tych książkach odkryć.
1: Ja też dziękuję i powiem, jak usłyszałam, jak jedna z postaci, która zajmuje się literaturą, powiedziała: zazdroszczę wam, że macie jeszcze te lektury przed sobą.
0: A ja tylko podrzucę informację, że po godzinie 18 będzie zaproszenie, tym razem na teatralną wersję książki o Mikołajku. Już teraz możecie czekać.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

0: Na zegarze 4 minuty po godzinie 18, a o książkach nie tylko się śpiewa w tej audycji, ale też rozmawia.
1: Radiowe poczytanki.
0: Siedzimy sobie pod regałem, sięgamy to po jedną książkę, to po drugą. Ta jeszcze musi chwileczkę poczekać. Jest wyjątkowo duża i no, mamy na nią chrapkę i skorzystamy dzisiaj z tej książki, ale najpierw to, co wam chwilę temu obiecałam. Kto lubi Mikołajka? A, na pewno las rąk w tej chwili się podniósł do góry. No to ja mam propozycję. Nie tylko dla warszawiaków, bo Teatr Lalka jest owszem w Warszawie, ale mam zaproszenie podwójne na sobotnie przedpołudnie, na najbliższą sobotę, czyli 3 października, godzina 11. No i wakacje Mikołajka na scenie. Spektakl, który widziałam parokrotnie i powiem wam, że chętnie bym jeszcze się nieraz pewnie na niego wybrała, żeby się pośmiać razem z innymi widzami. A kto ma ochotę się pośmiać? Przejechać nawet, nie wiem, 50, 60, a może nawet 100 kilometrów ktoś miałby ochotę przejechać, żeby zobaczyć ten spektakl na scenie. Mam podwójną wejściówkę i chętnie ją oddam w ręce tego, kto, uwaga, uwaga, poda mi przynajmniej 5 członków bandy Mikołajka. Kto tam jeszcze poza Mikołajkiem pojawia się w tym cyklu książkowym? 226452055. Można podać więcej imion, jeżeli je znacie. Czekam na chętnego i chętnie oddam bilety w zamian za tę odpowiedź. 226452055.

0: To piosenka do tekstu Ludwika Jerzego Kerna, piosenka w wykonaniu zespołu Mamy Śpiewamy. A my przypominamy o takiej książce, która przenosi nas na wakacje. W wakacje Mikołajka można razem z nim przeżywać przygody najpierw na obozie harcerskim, chociaż nie wiem, czy tam chłopcy byli wszyscy harcerzami. W każdym razie można się wybrać z Mikołajkiem na obóz, a potem można pojechać z jego rodzicami, z całą rodziną nad morze i zaznać wypoczynku na plaży i kąpieli morskich, no i wielu jeszcze innych przyjemności. Wystarczy, że zadzwonicie i bilety, podwójne bilety na wakacje Mikołajka w Teatrze Lalka w najbliższą sobotę, czyli 3 października o godzinie 11 mogą być wasze. No, warunek jest jeden. Trzeba przypomnieć Darii i mnie, jak mieli na imię inni członkowie tej mikołajkowej bandy. Było ich, tych chłopców, pewnie około 10. Nam wystarczy 5 imion z tego grona przywołać. To kto tam był poza Mikołajkiem? 2 2 6 4 5 20 55. Czekamy w tej audycji, która nazywa się
1: Radiowe Poczytanki.

0: To bardzo mądry pomysł, który podrzucił nam zespół Mille Voci. My za chwileczkę rzeczywiście spojrzymy na to, co niby znamy, troszkę od innej strony. Oczywiście spojrzymy tak dzięki książce.
1: Radiowe poczytanki.
0: Przede mną książka, duży format. Myślę, że zmieści się na tej najwyższej półce w waszym pokoju. Format A6 albo A5, nie znam się na formatach. A autor też patrzy?
2: Ja też się znam na formatach.
0: Autor się zna na pisaniu. Książka zatytułowana jest tajemniczo Alif i A, wędrówki wśród alfabetów, a autorem jest Tymek Skowroński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry słuchaczom i słuchaczkom.
0: Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że bohaterami książek są ludzie albo zwierzęta, a tymczasem ani Alif, ani A nie są ludźmi, ani zwierzętami. Kim są ci bohaterowie?
2: To są tacy wyjątkowi bohaterowie, bo to są litery i to litery nie jednego alfabetu, a różnych alfabetów. Bo to jest taka książka, która opowiada o tym, że na świecie dzieci uczą się pisać w różnych alfabetach i czasem nawet od prawej do lewej, a nie od lewej do prawej.
0: Tak, a czasami chyba nawet od góry do dołu,
2: zdaje się, prawda? Od góry do dołu też się zdarza, tak.
0: Też piszą czasami dzieciaki i tak jak my piszemy, tak jak piszemy, tak gdzie indziej pisze się po prostu inaczej. A Alif i A to są litery nie byle jakie w tych alfabetach.
2: A jest, myślę, wszystkim znane. To jest pierwsza litera naszego alfabetu, który nazywa się alfabetem łacińskim. A Alif to pierwsza litera alfabetu arabskiego.
0: Mają jakieś charaktery też przy okazji te litery. Powiem szczerze, że literę A przedstawił pan niespecjalnie pozytywnie.
2: To nie jest bohater pozytywny, ale przechodzi przemianę. Może nie będę tutaj wszystkiego zdradzał, bo to trzeba przeczytać książkę, ale rzeczywiście to jest taka literka trochę zadufana w sobie, samolubna, wywyższająca się i inne litery alfabetu postanawiają dać jej nauczkę i wysłać ją w taką podróż po świecie. I w czasie tej podróży A odkrywa, że istnieją różne inne kultury, alfabety, litery i że wcale nie jest najlepsza i najważniejsza.
0: A z czego brało się to przekonanie, że jest najważniejsza i najlepsza wcześniej w literze A?
2: Głównie z tego, że jest właśnie pierwsza, że jest na pierwszym miejscu, że jest przed wszystkimi i wydawało jej się w związku z tym, że może się wywyższać.
0: No powiem wam, że tutaj nawet A robiło takie różne szachermacher, takie oszukaństwa robiło, bo kiedy zauważyło na przykład, że w słowie wagon litera W, czyli ta, która jest na szarym końcu alfabetu, czyli najgorsza zdaniem litery A, jest przed nią, to pozwoliła sobie wskoczyć przed literę W i powstał Afgon.
2: Podobnie było z watą cukrową. Literka A była, no bywa, można użyć chyba tego słowa, wredna i przepychała się przed te inne literki i no zachowywała się w sposób
0: skandaliczny. Tak, to prawda. Wywyższała się, była samolubna, ale jak powiedział nasz gość Tymek Skowroński, doszło do pewnej przemiany w literze A. Często tak bywa zresztą z bohaterami literackimi, prawda? Że innymi poznajemy ich na początku książki, a potem dochodzi do ciągu zdarzeń, które te postaci zmieniają i sprawiają, że na zakończenie są już kimś zupełnie innym.
2: Tak. I tutaj taką bardzo ważną rolę w przemianie literki A na lepsze odgrywa tajemnicza trochę postać, babcia Alfa. To jest litera grecka. Nie wiem, czy któryś z was było kiedyś w Grecji, ale tam pisze się trochę innym alfabetem, który jest podobny do naszego, ale jednak się różni. I pierwszą literą jest właśnie alfa. I alfa pełni rolę takiej mądrej, starszej litery, która

0: która w sprytny sposób daje temu naszemu A nauczkę.
1: Tak, to nie jest takie wprost, tylko wie doskonale, co zrobić, żeby A, litera A przeszła przemianę. Alfa to jest też początek samego słowa alfabet.
0: Tak, nasze słowo alfabet pochodzi właśnie od tego alfa, beta, to są greckie litery, potem jest gamma, delta i tak dalej, aż do omegi, która jest ostatnia. O tym wszystkim można się właśnie dowiedzieć z tej książki.
1: Alif i A.
0: Alif i A.
1: Wędrówki wśród alfabetów. Już o A pojawiło się dużo informacji. A Alif? Kim jest Alif?
0: Alif jest zupełnie inną postacią. Alif jest literką, która bywa trochę samotna, bo rzeczywiście, kiedy piszemy po arabsku, to często tego Alifa zapisuje się oddzielnie od innych liter. Nie wiem, czy nasi słuchacze, słuchaczki widzieli kiedyś pismo arabskie, ale tam litery są często połączone, a Alif stoi trochę osobno. I właśnie z powodu tej samotności postanawia wyruszyć na poszukiwanie innych przyjaciół w innych krajach i wśród innych alfabetów.
1: Powiem wam, że ta książka jest też przepięknie zilustrowana. O ilustratorze też mam nadzieję, że za chwilę parę słów się pojawi, bo myślę sobie, że ilustrator jest często też współautorem książki.
0: Absolutnie. To jest, myślę, że współpraca pół na pół. To znaczy, oczywiście ja najpierw zaproponowałem tekst, ale potem przy samych ilustracjach musieliśmy bardzo dużo współpracować, szczególnie, że no właśnie było takie pytanie, jak sprawić, żeby litery, którym jest napisany też tekst przecież, stały się częścią ilustracji. I to była taka zagwozdka.
1: Tymek Skowroński dzisiaj odwiedził studio Polskiego Radia Dzieciom, a rozmawiamy o książce zatytułowanej Alif i A. Wędrówki wśród alfabetów.

0: A ja bym do tekstu tej piosenki dorzuciła jeszcze parę innych liter, które pojawiają się akurat w polskim abecadle. Na przykład jest taka piękna litera ci i zi i si i on i en. I uwaga, i z tymi właśnie niezwykłymi literami, bardzo charakterystycznymi dla naszego abecadła, dla naszego alfabetu, jest związane pytanie. Kto poda takie słowo, w którym pojawia się jak najwięcej tych właśnie zisi, może ukreskowane? Zobaczymy. Mam egzemplarz książki. Uwaga, uwaga, Tymek Skowroński przyniósł ze sobą nie dość, że egzemplarz książki, to jeszcze w dodatku poprosił ilustratora także o podpis, więc będzie tu autograf i ilustratora, i autora, Tymka Skowrońskiego. I ten egzemplarz trafi w ręce tego, kto przyśle nam słowo, w którym jest jak najwięcej właśnie tych dziwnych takich literek. My z Tymkiem będziemy rozmawiać, a wy w tym czasie możecie szukać takiego słowa albo we własnej głowie, albo w głowie rodziców, albo w jakichś słownikach, albo książkach różnego rodzaju. A potem przyślijcie to słowo na adres dzieci@polskieradio.pl. Będę przypominała jeszcze ten adres i to zadanie, a wy tymczasem myślcie, a potem piszcie do nas dzieci@polskieradio.pl.
1: Radiowe poczytalki.
0: Właśnie od alfabetów często rozpoczyna się nasza przyjaźń z czytaniem. Alfabetu teraz już chyba dzieci się nie uczą na pamięć, natomiast piszą po kolei różne litery, żeby poznać ich kształt, żeby nauczyć się ze sobą je łączyć. No, a potem można zacząć już budować nie same słowa, ale całe zdania, a potem nawet całe

0: teksty, teksty książek na przykład z tych liter alfabetu. Łacińskim alfabetem zapisana została książka Tymka Skowrońskiego Alif i A, wędrówki wśród alfabetów, ale też inne litery innych alfabetów tutaj można zobaczyć. Tymku, kto pomagał ci współtworzyć tę książkę od strony ilustratorskiej?
1: Ilustratorem książki jest Edward Popescu, który tutaj dodatkowo mieliśmy taką wielojęzyczną sytuację, bo jest nie z Polski, więc ja tłumaczyłem ten tekst na angielski, żeby mógł to ilustrować i współpracowaliśmy przy tym bardzo, bardzo intensywnie.
0: Czy posługuje się ilustrator, pan Popescu, którymś z tych innych alfabetów? Może zna doskonale arabski albo chiński, czy też japoński?
1: Wydaje mi się, że zna cyrylicę trochę. I alfabet grecki. Natomiast przy tych wszystkich pozostałych musiał wykonać dość duży tak zwany research, to znaczy nauczyć się po prostu.
0: Zobaczyć, jak te litery wyglądają i jak je wpleść tutaj w tekst.
1: Jak je wpleść w tekst, ale też właśnie w jakiej kolejności stawiać te znaki. I w ogóle jest cała sztuka kaligrafii, w której należy się nauczyć w odpowiedniej kolejności ruchów pędzla czy długopisu, więc to nie są proste sprawy.
0: No to prawda, bo rzeczywiście my mówimy o naszym alfabecie łacińskim, który znamy najlepiej, ale w innych alfabetach też się pojawiają takie dodatkowe znaczki. Na przykład niektóre litery mają czasami kółeczka nad sobą albo dwie kropki nad sobą.
1: Tak, jak najbardziej. No właśnie ten nasz słynny alif też może mieć nad sobą taki kapelusik, albo czasem się trochę wydłuża, bo my też sobie z tego często nie zdajemy sprawy, bo jak już się ktoś nauczy pisać, to się to wydaje takie zupełnie naturalne, ale w tych innych alfabetach też litery mogą mieć postać wielkiej litery, małej, albo w niektórych zmieniają formę na końcu wyrazu. Więc to są bardzo skomplikowane czasem zasady.
0: Tymku, co cię zainteresowało w temacie alfabetów, abecadeł z różnych części świata?
1: Właśnie, no, wydaje mi się, że to jest taka trochę książka, którą sobie myślałem, że ja bym chętnie przeczytał jako dziecko, bo lubiłem uczyć się języków obcych. A później już na studiach zacząłem się uczyć takich języków, w których są inne alfabety, właśnie między innymi takiego języka jidysz, którego w Polsce używała społeczność żydowska. I tak, to jest alfabet, którym się pisze od prawej do lewej. Te litery mają inne kształty. I wtedy ucząc się go, zdałem sobie sprawę, że bardzo mało wiemy tak naprawdę o tym, jak dzieci i dorośli na całym świecie piszą. I że to wcale nie jest takie oczywiste, że wszyscy uczą się tego pisania w taki sam sposób jak my. No i zacząłem się doczytywać, poszukiwać informacji na temat innych rodzajów pisma, również takich, które powstają w naszych czasach, bo to też jest ciekawe. Alfabet, którym my się posługujemy, ma już ponad 2000 lat, natomiast są takie języki, które nie mają swojego własnego alfabetu i ludzie próbują wymyślać te alfabety tu i teraz, właściwie w ostatnich latach. Na przykład tam się pojawia taki jeden rodzaj pisma trójkątny, pochodzący z Afryki Południowej. I to jest właśnie pismo, które powstało, wydaje mi się, że w okolicach 2015 roku. I wciąż trwa taka, no nie wiem, walka, pytanie o to, czy się przyjmie, bo to też nie jest wcale oczywiste, że takie nowe pismo przetrwa.
0: To ciekawe, że te zapisy literowe, które już istnieją, nie są ostateczną wersją alfabetów.
1: To jest bardzo bogaty, różnorodny świat, świat liter, świat alfabetów, w którym cały czas zachodzą zmiany, cały czas jest coś nowego. To wcale nie jest takie nudne i zamknięte w książkach, tak jakby się mogło wydawać, tylko właśnie cały czas coś nowego powstaje.
0: No zamknięte w książkach na pewno nie, bo są też, jak się rozejrzymy po ulicach chociażby, to przecież litery się pojawiają i na szyldach, i na witrynach sklepowych, i w gazetach.
1: I na ekranach.
0: I na ekranach, oczywiście. I rzeczywiście czasami można się czuć obco w momencie, kiedy ktoś trafi do takiej części świata, gdzie litery alfabetu łacińskiego nie są w użyciu i otaczają nas nazwy ulic, nazwy sklepów,

0: na opakowaniach różnych towarów, pisane zupełnie, zupełnie innym systemem znaków. I nie potrafimy tego systemu rozszyfrować. Owszem, pewnie jak wygląda mleko w butelce, domyślimy się, ale kiedy kupujemy kartonik, w którym coś szeleści, no to nie wiemy, czy to jest ryż, czy to jest kasza, czy to jest jeszcze coś innego.
1: Tak, tak. To jest, myślę, że problem każdego podróżnika, kiedy nagle znajdujemy się w jakimś miejscu, w którym zupełnie nie rozumiemy, co się dzieje, i to nawet czasem nie da się domyśleć, bo są takie właśnie rodzaje pisma, które no, zupełnie nie przypominają tego naszego. No i właśnie o tym też jest ta książka, że to jednak nie są tylko jakieś tam szlaczki, tylko że właśnie za tymi różnymi obcymi rodzajami pisma kryje się jakiś system, jakaś myśl, jakieś znaczenie.
0: Ja patrzę właśnie na tę stronę, na której pojawia się spotkanie litery A z literą Alef i Bejs i Fej i Mem, czyli z literami pochodzącymi z zapisu hebrajskiego, tak? Słyszałam ciekawą informację kiedyś o języku hebrajskim, że tam nie zapisuje się samogłosek, że pisze się z półgłoskami. Czy to prawda?
1: To jest prawda, ale tutaj to też nie jest takie wszystko proste. Rzeczywiście są takie pisma, w których się nie zapisuje samogłosek, albo czasem się na przykład je zaznacza tylko jakąś taką dodatkową kropeczką, kreseczką, ale nie są pełnoprawnymi literami. I tak rzeczywiście działa hebrajski w uproszczeniu. Natomiast jidysz, który był i jest wciąż żywym jak najbardziej językiem, ale może już nie tak obecnym tutaj w Polsce, przystosował ten alfabet hebrajski w taki sposób, żeby dało się nim zapisywać samogłoski. Więc tam jakby niektóre z tych hebrajskich znaków, właśnie ten alef, służy do zapisywania dźwięku a albo dźwięku o, w zależności od słowa, ale jak najbardziej samogłoski można zapisywać.
0: Tak, to jest też ciekawe, że są takie litery czasami w różnych alfabetach i w różnych systemach językowych, które chciałoby się przeczytać po naszemu, a czyta się je zupełnie inaczej. Na przykład w języku hiszpańskim litera J nie jest czytana jako J, tylko jako H na przykład.
1: Tak, to jest bardzo mylące i wtedy jak ktoś chce napisać ha, ha, ha, to musi zapisać ja, co dla osób z Polski jest konfundujące.
0: I moje imię na przykład Justyna przeczytano by Chustyna pewnie.
1: Tak. To jest prawda, że ten sam alfabet niby, ale w każdym języku trochę inaczej funkcjonuje. Każdy język ma trochę swój własny system. Do każdego języka trzeba te litery trochę dostosować i nadać im takiego lokalnego charakteru.
0: Charakteru, tak. Tymek Skowroński odwiedził dzisiaj studio Polskiego Radia Dzieciom, a rozmawiamy o książce, która jest nowością, Alif i A, wędrówki wśród alfabetów.

A my nazywamy się Polskie Radio Dzieciom i przypomnę, że audycja, której słuchacie, czyli radiowe poczytanki, nadawana jest w każdy wtorek między godziną 17 a 19. Rozmawiamy w tej audycji o książkach. No i takie książki jak ta, która leży przede mną, czyli Alif i A, autorstwa Tymka Skowrońskiego, można

0: do Być a za co? A wystarczy, że przyślecie do nas na adres dzieci@polskieradio.pl wiadomość ze słowem, ale to nie ma być jakiekolwiek słowo, chociaż jest ich dużo, trudno byłoby wybrać. Wybierzcie takie słowo, w którym jest jak najwięcej tych różnych niezwykłych znaczków pojawiających się przy literach polskiego abecadła, czyli niech tam będzie zi, niech tam będzie ci, niech tam będzie u, niech tam będzie si, ni. No, poszukajcie takiego słowa, w którym będzie jak najwięcej tego typu znaków właściwie, a potem przyślijcie na adres dzieci@polskieradio.pl, a my wracamy do książki, o której dzisiaj rozmawiamy.
1: Radiowe poczytalki.
0: Patrzę sobie na stronę numer 33, gdzie litery A, ta A z alfabetu łacińskiego i A z alfabetu nazywanego cyrylicą, przechadzają się po moście. Z czego jest ten most zrobiony? Tymek Skowroński jest z nami w studiu.
2: Ja tutaj patrzę na ilustrację, która jest dobrą podpowiedzią. To jest most zrobiony ze sznurów, ale te sznury to nie są takie zwykłe sznury, tylko to są takie sznury, których używano też do zapisywania. To było w Ameryce Południowej i istniał taki system, w którym różnymi słupłami i węzłami zapisywano sobie informacje. I mimo, że dzisiaj już właściwie nikt z tego nie korzysta, istnieją przykłady takich sznurów, ale już praktycznie sztuka ta wymarła, to jednak jest to na tyle zaskakujące i niesamowite, że nie mogło się nie pojawić w książce.
0: Alfabet kipu.
2: Kipu.
0: Dzisiaj o różnych alfabetach, o różnych systemach zapisu języków rozmawiam z Tymkiem Skowrońskim, autorem książki Alif i A, wędrówki wśród alfabetów. Jak to się stało, że niektóre te systemy zapisów, niektóre alfabety już są dzisiaj nieużywane, albo nawet pewnie są też i takie, o których nawet nie wiemy, bo zaginęły dawno, dawno temu.
2: Albo takie, które wiemy, że istniały, ale nie potrafimy ich odszyfrować, bo są dla nas już zupełnie niezrozumiałe. Czyli mamy ślady po nich, ale nie wiemy, co znaczą. Tak było przez bardzo długo z hieroglifami egipskimi, bo dopiero w jakimś momencie znaleziono klucz do nich, a przez wiele, wiele wieków zapomniano, co one oznaczają, więc jest tak rzeczywiście, że no, niestety na tym świecie zdarzają się różne albo kataklizmy, albo wojny, albo podboje i niektóre kultury wymierają, są podbijane przez silniejszych i ich języki, czy właśnie alfabety są wymazywane z pamięci i pozostają tylko ślady po nich.
0: Z hieroglifami było łatwiej, ponieważ hieroglify były nanoszone na kamienne budynki, na kamienne tablice, więc miały większą szansę przetrwać, prawda? Ale taki alfabet kipu, który był pleciony ze sznurków, z jakichś włókien, z jakichś nitek, no to wiadomo, że wystarczył nieduży pożar, żeby to wszystko spłonęło. I w ten sposób na przykład mogły spłonąć różne biblioteki, jeżeli tam były takie sznurkowe zapisy różnych dzieł, różnych myśli ludzkich.
2: Tak, no niestety też właśnie dużo zależy od tego, w czym dany alfabet jest wyryty, albo czego się używa jako narzędzi.
0: Papier jest bardzo nietrwały w sumie.
2: Papier jest bardzo nietrwały, ale za to bardzo łatwo go mnożyć. Tak jak wiemy, książki można drukować bardzo łatwo w wielu, wielu, wielu, wielu, wielu egzemplarzach. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś był w drukarni i widział, jak to się robi, ale to jest na pewno ciekawe doświadczenie. No ale nawet na takiej drukarce domowej przecież można wydrukować tą samą stronę w 100 egzemplarzach i wtedy ona ma 100 razy większe szanse na przetrwanie.
0: No dzisiaj możemy sobie sami zapisywać różne myśli dzięki temu, że mamy do dyspozycji komputery, tablety. Ja kiedyś się zastanawiałam, Tymku, jak wyglądają klawiatury różnych alfabetów, bo my znamy tę naszą klawiaturę, kuwerty, tak to się najczęściej mówi na ten system. Na tej klawiaturze są litery naszego alfabetu, ale przecież chyba Chińczycy posługują się też klawiaturą.

0: turami, kiedy zapisują coś w swoim skomplikowanym systemie znaków?
1: Oj, tak. System chiński jest dla mnie nadal wyzwaniem, muszę przyznać. Musiałem bardzo dużo doczytać o nim, żeby w ogóle być w stanie wprowadzić te przecież bardzo ważne znaki do opowieści o A i o Alifie. I nie byłbym w stanie powiedzieć teraz tak z głowy, jak on funkcjonuje na klawiaturze komputera, bo tych znaków jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo i one w ogóle zupełnie inaczej funkcjonują. Nie zapisują dźwięków, tylko znaczenia. Jest na przykład osobny znak, który oznacza wodę, osobny ogień i w ten sposób to działa, a nie literki, z których tworzy się słowa. Natomiast takie alfabety trochę nam bliższe, jak cyrylica, mają swoje klawiatury. I można nawet, jak ktoś się już nauczy pisać w innym alfabecie, sobie kupić takie naklejki i nakleić na swoją klawiaturę i wtedy można mieć klawiaturę z dwoma alfabetami albo nawet trzema.

0: My dzisiaj rozmawiamy o alfabetach, ale właściwie alfabet to jest myśl ludzka, prawda? To jest to, co ludzie sobie tam kiedyś wymyślili. Ciekawe, jak to się w ogóle rodziło, żeby dźwięki zapisać przy pomocy znaków. Kto wpadł na pomysł, żeby D było brzuszkiem jednym, O było okrągłe?
1: No, żebyśmy to wiedzieli. Ja nie jestem pewien, czy w ogóle wiemy, kto. Myślę, że to były takie procesy, które zachodziły w czasie.
0: Ale na pewno możemy być wdzięczni tym wszystkim, którzy takie systemy opracowali, bo dzięki nim właśnie możemy cieszyć się książką. A książka, o której dzisiaj rozmawiam z Tymkiem Paprockim, Alif i A, wędrówki wśród alfabetów, ma bardzo ciekawą konstrukcję, nie wiem jak to powiedzieć. Ciekawy pomysł jest na tę książkę. Zdradzisz, Tymku?
1: Zdradzę. To jest taki pomysł, który wynika też trochę z samej opowieści, z samej historii, która się tam rozgrywa, bo książka jest dwustronna. To znaczy, że można ją czytać z jednej strony albo z drugiej strony i trzeba ją odwrócić i koniec jest nie na końcu, ale na środku. To znaczy, to są dwie różne opowieści, które spotykają się pośrodku książki.
0: Dokładniej spotykają się, słuchajcie, na stronie 32 i 36. To ciekawe. Ta część o Alifie jest troszeczkę krótsza.
1: Troszeczkę krótsza.
0: O te trzy strony krótsza, a ta o literze A liczy sobie stron 36, ale w środku tej książki te historie dwie się spotykają.
1: No nie wiem, czy chcę zdradzać.
0: Nie zdradzaj, ale spotykają się w sposób taki dość
1: przyjazny.
0: Tak, głośny, tłumny.
1: Radosny.
0: Radosny, więc możecie sobie

0: teraz wymyślać, jak mogły się spotkać te litery. I to nie tylko spotkanie A i Alifa, ale też wszystkich innych liter alfabetów.
1: Tak, to jest taki zjazd. Zresztą właśnie jakby pomysł na to, żeby to było takie dwustronne, wynikał trochę z tego nawiązania do tego, że pisze się u nas od lewej do prawej, ale w innych kulturach od prawej do lewej. I oczywiście ta książka jest napisana po polsku, tu nie trzeba się martwić, więc obie opowieści są od lewej do prawej, ale ta cała zabawa z obracaniem książki i z podwójną okładką i tak dalej była nawiązaniem do tego, że w różnych kulturach te różne kierunki pisania i czytania funkcjonują.
0: Kiedyś trafiła w moje ręce, słuchajcie, książka, która była podręcznikiem do nauki języka arabskiego. I tak zaczęłam ją czytać po naszemu, czyli od początku, i byłam zadziwiona, że od razu takie zadania i że tyle tekstu jest, ale im bardziej wertowałam tę książkę w stronę końca, naszego końca, tym bardziej docierało do mnie, że hej, tam gdzie nasz koniec, tam jest początek tego podręcznika. I że zaczęło się rzeczywiście od pojedynczych słów i pojedynczych zadań do zrobienia, tylko że one były na naszym końcu.
1: Tak, tak. Trzeba trochę sobie przestawić myślenie i to tak wybija trochę z przyzwyczajeń. Natomiast jak już się nauczy takiego języka jak arabski, to można się do tego przyzwyczaić, że się czyta od prawej do lewej.
0: Na pewno. I wtedy zaprzyjaźniacie się bliżej i z literką alif, i z tymi pozostałymi literami alfabetu arabskiego, który ma też miał wpływ na przykład niektóre słowa w naszym języku. Kiedyś się dowiedziałam, że wiele słów zaczynających się od ali wywodzi się właśnie z języka arabskiego. Na przykład aligator pewnie jest słowo właśnie stamtąd pochodzące. To jest też bardzo przydatne, jak się czyta na przykład komiksy japońskie, japońskie mangi. Też czyta się je od końca do początku, czyli od początku do końca.
1: Tak.
0: Tak jest.
1: Właśnie, co to jest początek, a co to jest koniec, to tutaj trochę się komplikuje tej książce.
0: No właśnie, czyli to przekonanie litery A, że jest najważniejsza, bo na początku tak naprawdę specjalnie nie ma znaczenia. Od kogoś trzeba było zacząć, prawda?
1: Tak.
0: Ciekawa książka, ciekawa przygoda. Ja się dowiedziałam bardzo dużo z książki Alif i A, Wędrówki wśród alfabetów, z ilustracjami Edwarda Popesku. Tymek Skowroński był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.

0: się to pisze?
1: Ja piszę jak słyszę, ja nie wiem, o z kreską, z kropką czy bez.

0: Żuraw, żubra, żwawo, żgnął. Jak tu się nie zachwycać polszczyzną?
1: Radiowe poczytanki.
0: Teraz przyszło mi do głowy, że polszczyzna, samo słowo polszczyzna i brzmienie naszego języka jest trochę takie jesienne, prawda? Tak jakby się szurało butami w liściach szeleszczących i chrupiących nam pod tymi butami. No a to dźwięczne skojarzenie przyszło mi do głowy w związku z zadaniem, które przed wami postawiłam. No a zadanie nie byle jakie, bo i nagroda nie byle jaka. Książka Tymka Skowrońskiego, Alif i A, czyli Wędrówki wśród alfabetów. A poprosiłam, żebyście poszukali w polszczyźnie takich słów, które mają w sobie bardzo dużo, jak najwięcej takich niezwykłych liter. Z kreseczkami, z ogonkami, czyli on, en, si, ci, ni, były mile widziane. No i co wam przyszło do głowy? Bernadetta i Antosia przysłały do nas słowo piękne. 50-groszówka. Źdźbło to jest słowo od Anielki i Wandy. Bardzo rzeczywiście piękne polskie słowo. Innym słowem, które z kolei wyszukała ze swoją córką Pola pani Gosia, to słowo późniejszą porą rozmawiamy o książkach. Też ładne słowo. No i jeszcze była taka odpowiedź jak szczęśliwość, oto skarka. Też piękne. Bardzo jesienne słowo żołędź też się pojawiło. I jeszcze jedno słowo, które no, chyba jest bezkonkurencyjne w tej naszej zabawie i takie radiowe słowo współdźwięczność. Współdźwięczność. Jak zapiszecie, to odkryjecie, że jest w tym słowie aż

6 takich niezwykłych polskich znaków z tymi różnymi daszkami i przecinkami i ogonkami i uznałyśmy z Darią, że za to słowo do Amelki powędruje książka, czyli Alif i A, wędrówki wśród alfabetów. Ale wszystkim bardzo gratuluję, ponieważ słowa, które znaleźliście, są przepiękne i bardzo, bardzo polskie.

0: No jak to gdzie? No w słowie radio i w nazwie naszej audycji.
1: Radiowe poczytalki.
0: Audycji, która już się kończy i zostawiamy Was teraz z Waszymi książkami i z nadzieją, że po nie sięgniecie dzisiaj wieczorem. Prawie 19 na zegarze, więc my powolutku mówimy Wam dobrej nocy, albo raczej dobrego wieczora z książkami. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak. Pa, pa, do usłyszenia.

Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Ojej, umiał liczyć tylko do 10.

szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Ojej, umiał liczyć tylko do dziesięciu, ale był

Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Ojej, umiał liczyć tylko do 10, ale był bardzo

0: Autopromocja.
1: Rukuj do nią, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści.
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
0: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
5: Polskie Radio Dzieciom.

0: zaprosił kolegów słoni na karty na wpół do czwartych. Przychodzą, ryczą:
1: dzień dobry, kolego!
0: Nikt nie odpowiada? Nie ma Trąbalskiego.
1: Nie ma Trąbalskiego.
2: Zapomniał, wyszedł.
0: Miał przyjść do państwa krokodylów
3: na filiżankę wody z Nilu.
0: Zapomniał, nie przyszedł.

0: Synek nazywa się Biały Ząbek. Ojciec woła:
1: Trąbek, Bąbek!
0: Córeczce na imię po prostu Kachna. Ojciec woła:
1: Grubochna, Wielgochna!
0: Nawet gdy własne imię wymawia i gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi:
1: Jestem Tomasz Trąbalski.
0: Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię jej
2: Pania, ale zapomniał.
0: No i ta żona kiedyś powiada:
2: Idź do doktora, niechaj cię zbada. Niech cię wyleczy na stare lata.
0: Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta.
1: Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem?
0: Błąka się, krąży, jest coraz później, aż do kowala trafił do kuźni.
3: Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha. Potem opukał młotem kowalskim i mówi:
0: Wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek.
3: I chlust go wodą, sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą.
0: Pędem poleciał Tomasz do domu, żona w krzyk:
2: Co to?
1: Nie mów nikomu, to dla pamięci.
2: O czym?
1: No, chciałem.
2: Co chciałeś?
1: Nie wiem. Już

Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

0: Autografie.
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają Apel Twojego Dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
4: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
3: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.

Cześć, tu Smogadaś i jego zniszczona księga bajkowych opowieści. Zanim zajmiemy się którąś z bajek w niej zawartych, chciałbym słów parę poświęcić samej księdze. Jutro będzie jej wielki dzień. Nie będzie już tak bardzo zniszczona, jak jest dziś jeszcze. Tak, tak, postanowiłem ją odświeżyć. Może nie strony z zapisanymi na nich treściami różnych bajek, bo bardzo polubiłem podróże dzięki magicznej pozytywce, a myślę tu o podróżach do bajkowych krain opisywanych na kartkach mej księgi. Dzięki temu mogę pomagać bajkowym bohaterom, bo są często zagubieni, gdy część treści ich bajek odnaleźć w księdze nie można, gdyż kartki są wyrwane albo poplamione. Wtedy wkraczam do akcji ja, Smogadaś, i staram się wszystko naprawić. Odświeżyć w mojej księdze chcę tylko jej okładkę. Tam w zasadzie nic poza tytułem nie ma, więc dlaczego nie zmienić księdze jej książkowego ubranka? W tym celu jutro udaję się wraz z Wojtkiem do wielkiego przyjaciela książek, pana Introligatora. To właśnie on na okładkach książek zna się najlepiej. To taki rzemieślnik, który zajmuje się ręcznym oprawianiem różnych wydawnictw oraz zdobieniem opraw. Bardzo bym chciał, żeby nowa okładka mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści miała kolor żółty i czerwony. Myślę, że te kolory będą do niej bardzo pasowały. Już nie mogę się doczekać, jak to będzie, kiedy chwycę w moje smocze łapy zniszczoną, ale już o wiele mniej zniszczoną moją księgę bajkowych opowieści. A co się zniszczeń tyczy, to właśnie przed sobą mam bajkę, po której zostały tylko tytuł i dwa ostatnie zdania. Tytuł to Worek jabłek, a ostatnie zdania brzmią tak. Tylko zła wrona dziwiła się i mówiła do siebie: nie mogę pojąć, jak tyle dobroci mogło wyjść z pustego worka. Powiem szczerze, jestem bardzo ciekawy treści tej bajki. No i może będzie trzeba pomóc jej bohaterom, skoro, jak się okazuje, wrona to zły ptak w tej bajce. Ale póki bajki nie odwiedzę, niczego o niej wiedział nie będę. Dlatego pozytywka w dłoń i do dzieła, a wy czekajcie na mnie. Jak zwykle, wrócę za chwilkę.

I co? Długo musieliście czekać? Mówię wam, ta magia pozytywki jest niesamowita. Ja w świecie bajki, do której pozytywka mnie wysyła, byłem cały dzień, a wyście czekali na mnie zaledwie parę sekund. Ale do rzeczy. Tam, dokąd dotarłem, poznałem wiele bardzo miłych zwierząt. Ale najbardziej podobało mi się zachowanie głównego bohatera. I nie była to wrona, nie, tylko zając. Śledziłem go przez cały mój pobyt w bajce. Obserwowałem to, jak postępuje, z ukrycia, bo nie trzeba mu było pomagać. Za to można było wiele od niego się nauczyć. A było to tak. Szedł zając z workiem do lasu szukać grzybów i jagód dla swojej rodziny. Niestety, nie udało mu się znaleźć ani grzybów, ani jagód. Zupełnie nic do jedzenia. Nagle, na środku zielonej polanki, ujrzał dziką jabłoń. A na niej i pod nią leżały rumiane jabłuszka. Jakich próżno gdzie indziej szukać. Nie namyślając się wiele, rozwiązał zając swój worek i zaczął zbierać do niego jabłka. Wtem wrona nadleciała, usiadła na pieńku i zakrakała. Kra, kra, hańba, zaraz każdy tu przyjdzie i ani jedno jabłko nie zostanie. Niepotrzebnie się martwisz, mówi zając. Tych jabłek dla całego lasu wystarczy. A na mnie w domu zajączki głodne czekają. Zebrał zając pełen worek jabłek, z trudem taszczy go po leśnej polance, taki był ciężki. Nagle poczuł, że jego głowa utknęła w czymś miękkim. Spojrzał zając, co to, a tu przed nim niedźwiedź stoi. Co tam masz w worku? Zapytał niedźwiedź. Zając doszedł do siebie, rozwiązał worek i powiedział, tu jabłka, poczęstuj się, misiu. Spróbował miś jednego jabłuszka, niczego sobie jabłuszka, powiedział, orzeźwiają. Podszedł, nabrał całą garść jabłek i poszedł swoją drogą. A zając poszedł do swojego domku. Idzie zając przez las, patrzy, a tu ze wszystkich stron nadbiegają do niego wiewióreczki i głośno wołają. Zajączku, zajączku, daj nam jabłuszko. Cóż było robić? Zając otworzył worek z jabłkami i każda wiewióreczka wzięła po jednym jabłuszku. W drodze do domu zając spotkał swojego starego znajomego jeża. Gdzie idziesz, jeżyku? Spytał zając. Wybrałem się na grzyby, ale nigdzie ani jednego. Wracam z pustym koszykiem. Lepiej weź moje jabłka. Weź, proszę, nie wstydź się, mam ich dużo. Powiedział zając i nasypał jeżykowi pełen kosz. Wyszedł zając na łączkę, a tam koza ze swoimi koźlątkami skacze. I ich również zając jabłkami obdzielił. Szedł dalej zając, szedł, aż się zmęczył. Usiadł na jakimś kopczyku z ziemi, gdy nagle... Dziękuję, kolego, powiedział kret i zniknął pod ziemią razem z jabłkami. A w zajęczej chatce zajęczyca długo czekała na męża. Dla zabicia czasu zajęczyca opowiadała swoim głodnym dzieciom bajeczki. Nagle ktoś zapukał do drzwi. Drzwi otworzyły się i na progu pojawiły się wiewióreczki z dużym koszykiem pełnym orzechów. A to mama prosiła wam przekazać, pisnęły wiewióreczki i uciekły. Cudeńka, szepnęła zajęczyca. Potem jeż przyszedł z koszem pełnym grzybów. Czy zastałem właściciela domu? Zapytał grzecznie. I tak i nie, odpowiedziała zajęczyca. Jak wyszedł rano do lasu, to jeszcze nie wrócił. Jeżyk pożegnał się uprzejmie i odszedł, zostawiając koszyk z grzybami na progu domu. Następnie zjawiła się sąsiadka koza i przyniosła kapustę oraz mleko w dużym dzbanie. To dla twoich dzieci, proszę weź, powiedziała koza i odeszła. Cuda trwały. Nagle z hukiem otworzyła się pokrywa do piwnicy. Odskoczyła, a z otworu wyłoniła się głowa kreta. Czy to dom zająca? Zapytał. Tak, mieszka tutaj, odpowiedziała zajęczyca. I my wszyscy też tu mieszkamy. Więc dobrze się dokopałem, ucieszył się kret i z piwnicy wyskoczyły nagle różne rodzaje warzyw. Marchew, ziemniaki, pietruszka, buraki, rzepa. Do widzenia, krzyknął kret i zniknął pod ziemią, tak nagle jak się pojawił. A wrona kracze na wszystkie strony. Kra, kra, wszystkim jabłka rozdajesz, a mnie choćbyś jednym jabłkiem nie poczęstował? Zawstydził się zając, wyjął z worka ostatnie jabłuszko i dał wronie. Proszę, najlepsze zostawiłem dla ciebie. Jedz na zdrowie. Nie interesuje mnie twoje jabłko, powiedziała wrona. Nie mogę już na nie patrzeć. Kra, kra. I odleciała. Zając niestety... Głodnym dzieciom pusty worek niesie, bo to naprawdę było ostatnie jabłko. Ale ja zaraz wrócę do lasu, powiedział sam do siebie i nazrywam pełen worek jabłek. Gdzie chcesz iść, głuptasie? Zakrakała wrona. Zobacz, jaka wielka chmura nadciąga. Ale zając pobiegł z powrotem do lasu. Kiedy przybiegł pod dziką jabłonkę, zatrzymał się, patrzy, a tam... Wilk stoi pod jabłonką, zobaczył zająca, oblizał.

Zał się i rzekł: a ty czego tu szukasz? Ja bułek chciałem nazbierać. Zaczekam, zatrząsł się zając ze strachu. Ja aż sobie pójdziesz. Znaczy ty lubisz jabłuszka? No ja bardzo lubię, lubię jabłuszka. A ja bardzo lubię zające, zawarczał wilk i rzucił się na zająca. I tu przydał się pusty worek zającowi. Zając zarzucił wilkowi ten worek na głowę, a wilk stracił orientację i pobiegł nie tam, gdzie zając się zdążył ukryć. Kiedy nastała noc, zając dotarł do swej chatki, a w domu dawno już słodkim snem spały najedzone zajączki. Tylko zajęczyca nie spała i płakała w kąciku cichutko pochlipując. Nagle drzwi zaskrzypiały, wyskoczyły zajączki i zawołały: hurra, tata wrócił! Zajęczyca podbiegła do drzwi, na progu stał zając cały mokry. Ja niczego, dosłownie niczego wam nie przyniosłem, wyszeptał. Zajączku mój, biedaczku, zawołała zajęczyca i nie dokończyła, bo nagle cały dom się zatrząsł. To on, wilk! Zamknij drzwi, szybko, ukryjcie się wszyscy! Krzyknął przestraszony zając. Zadzwoniły szyby, okno otworzyło się szeroko i pojawiła się w nim wielka głowa niedźwiedzia. Oto prezent dla ciebie, zajączku. Zatrzymaj go, powiedział niedźwiedź. Miód słodziutki, lipowy. Rano cała rodzina zasiadła do stołu, a na stole, och, czego tam nie było. Grzyby, orzechy, buraki, kapusta, miód, rzepa, marchew, ziemniaki. Tylko z Ławrona dziwi się: nie mogę pojąć, jak tyle dobroci mogło wyjść z pustego worka. Tak, tak, Wrono, tu nie ma co się zastanawiać nad dobrocią i szukać jej w pustym worku. Dobrymi uczynkami trzeba się dzielić ze wszystkimi. Jak ty będziesz dla kogoś dobra, on też dobrocią ci odpłaci. Ja na przykład jutro pomogę babci Janeczce w zbieraniu śliwek na jej działce i wiem, że ona na pewno nie odmówi mi zrobienia śliwkowych knedli, za którymi przepadam. Dlatego muszę się teraz zdrzemnąć, by mieć jutro siłę, gdy stanę z koszykiem pod śliwą na jej działce. To pa!

0: Bajka o upartym kotku. Wciśnij swoją głowę, Adasiu, w miękką poduszeczkę, a ja tobie i naszym słuchaczom opowiem bajeczkę.
1: Tak? A o czym będzie ta bajeczka?
0: A o czym byś chciał, żeby była?
1: O tym, za czym ja, Smogadaś, czasem bardzo tęsknię. O zwierzątku, które mógłbym mieć tylko dla siebie.
0: Czyli o piesku albo o kotku?
1: No.
0: Dobrze. Dziś opowiem o kotku, który nie wiedział, kim jest, a było to tak. Był sobie raz kotek, cały szary i bardzo uparty, który mieszkał w domu miłej i uprzejmej dziewczynki. Pewnego razu, gdy wychodził pospacerować sobie po okolicy, dziewczynka poprosiła: nie oddalaj się zbytnio, kotku, mógłbyś się zgubić. Ale kotek wciąż chciał wszystko robić po swojemu. To jest bardzo zabawne móc gonić muchy, bawić się ze złotymi chrząszczami i wywoływać trzaskanie suchych liści pod łapkami. Kotek tak świetnie się bawił, że zatracił orientację i gdy postanowił wrócić do domu, nie wiedział, w jakim kierunku się udać. Pobiegł na prawo, potem na lewo, ale wokół niego były jedynie drzewa. Drzewa, ciągle drzewa i nic innego, tylko drzewa. Niebo robiło się coraz ciemniejsze. Również ptaki przestawały śpiewać. Potem w lesie zapanowała głęboka cisza. Aksamitna czarna powłoka okryła wszystko. Nagle ciszę rozdarł głos sowy.
1: Hu, hu, hu, hu.
0: Kotek drżał ze strachu, skulony we wgłębieniu pnia drzewa. Zaczął łukać głośno. Posłyszał go jakiś zajączek, który przebiegał w pobliżu. Zatrzymał się i popatrzył na kotka wytrzeszczonymi ślepkami. – Co tu robisz? – spytał. – Zgubiłem mój dom – odpowiedział kotek. – Dziwna historia – stwierdził zajączek zachwycony. – A kim ty jesteś? – Nie wiem – odpowiedział kotek. – Jestem bardzo malutki. Pewna dziewczynka opiekuje się mną jak mamusia. – Dziwna historia – powtórzył śmiejąc się zajączek. Potem usiadł na trawie obok pnia drzewa, złożył swe długie uszy i zaczął się zastanawiać. Po chwili spytał – umiesz skakać? Naturalnie, odpowiedział kotek. Skaczę nawet bardzo dobrze. Wobec tego sprawa jest prosta, powiedział zajączek. Jeśli umiesz skakać, również i ty jesteś małym zajączkiem. Chodź ze mną, zaprowadzę cię do domu. Ruszyli w drogę. Gdy przeskoczyli przez rów, zajączek zapytał: a dlaczego masz takie krótkie uszy? Kiedy wreszcie skończysz z pytaniami? Zamruczał kotek zniecierpliwiony. Mam wprawdzie krótkie uszy, ale za to długi ogon, jak widzisz. No dobrze, nie złość się, powiedział zajączek. Już prawie doszliśmy na miejsce. I zaprowadził go do ogrodu, w którym mieszkała jego rodzina. Mamusiu, zawołał, wślizgując się do norki, znalazłem innego zajączka w lesie. Świetnie, powiedziała mama zajęczyca. Daj mu jeść i potem kładźcie się spać. Jest już późno. Zajączek chwycił świeży liść kapusty i podał go kotkowi. Weź, trzymaj. A do czego to służy? Spytał kotek. Do jedzenia, głup ptasie, zawołał zajączek. Ja nie umiem jeszcze jeść, zajęczał. Jestem zbyt mały. Ale gdzie tam mały? Mały, wyśmiewał się zajączek. Jestem tak samo mały jak ty, a jednak popatrz. W mgnieniu oka zajączek schrupał liść kapusty. Zostawił tylko mały kawałeczek, którym kotek otarł sobie oczy. Mamusia zającowa, która patrzyła zakłopotana na tę scenę, potrząsnęła główką. O nie, ty nie jesteś zajączkiem, powiedziała. Zawołała wszystkich sąsiadów. Chodźcie, chodźcie wszyscy, zobaczcie dziwne stworzonko, które mój syn znalazł w lesie. Wszystkie zające z sąsiedztwa przybiegły do kotka i oglądały go. Zaczęły dyskutować nad tym, kim może on być. Mruczały trudne wyrazy, ale nie mogły uzgodnić swych poglądów na temat tego dziwnego zwierzątka. W pewnym momencie stary zając wyszedł spod orzecha i kulejąc zbliżył się do nich. Rozstąpcie się, nakazał. Pozwólcie mi go zobaczyć. Obejrzawszy dokładnie kota, spytał. Powiedz mi, umiesz wspinać się po drzewach? Naturalnie, że umiem, odpowiedział kotek. Wobec tego chodź ze mną, zaprowadzę cię do twego

tego domu. Wiem, kim jesteś. Jesteś małą wiewiórką. Spójrzcie, głuptasy. Małe uszy, długi ogon, to jasne. To jest wiewiórka. Ma rację, ma rację, zawołały zające chórem. Jak to się stało, że nie pojęliśmy tego od razu? Stary kulawy zając wziął ze sobą kotka, przeszli przez łąkę, weszli w gęsty las i dotarli do bardzo starego dębu. Tam, w dziupli pnia, dość wysoko mieszkała wiewiórka. Kulawy zając zatrzymał się przy starym pniu, usiadł na tylnych łapach, a przed nimi zapukał energicznie w korę pnia. Kto tam? Zawołała z góry wiewiórka. To ja, kulawy zając, przyprowadziłem ci małą, zagubioną wiewióreczkę. Powiedz jej, by wspięła się sama, odpowiedziała wiewiórka. Nie mam czasu, przygotowuję zapasy na zimę. Z pewnym trudem kotek wspiął się po pniu, gdy dotarł do zagłębienia, wślizgnął się sapiąc do środka. Wiewiórka podała mu szyszkę. Weź jedz, powiedziała. Kotek poczuł się obrażony. Zjedz sobie sama, zaprotestował i wyrzucił szyszkę przez okrągły otwór, którym wszedł. Jak to? Zdenerwowała się wiewiórka. Jak śmiałeś wyrzucić szyszkę? Teraz ja nauczę cię dobrych manier. Podniosła łapkę i zatrzymała w pół drogi. Spojrzała na kotka i powiedziała. Ty nie jesteś wiewiórką. Nie wiem, odpowiedział kotek. Jestem głodny. Co więc chcesz jeść? Spytała wiewiórka. Lubisz suszone grzyby? Nie, odpowiedział kotek. Ja lubię myszki. Jesteś głuptaskiem, stwierdziła wiewiórka zniecierpliwiona. Dlaczego od razu mi nie powiedziałeś, że jesteś małym jeżem? Pośpiesz się, zaprowadzę cię do domu. Ja wiem, kim jesteś. Wiewiórka zeszła z drzewa i zaprowadziła kotka do jeżowej mamusi. Weź go, powiedziała do niej. Przyprowadziłam ci twojego jeżyka. Znaleziono go w lesie. Idź od razu do swej norki do braciszków, powiedziała mama jeżowa. Dostaniesz myszkę na kolację, a potem od razu kładź się do łóżka. Jest już późno. Kotek pożarł myszkę, a potem położył się z małymi jeżami w norce. Ale gdy tylko chciał przytulić się do nich, zmuszony był odskoczyć, krzycząc – au, au! – miauczał przeraźliwie. – To niemożliwe, kłują mnie ze wszystkich stron. Mama jeżowa wstała zaniepokojona, wyprowadziła kotka z norki i powiedziała – co mam z tobą zrobić? Jeśli nie jesteś zajączkiem, ani wiewiórką, ani jeżem, kim ty jesteś? – Nie wiem – płakał kotek. – Jestem taki malutki. Mama jeżowa ziewnęła i położyła się spać, zostawiając biednego kotka zupełnie samego. Zwierzątko schroniło się pomiędzy suchymi liśćmi jakiegoś drzewa i spędziło resztę nocy miałcząc i lamentując. Rano, gdy słońce wstało, obudził się kruk śpiący na czubku wysokiego drzewa i zatrzepotał skrzydłami. Zauważył skulonego i zziębniętego kotka i zakrakał. Kra, kra, wiem, kim jesteś. Ach, powiedz mi, błagał kotek, jesteś małym kotkiem, głuptasku. Naprawdę tak sądzisz? Za kogo mnie masz? Czy uważasz, że nigdy nie widziałem kotka? Hej, kruku, zawołała jeżowa mamusia, wychylając się ze swej norki. Czy wiesz może, gdzie on mieszka? Naturalnie, że wiem. Zaprowadź go więc do domu. Kra, kra, zakrakał kruk. Chodź ze mną, kotku. I pofrunął. Kotek pobiegł za nim, wydostali się z lasu i weszli na drogę. W pewnym momencie kotek zauważył swój dom. Pełen radości podniósł ogon prosto jak wykrzyknik i zaczął biec z całych sił na swych małych nóżkach. Gdy tylko dobiegł, oświadczył zdyszany. Nigdy, przenigdy nie pójdę sam do lasu. Miłych snów, drodzy słuchacze, miłych snów, drogi Adasiu.

Nie. Przepraszam cię. Rycerze utworzyli

Wieczorny.

And I told the world that I have a plan. Together we sang.

rodzinne.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.

0: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
1: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
2: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję

0: Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
1: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
0: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
1: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
0: Proszę, dbaj też o siebie.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, witam Was w podcaście N97. Ja się nazywam Karina Terconi i zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z moją gościnią Anitą Zawiszą, filmoznawczynią. A dzisiaj spotykamy się w takim niecodziennym temacie jak na ten podcast, bo porozmawiamy o kulturze, o serialach, o filmach, o tym, jak popkultura pomaga nam normalizować różne trudne, ale też ważne tematy. Taką inspiracją trochę do tej dzisiejszej rozmowy były różne moje obserwacje, gdy oglądałam seriale, filmy na Netflixie i czułam, że moja historia staje się taką historią, z którą można się utożsamiać i że te moje jakieś problemy, doświadczenia pojawiają się w filmach i to było dla mnie fajne, trochę na takiej zasadzie jak lubię czytać książki, które się dzieją w miejscach, które dobrze znam. Na przykład na warszawskiej Ochocie, gdzie się wychowywałam, jak się dzieje tam jakiś kryminał, no to ja już się czuję jak w domu. No i to oswajanie trudnych tematów myślę, że ma podobny schemat. To po tym przydługim wstępie witam moją gościnę. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry.
4: Czy ty pamiętasz ze swojego życia filmowego taki moment, kiedy jakiś trudny wątek w filmie, w serialu cię zaskoczył?
5: Ojeju, wiesz co, pamiętam. I to nie będzie zbyt wychowawcze, powiem ci szczerze, bo byłam chyba 9-letnią dziewczynką, jak po raz pierwszy zobaczyłam Zieloną Milę.
4: O kurczę.
5: No i to był taki naprawdę dla mnie, no można powiedzieć, nie trauma, nie chciałabym tego traumatyzować, bo dzisiaj trochę jestem wdzięczna rodzicom, że nawet nie za bardzo pilnowali mnie z tymi filmami, bo mam dzisiaj wspaniały wachlarz tych filmów.
4: Może trudne, ale dobre.
5: Może trudne, ale dobre, dokładnie, kultowe wręcz, nie? Już się Zielona Mila przecież już jest klasykiem kina, wiesz, światowego. Ale właśnie to na mnie wywarło bardzo duże takie, że tak powiem, nawet piętno pod względem emocjami, pod względem tego, że o matko, coś magicznego, wiesz, ta postać chociażby, która potrafiła uzdrawiać, a zarazem, która odczuwała te wszystkie bóle i te wszystkie lęki tego świata, więc no to na pewno było takie dla mnie takie wstrząsające. Wręcz dramatyczne, ale z drugiej strony takie trochę oczyszczające nawet, że wow, wiesz, jako 9-letnia dziewczynka, ja wciąż to pamiętam. To była jeszcze kaseta, wiesz, VHS. Dzisiaj już nie ma kaset VHS, a ja to cały czas pamiętam, że właśnie ten film oglądałam i właśnie już pamiętam takie, chociażby nie wiem, właśnie w pokoju, że siedziałam, powinna mój tata na tym zasnąć, więc dlatego ja mogłam go dokończyć. Zawsze było tak, do pewnego momentu mogłam oglądać z nim filmy, a potem już musiałam iść spać. A tak on sobie przysnął i ja już miałam, wiesz, samowolkę, więc to pamiętam. No.
4: Ja pamiętam natomiast, jak też tak trochę na nielegalu, ale gdy byłam mała, to był szał na serial Dynastia. Absolutnie wszyscy to oglądali. Ja tam gdzieś sobie zerkałam, udawałam, że nie oglądam, ale byłam na bieżąco. I pamiętam, że jeden z synów Blake'a Carringtona był gejem.
5: O.
4: I że to był taki, wiesz, temat.
5: Jak na tamte czasy.
4: Tak. kontrowersyjny.
5: Tak, tak,
4: i,
5: tak.
4: I wszyscy tam trochę o tym gadali, tak po cichu, że niby okej, ale jak to tak w telewizji? Mm.

0: No i jakoś tak zapadło mi to w pamięci. Pewnie też właśnie przez te rozmowy później rodziców o tym.
1: Jasne. No w ogóle tak myślę, że coś, co jest dziwnego, w ogóle takiego nowego, innego, staje się dla nas czymś ciekawym, o czym chce się rozmawiać. Czy to, wiesz, w kontekście pozytywnym, czy też w kontekście pejoratywnym, negatywnym, nie? Ważne, że jest dziwne, inne. To nas wtedy, wiesz, mamy tą przyczepność, że chcemy się dowiedzieć więcej, chcemy wiedzieć więcej o tej postaci, chcemy zgłębić trochę temat, nie? Że to jest takie dla nas, że idziemy w to.
0: Gdy umawiałyśmy się na tę rozmowę i wymieniałyśmy się tematami, tytułami filmów, seriali, które nam przychodzą do głowy, o których chciałbyśmy porozmawiać dzisiaj, to między innymi napisałaś o cząstkach kobiety. I ja tego filmu wcześniej nie widziałam, bo to jest film, który się pojawił w takim okresie moich trudnych starań o macierzyństwo. Później z kolei byłam w ciąży, a tematyka jest tak hardkorowa, że po prostu to był ten czas, kiedy ja totalnie nie miałam siły na takie kino. I wczoraj nadrobiłam to. No i powiem ci, że kurczę, boli mnie ciało. Że te emocje mi siedzą w ciele. Jestem z tą bohaterką.
1: O kurczę. No to słuchaj, nie chciałam ci takiego, że tak powiem, seansu i takich wrażeń zafundować, ale faktycznie to był ten film, który ja nawet nie będąc mamą, nie posiadając dzieci, nie będąc nigdy w ciąży, faktycznie ja też z nią tam byłam. Naprawdę. Jakoś to jest coś niesamowitego, że tak kameralny film, bo zobacz, on się rozgrywa tak naprawdę w jednym pokoju, kiedy już zaczyna się ta akcja, nie? Porodowa i w ogóle te wszystkie, że tak powiem, no trudne zdarzenia i potem, no właśnie, te wręcz dramatyczne, tragiczne. Może nie będziemy spoilerować, ale no tam jest faktycznie jeden z takich dramatycznych bardziej, że tak powiem, kwestii i scen po porodzie. To faktycznie to tak jest, że tym bardziej to powoduje, że jesteś jakby sam na sam. Widz z tymi emocjami, z tą bohaterką, nie? Bo tak to w ogóle ta kameralność tak jakoś na mnie przynajmniej wpłynęła, że ja totalnie też tak jakby przeżywam to, co ona i nawet tą złość na męża i nawet jakby ten ból, to wszystko, to faktycznie coś w tym jest. Ale te cząstki kobiety to przede wszystkim dla mnie właśnie film o takiej opowieści o zmaganiach o dziecko to jedno, ale przede wszystkim o taki ból po stracie. Nie? Że to jest niesamowite, jak my, dorośli, już dorośli, można powiedzieć, dojrzali ludzie, generalnie, można powiedzieć, zdający sobie sprawę z wiele spraw, jakby, znaczy, zdający sobie sprawę z wiele rzeczy, no, kiedy przychodzą takie traumatyczne wręcz zdarzenia, po prostu uciekamy, nie? My też chcemy się schować, jak małe dziecko, które zbroiło.
0: Ale z drugiej strony, też dla mnie takie uderzające było, że ta sprawa bardzo osobista, bardzo traumatyczna, bardzo intymna, jakby jest taka trochę wydarta tej głównej bohaterce i nagle staje się sprawą rodzinną, że tam wszyscy chcą decydować, co powinno się wydarzyć, kto powinien ponieść konsekwencje. Próbują jej narzucić, w jaki sposób ona powinna przeżywać tę stratę. I jest to straszne. Bo to jest takie trochę ubezwłasnowalniające.
1: To prawda. W szczególności, że tutaj no właśnie mamy te kruche jeszcze emocje. Jesteśmy tak wrażliwi po takim no traumatycznym zdarzeniu. A tutaj właśnie jest ingerencja, wiesz, to ściąganie po sądach. Przecież tam jesteś w tym filmie, nie? Że tu już jest generalnie różne są sądowe też sprawy. No to faktycznie pod tym względem tu masz rację, że decyzja właśnie niby chcą ją chronić pod tym względem, że ona jest właśnie po tak traumatycznym zdarzeniu, ale z drugiej strony za nią decydują i już, że tak powiem, ingerują w tą sferę bardzo prywatną, jej własną, bo to ona generalnie ponosi tego konsekwencje. Ona ma emocjonalne chociażby tutaj straty w jakikolwiek sposób, nie? Więc no i ona przychodzi przede wszystkim tą traumę. I generalnie tutaj powinni rodzice o tym decydować, a nie osoby trzecie, jak matka, jak jakieś w ogóle tutaj rodzeństwo, nie? Więc to faktycznie jak najbardziej. Tu już wchodzimy w taką, przekraczamy granice pewne.
0: Też to, na co zwróciłam uwagę, bo to jest taki temat, który bardzo często pojawia się w tym podcaście, to brak takiej wrażliwości na kobiety, na pary, które są w trudnym czasie. Niezależnie od tego, czy to jest właśnie para zmagająca się z niepłodnością, para w procedurze in vitro, para po stracie, para marząca o dziecku, co nie może się zrealizować. I często padają właśnie jakieś takie teksty w stylu, no to kiedy wy, a coś się ociągacie, a zegar tyka. I tam też w tym filmie są takie historie, że ta rodzina w ogóle się nie zastanawia. Oni dopiero co stracili dziecko, ledwo się trzymają, bo to po prostu widać

0: oni też tak świetnie grają, że no bardzo empatyzujemy z nimi, z tymi głównymi bohaterami, no głównie z główną bohaterką, no że widać, że oni po prostu ledwo się trzymają na nogach, przychodzą na jakieś rodzinne spotkanie, a tam głównym tematem są czyjeś dzieci.
1: Tak. Tak, dokładnie. I to jeszcze jest to jeszcze tym bardziej powoduje między nimi, zauważ, potem właśnie takie, że tak powiem, no oddalanie się. Mm-hmm. Nie, ten temat tak bardzo, że tak powiem, wciąż delikatny, wciąż właśnie no bolesny, powoduje to, że oni się od siebie oddalają. Że jak jeszcze ktoś im mówi albo wśród nich o dzieciach, albo no może coś tam za chwilę jeszcze wy i tak dalej, no to tym bardziej oni się od siebie oddalają. Bo cały czas jakby, no ja trochę ciężko mi tak mówić z prywatnego punktu widzenia, jednakże patrząc na bohaterkę, ewidentnie widać, że no dla niej to jest taki temat, który ona no utożsamia z tym mężczyzną, ze swoim mężem. Wiesz, mm-hmm. tą ból, tą stratę. Dlatego też no w filmie potem no jest, jak tak się kończy, że tak powiem. Trochę słodko-gorzko, nie?
0: Tak, ale mimo wszystko myślę, że kończy się pozytywnie, bo ona może decydować o tym, jak się kończy.
1: Tak, tak, to na pewno. To jest jej 100% decyzja i to widać.
0: I mimo, że to nie jest szczęśliwa jakaś historia, to sama możliwość tej decyzji myślę, że jest dobra. Mm. Jeszcze to, na co ja zwróciłam uwagę, to że często, gdy mówimy o stracie, to pomijany jest ojciec.
1: Tak.
0: A całkiem niedawno nagrywałam rozmowę z dziewczyną, która dzisiaj już jest mamą, ale ma za sobą dwie straty. I opowiadała mi taką historię, że ona po tych stratach czuła wielką złość, że była wściekła po prostu, a że to jej mąż czuł taki ból i smutek wielki. Ja tę rozmowę nagrywałam przedwczoraj, więc gdy wczoraj oglądałam sobie ten film, to też tak pomyślałam, że my oczywiście jakoś tak instynktownie jesteśmy za główną bohaterką, ale też z drugiej strony właśnie pewnie dzięki tej rozmowie zwróciłam uwagę na to, że jemu się trochę zabiera prawo do tego, żeby on też cierpiał.
1: Oczywiście, tu się skupia wszystko na kobiecie. I to widać super w tym filmie, że to ona jest głaskana, ona jest trochę uspokajana. Tutaj, no wiadomo, trzeba uspokoić emocje, trzeba w jakiś sposób też jej dopomóc i tak dalej, wesprzeć. Jednakże on w jednej ze scen też się bardzo upomina, ten główny bohater Sean, że ja też przeżywam tą stratę, ja też straciłem dziecko. I to jest prawda. Obydwoje rodziców, to jak bardzo często jest już podkreślane nawet w dyskursie publicznym, że my jesteśmy w ciąży. Nie kobieta, nie, ale my jesteśmy w ciąży. I to jest coś, co też osobiście mnie się podoba. No bo same my kobiety, chociaż no już dzisiaj tak poszła medycyna do przodu i różne technologie, że mogłybyśmy się zapładniać, jednakże wciąż idziemy tą tradycyjną drogą i jednak no bez mężczyzn tutaj no czasami ciężko jest. Nawet jeżeli chodzi potem o, wiesz, no wychowanie, sama dobrze wiesz, no masz dwie córeczki. Sama.
0: W ogóle, ja nie wiem, ja cały czas się kłaniam w pas wszystkim samodzielnym rodzicom.
1: No właśnie, właśnie.
0: Bo ja po prostu bym tego nie dźwignęła. Ostatnio byłam kilka dni sama z moimi córkami, bo mój partner wyjechał w delegację, no i było to duże wyzwanie dla mnie. Niemniej sądzę, że no wszyscy dążymy do tej partnerskości w związku i żeby to było takie prawdziwie partnerskie, a nie tylko z hashtagów i nazwy, bo wypada tak powiedzieć. Także myślę, że ten udział w szczęściu i nieszczęściu mężczyzny no, powinien być uznany i to prawo też powinni mieć.
1: To
0: chciałam teraz przejść do Pamiętnika Podręcznej, bo to jest taki film no, mega szokujący, taki odzierający nas po prostu. No, no to jest taka historia, której się nie zapomina. Można oglądać wiele to rzeczy, prawda, które gdzieś tam przelatują nam przez oczy i ledwo pamiętamy dzień później, co oglądaliśmy, ale to jest coś takiego, co się zapisuje w sercu i w głowie. No i tam też taką walutą jest płodność.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Wręcz, że tak powiem, towarem. To jest co jest, zresztą aż mam cierki, jak mówię, jak w ogóle używam takiego określenia dla chociażby tej płodności i dla ciąży. Jednakże tak, ten film, znaczy ten serial, bo to jest jak najbardziej serial, w ogóle teraz 8 kwietnia wychodzi jego ostatni sezon. Więc już 6, więc też bardzo czekam, bo to jest, że tak powiem, jeden z moich ulubionych seriali, nie pod względem tego, że jest super fajny, lekki temat, tylko po prostu jest bardzo dobrze zrealizowany, no i historia jest porażająca pod tym względem. I świetne role kobiece, to będę zawsze podkreślać. Jednakże jeżeli chodzi o ten serial, to był czas, powiem ci szczerze, kiedy, nie wiem czy pamiętasz, 2016 rok u nas w Polsce, ustawa antyaborcyjna, gdzie wychodziłyśmy na ulicę i walczyłyśmy o nasze prawa i tak dalej, to powiem ci, że 2017 pierwszy był wtedy sezon tego serialu. I ja jak zobaczyłam ten serial, pamiętam ten pierwszy sezon, no to byłam przerażona.
0: Ja też. Dokładnie takie same emocje miałam.
1: No, że

0: Wiesz, to się tak zbiegło z czasem u nas, kiedy no, o tym dużo się mówiło, walczyłyśmy, wychodziłyśmy, sama wychodziłam na ulicę, robiąc ten marsz przeciw czarnych parasolek, jak się mówiło. No mówię, aż mam ciarki, już jak o tym mówię. Więc faktycznie to było coś niesamowitego dla mnie. Wtedy, jakby patrząc na ten serial i jeszcze idąc razem z właśnie z bohaterką June, czyli już potem właśnie Fredą, bo nawet przyjmują inne imiona, zobacz, jaki to jest w ogóle patriarchat, jaki to jest w ogóle system totalitarny, nie? Jakby pod względem tego reżimu, aparatu przemocy.
1: Tak, ze wszystkiego, tak, z tożsamości, tak, nawet z imienia.
0: Tak, dokładnie, że nadają im specjalnie nowe imiona jako podręczne. No i są tymi podręcznymi do wszystkiego, jak to się nazwa sama na to wskazuje, bycie pod ręką. Pod ręką do sklepu, pod ręką do zrobienia obiadu i pod ręką do zajścia w ciążę. To jest w ogóle dla mnie no coś w ogóle poza moją, że tak powiem, kategorią, że tak powiem, rozumowania. Ale tak, tutaj właśnie ten film, znaczy ten serial świetnie pokazuje niestety ten aparat przemocy, terroru. Jak my, jak jednostki potrafią być niestety sprowadzone do takich właśnie chociażby tutaj działań, takich aktywności i do takich zadań właśnie przez generalnie, no co, przez mężczyzn niestety, nie? Bo tam zobacz, jaki jest też bardzo ukazany, silny, mocny patriarchat w tym serialu. Przecież to mężczyźni wymyślają i świetnie jest pokazana też ta rodzina, do której trafia główna bohaterka, czyli ta June, ale nadane jej imię Freda. Ona trafia do rodziny, gdzie rzekomo to ona, czyli matka, czyli żona pułkownika, komendant się nazywa, tak jest tytułowany w tym serialu, czyli Serena Joy, jakoś tak ona, pamiętam, się nazywała, to rzekomo ona nie może zajść w ciążę, a tak naprawdę, co się potem okazuje w kolejnych sezonach, to on miał problemy z zajściem w ciążę, żeby zapłodnić swoją żonę, bo przecież ona potem ma romans z kimś innym i zachodzi w tą ciążę.
1: No tak.
0: Nie?
1: No i to też jest ten ważny wątek, że tak, ta niepłodność męska, w ogóle niepłodność, nie wiem jak w innych krajach, ale w Polsce niepłodność jest tematem tabu, ale niepłodność męska to już jest takie tabu.
0: Do kwadratu. Tak. Tak.
1: Że o tym to już się w ogóle nie mówi, faceci o tym nie chcą gadać. Bardzo często tutaj słyszę takie historie, że pary przez na przykład rok nic się nie działo z ich płodnością, bo po prostu partner nie miał siły psychicznej, żeby zrobić badania. I ten serial, mimo że no, w taki bardzo hardkorowy, mocny, przemocowy sposób porusza ten problem, no to jednak te wątki są zaczerpnięte z życia i ten problem tak, z płodnością, no bo przecież według Światowej Organizacji Zdrowia co szósta para na świecie ma już ten problem. Z drugiej strony właśnie ten wątek męski, no a z trzeciej strony no właśnie patriarchat.
0: Tak. Tak, więc tutaj, jeżeli chodzi o ten serial, to jest świetny w ogóle przykład do tej naszej dzisiejszej dyskusji. Naprawdę pod każdym względem. Pod względem uprzedmiotowienia kobiet, właśnie tej niepłodności, walki o dziecko, bo przecież no, ta Serena Joy, ona bardzo chce zajść tą ciążę. Bardzo. Tylko, że tu nie w niej leży ten problem. Ona się potem dowiaduje. I potem jest już właśnie widać, jak spuszcza to powietrze. To, że generalnie, no ona może, ona mogła. I wiesz, i no, zachodzi w tą ciążę. Więc to świetnie też jest to pokazane, że ona jest szczęśliwa już sama ze sobą, bo jest w ciąży. Nie? Już nawet nie potrzebuje, już nie patrzy na tego męża, który jest tak właśnie bardzo, bardzo blisko z tym reżimem totalitarnym właśnie w tym, że tak powiem, fikcyjnym, że tak powiem, świecie, bo fabularnym, przecież to serial fabularny. Jednakże dobrze wiemy, że takie reżimy na świecie wciąż istnieją. Może nie, gdzie mają podręczne, ale generalnie, gdzie no, działa właśnie taki chociażby aparat przymusu czy terroru, nie?
1: Więc gdzie kobiety nie mogą decydować o własnym życiu, zdrowiu,
0: dokładnie,
1: liczbie
0: edukacji,
1: potomstwa.
0: Tak.
1: Tak, tak, no pewnie to się dzieje. Zresztą jeszcze nie tak dawno mieliśmy całą serię takich sytuacji w Polsce, kiedy kobiety umierały w szpitalach, będąc w ciąży, bo do ostatniej chwili odmawiano im aborcji, mimo że ta ciąża zagrażała ich życiu, co dla mnie też no, było i jest nadal przerażające. Też tak sobie myślę, że jest taka analogia, że no może mocne będzie to, co powiem, ale gdy para jest w procedurze in vitro, w czasie leczenia niepłodności, no to jednak 95% powiedziałabym działań różnych skupia się wokół kobiety i że też w tym procesie leczenia zabiera nam się decyzyjność, że po prostu wpada się w taki mechanizm zastrzyków, wizyt, terminów, owulacji. I że też się tak trochę traci,
0: tabletek,
1: trochę,
0: nie?
1: Bardzo traci się kontrolę właściwie nad własnym życiem. No i wiadomo, że to trochę na własne życzenie, może nawet bardzo, no bo przecież jest ten

0: najwyższy cel, czyli chęć posiadania dziecka. No, ale gdzieś tam trochę, nawet ja sama kiedyś powiedziałam takie zdanie, że czuję się niewolnicą in vitro, bo nie mogłam zaplanować wakacji, bo nie mogłam zaplanować startu w jakichś zawodach biegowych, bo po prostu nie byłam w stanie przewidzieć, co się wydarzy za pół roku. Pamiętam, że dostałam świetną ofertę pracy. Miałam wyjechać chyba do Ameryki Południowej z jakimś programem telewizyjnym i odmówiłam, bo w mojej głowie za te 2-3 miesiące już miałam być w ciąży.
1: Tak.
0: Mogłam tam, spokojnie mogłam polecieć, wrócić i jeszcze pół roku bym musiała czekać, żeby w tej ciąży być, ale ja już sobie, wiesz, robiłam takie projekcje, że z tej propozycji po prostu zrezygnowałam. Temat niepłodności jest poruszany też w taki sposób lżejszy, bardziej przystępny i ja uważam, że dobrze, bo to jest takie właśnie oswajanie tego tematu i ty mi przypomniałaś, że ten temat przecież był no chyba w jednym z najpopularniejszych seriali świata, mianowicie mowa o Friendsach.
1: Tak, tak, to prawda. To był w ogóle, że tak powiem, wielki krok w stronę ludzkości, że tak powiem, dla ludzkości. Bo to fajnie, że akurat teraz przywołałaś tych Friendsów, bo opowieść podręcznej na pewno to jest bardzo negatywny obraz tej niepłodności. Bardzo. Kiedy używamy nie in vitro, zauważ, tylko drugiej kobiety. Żeby ona była tym, że tak powiem, inkubatorem i żeby ona nosiła dziecko właśnie czyjejś pary, nie? Czyli po prostu surogatka. Tak. Ale siłą, zmuszona, nie?
0: Niewolnicza.
1: Dokładnie, dokładnie. A Friendsy, tu jest cała paleta w ogóle świetnych postaw. To w ogóle jest serial już, wiesz, początek, pierwsza połowa lat 90. Więc kiedy Phoebe, jedna z właśnie z tytułowych, że tak powiem, przyjaciół, zachodzi, że tak powiem, w ciążę, bo pomaga swojemu bratu, który natomiast zmaga się z niepłodnością ze swoją starszą, tam o kilkanaście lat żoną. Kiedy właśnie Phoebe zachodzi w ciążę, to jest 98 rok, kiedy wychodzi właśnie ten szósty, czy tam chyba piąty albo szósty sezon, już nie pamiętam, kiedy właśnie Phoebe zachodzi w tą trojaczą ciążę. Więc no to jest...
0: Hardkorów.
1: No niesamowite. W Polsce, wiesz, końcówka lat 90. My dopiero się uparaliśmy, co w ogóle, wiesz, co mamy robić w swoim państwie z naszym systemem, wiesz, po 89. A co dopiero w ogóle temat, wiesz, niepłodności jeszcze, no, surogatki, w ogóle właśnie tak naprawdę zapładniania in vitro. No gdzie to? Gdzie to? Więc w ogóle Friendsy mają niesamowitą paletę. Adopcje dzieci, zauważ. Właśnie surogatka, in vitro. Niesamowite. Kwestie dotyczących właśnie chociażby aspektu tego właśnie LGBTQ+, też tam się pokazuje, więc w ogóle to jest cała paleta już, wiesz, w latach 90. Oni już to mieli. My, proszę cię, w ogóle na takie tematy to jeszcze bardzo daleka droga. Ale tu jest właśnie tak lekko i pozytywnie, że ta Phoebe się godzi, bo to jest jej brat, wiesz, pomaga, rodzi im te trojaczki, gdzie na początku była tylko prośba o jedno dziecko. No ale wiadomo, jak to przy in vitro, no tutaj, że tak powiem, no sobie czasami nie można za bardzo wybrać. Więc rodzi te trojaczki. To też jest taki fajnie, taki naprawdę bardzo pozytywny i wartościowy aspekt tego serialu. Ten wątek naprawdę świetnie według mnie został poprowadzony.
0: Ja muszę do tych odcinków wrócić, bo pamiętam, że gdy wtedy to oglądałam, to mi się wydawało właśnie tak kosmiczne, że ja w ogóle nie patrzyłam na to jak na takie prawdziwe życie pokazane w serialu, tylko jak na jakąś taką, no, mocną kreację.
1: Tak. Tak, tak. A tutaj widzisz, no właśnie samo życie, nie? Jak zobacz, potem zweryfikowała nawet u ciebie, nie?
0: Tak.
1: Zobacz, więc to naprawdę, że tak powiem, ten serial wyprzedził nasze czasy przede wszystkim, jeżeli chodzi o Polskę. Tutaj o nasze terytorium, nasze rodzime, że tak powiem, tereny. Ale no generalnie, jeżeli chodzi o stan amerykański rynek, no to jak widać, tam to już w ogóle było wszystko, że tak powiem, już szło do przodu. Co więcej, teraz czytam autobiografię Al Pacino i on już w latach 60., pod koniec lat 60. mówił o terapii. On już wspominał o psychoterapii. No to o czym my w ogóle mówimy? Wiesz? Więc niesamowite, niesamowite w ogóle dla mnie, no to mnie tak ujęło, że my cały czas jeszcze takie właśnie rzeczy jak in vitro, psychoterapia, wiesz, różne właśnie takie narzędzia terapeutyczne, żeby sobie dopomóc, tak, żeby poradzić sobie z różnymi traumami.
0: Że my jeszcze się bujamy z tym, żeby to znormalizować.
1: Cały czas, tak.
0: A tutaj w 98 Friendsach już po prostu taka historia. No ten wątek też był w innych lżejszych serialach, jak na przykład Seks w Wielkim Mieście, ale też całkiem niedawno był taki serial o klinice in vitro skandynawski. Podpowiesz mi tytuł?
1: Duński Baby Fever.
0: Tak, Baby Fever.
1: Tak.
0: No i pamiętam, że po tym serialu to była zagorzała po prostu dyskusja w internecie, jak to można tak przedmiotowo traktować facetów. I ten wątek jakoś był, pamiętam, najbardziej

0: kontrowersyjny.
1: Tak.
0: Bo tutaj chyba nie zrobimy jakiegoś wielkiego spoilera, bo to jest chyba nawet w opisie tego serialu, że główną bohaterką jest ginekolożka pracująca w klinice właśnie leczenia niepłodności, która przy testowaniu jakiegoś nowego aparatu do pomiaru płodności, domyślam się, że to pewnie jest czynnik AMH, czyli tak zwana rezerwa jajnikowa, odkrywa, że jej czas rozrodczy się kończy i postanawia zapłodnić się tak nasieniem swojego byłego partnera, który akurat też złożył w banku depozyt, żeby zabezpieczyć swoją płodność, gdyż się leczy. No i tak, no i tutaj ja wtedy pamiętam, że się ucieszyłam, że w ogóle ta historia jest osadzona w takich realiach i że ten temat gdzieś się przewija i będzie taki osłuchany, opatrzony. I pamiętam, że gdzieś tam na Facebooku Gazety Wyborczej był post na ten temat i faceci strasznie krytykowali.
1: No, no wyobrażam sobie, bo tu, w końcu mamy z punktu widzenia kobiety.
0: Tak.
1: I to mi się bardzo podoba. Ta właśnie bohaterka ma chyba bodajże 37 lat, więc już też tak powiem, no już jej czas, że tak powiem, troszeczkę tyka. Nawet chodzi już o tą bardziej geriatryczną ciążę, prawda? Po 35 roku życia, gdzie sama też mówi, że to po 35 roku życia to już trochę trudniej i tak dalej. Ale co mi się tam w tym serialu podobało? Generalnie wszystko, wiesz? Naprawdę. Ta bohaterka, super, taka też zwariowana, ale bardzo empatyczna. To jest tak wartościowe dla mnie osobiście, ja odkrywam serial, bo po pierwsze nie dość, że ona pomaga zachodzić w ciążę parom, które się zmagają właśnie z niepłodnością, to jeszcze co ona robi? Ona wchodzi bardzo często, wychodzi nawet ze swojego życia, gdzie rysuje jakieś tutaj wyobrażenie o swoim życiu, mówiąc, żeby było lepiej jakby jej pacjentom, chociażby, no tak, u mnie też w domu jest ciężko, mam dwójkę dzieci, bliźniaki, albo o nie, mam czwórkę dzieci, oj, tak, tak, wiem o co chodzi. Też mam żonę, jakby wchodząc już chociażby w tą relację lesbijską, mówiąc chociażby do swoich tutaj pacjentek lesbijek, wiesz o co chodzi? To jest takie, że bardzo z nimi empatyzuję, bardzo chcę z nimi być razem i nawet wymyśla często w takie swoje wyimaginowane życie po to, żeby ich pocieszyć, kiedy, no tam, jak widać, rozgrywają się tragedie w tych klinikach.
0: No tak,
1: nie?
0: Bo leczenie niepłodności jest po prostu hardkorem. To eksperci wielokrotnie potwierdzają, że usłyszenie diagnozy dotyczącej niepłodności pod kątem odczuwania stresu jest porównywalne z usłyszeniem diagnozy onkologicznej.
1: No matko, no
0: także no, możemy sobie wyobrazić, jak to jest ciężki kaliber. I gdy ja oglądałam ten serial, to sobie pomyślałam, że ja chciałabym mieć taką lekarkę, przy której tak dobrze bym się czuła. I chyba nawet gdybym po tym leczeniu się dowiedziała, że ona ściemniała, że nie ma tej żony, czy nie ma tych dzieci, to nie miałabym jej za złe. No ale to już pozostawiam wam do oceny. Serial bardzo fajny.
1: Tak.
0: I też no, w taki przyjemny, lekki sposób porusza trudne tematy, a też gdy się jest w tym leczeniu, to myślę, że tego ciężkiego kalibra mamy za dużo i czasami warto się wyluzować.
1: Ale tam, wiesz co, też mi się podobało, bardzo feministyczne kobiece wątki. Nie wiem, czy znaczy wątki pod względem wizualnym. Różowe ściany w tej klinice, kubek w ogóle z piersiami kobiecymi. Bardzo, to no, w ogóle na każdym szczeblu uważam, że to w ogóle, nie chcę mówić, że to jest dla kobiet serial, bo to nieprawda. Uważam, że każdy też mężczyzna powinien go zobaczyć, ale generalnie no tutaj bardzo tak faktycznie na pierwszym planie była kobieta.
0: Tak, zdecydowanie. Takie dopracowane szczegóły.
1: Tak, tak.
0: To jest fajne, też na to zwróciłam uwagę. No i tak rozmyślając o tych różnych tytułach związanych z tematem niepłodności, no przypomniałam sobie o Ladies.
1: Ach, tak, naszym polskim.
0: Tak,
1: tak,
0: tam też
1: z
0: był
1: komedii.
0: Taki wątek, no tak bardzo pobieżnie zrobiony i tak trochę... mówmy szeptem, bo to jeszcze jest wstydliwy temat,
1: ale
0: pojawił się.
1: Tak, tak, tak. No jasne, pojawił się to akurat grająca bohaterkę Gosię i Zakuna zmagała się z tą niepłodnością. I to jak najbardziej super była też ta rozmowa u swojej pani lekarz, którą miała właśnie, że tak powiem, filmowa Gosia. Będziemy jeszcze w tej ciąży, pani Gosiu, pani Małgorzato.
0: Tak,
1: będziemy
0: tak.
1: jeszcze w tej ciąży. I to mi się tak spodobało, że jakby wymieniła w liczbie to mnogie, jakby, że ona jako lekarka ze swoją pacjentką, bardzo mi się to podobało. Ale jak najbardziej, tam jest ta kwestia. No tam jest bardzo ciekawy wątek w ogóle jej partnera, tak? Który okazuje się być gejem.
0: No tak,
1: nie?
0: Tak.
1: Więc to tym bardziej. Ale w końcu ona też odkrywa, że tak powiem, że ma problemy zdrowotne, Gosia, ale tak, jak najbardziej, jeżeli chodzi o ten wątek tutaj niepłodności, to bardzo też osobiście ujęło mnie to takie wsparcie wśród kobiet, czyli jej przyjaciółek tytułowych Ladies.
0: Tak, ja wiem, że może ten film nie ma wysokich not, ale ja lubię.
1: Nie,

0: Powiem ci, że jest kultowy. Kultowy już, jeżeli chodzi o naszą polską komedię. Naprawdę.
1: Tak?
0: Jest jak najbardziej.
1: Ale
0: jak
1: według
0: najbardziej.
1: Ekspertów też? Czy tylko według
0: widzów?
1: Wiesz co?
0: Różnie. Różnie. Okay. Różnie. Jako tak zwane kino środka, czyli dla wszystkich, że każdy znajdzie coś dla siebie. To jak najbardziej, że uważam, że ten film jak najbardziej się sprawdza. Co więcej, ostatnio też trochę wertowałam ankiet moich studentów, znaczy generalnie studentów, w którym robiłam różne takie pytania, badania na temat ich preferencji filmowych. I Ladies bardzo często się pokazywało, że tak? W ogóle to jest ich ulubiony film. Albo jeden z filmów, do których lubią wracać. Tak, tak.
1: O, oh, wow.
0: Ja zresztą też jak widzę, że leci na TVN, to nie przełączam, tylko zostaję i mówię, o kurczę, sobie zobaczę jakiś fragment.
1: No, tak, tak, to jest, no, tak, to jest też taki sentyment, myślę.
0: Tak.
1: To jeszcze na zakończenie chciałam powiedzieć o filmie, który pojawił się chyba w 2024 roku, albo trzecim, a chciałam porozmawiać o filmie Joy, który, no, w taki fajny, przystępny sposób pokazuje historię właśnie opracowywania metody in vitro i też jest tam główna bohaterka, która musi postawić swoją reputację
0: tak.
1: i życie na jedną kartę, żeby walczyć o naukę.
0: To prawda, tutaj mamy właśnie młodą pielęgniarkę i chyba embriolożkę też, z tego co kojarzę. Że tak powiem, w zespole trzyosobowym razem z jednym z naukowców i jednym właśnie chirurgiem. No świetne role, generalnie świetnie pokazana właśnie walka o naukę. To jest nowatorstwo, wiesz, w czasach przełom 60-tych, lat 70-tych, więc w ogóle no szaleństwo, jeżeli chodzi o in vitro w tamtych czasach. Ale faktycznie tu jest taka pokazana czysta, piękna nauka, że robimy coś w wymiarze społecznym, żeby ona mogła się przysłużyć społeczeństwu. Gdzie bardzo często w nauce, no uwierz mi, staramy się, żeby, mówię staramy się, bo jakby też no, reprezentuję, że tak powiem, tą branżę, ale staramy się, żeby to miało wymiar społeczny, żeby też każdy mógł coś z tego wyciągnąć z naszych badań, z artykułów, ale nie zawsze to są właśnie chociażby takie badania, jak robią chociażby chemicy, fizycy, wiesz, właśnie biolodzy i tak dalej, którzy no właśnie takie rzeczy, że tak powiem, takie cuda stwarzają, tak? No nie będę drugą Marią Skłodowską-Curie, wiesz, więc no może akurat tutaj tak nie będzie w moim przypadku, jednakże tutaj ten serial, czy film, przepraszam, świetnie pokazuje to, jak to jest właśnie tak dla czystej nauki, no jaka to jest walka, żeby pomóc ludziom właśnie zmagającym się z niepłodnością. Co też, tam też film jest pokazane, jak bardzo też z krytyką się spotykają ich działania, nie? I w szczególności,
1: tak,
0: jeżeli chodzi
1: no,
0: o nią, o kobietę.
1: Ostracyzm.
0: Tak, dokładnie, jeżeli chodzi o nią, o kobietę. Bo tych dwóch mężczyzn, naukowiec i chirurg, no to już mają jakąś estymę, mają jakiś poziom, wiesz. No to,
1: nie,
0: to już,
1: no facet to może,
0: dokładnie,
1: wiadomo.
0: Dokładnie, ale już młoda pani pielęgniarka, młoda pani embriolożka, która też walczy, która też bardzo tam dużo wnosi, no to już hello, nie? Gdzie ty tutaj, że tak powiem, co ty tutaj robisz, będziesz tutaj teraz nam wymyślać jakieś in vitro, nie? Więc tu jest świetnie pokazane też te zaburzone parytety niestety w nauce, które, uwaga, no są po dziś dzień. Niestety.
1: No to jest akurat smutny wątek, ale myślę, że historia bardzo interesująca, nie tylko dla osób, które zmagają się z niepłodnością, ale myślę, że dla nas wszystkich, bo jednak jest to procedura, która jest ważna dla całego świata, niezależnie od tego, czy my osobiście mamy problem z płodnością i nawet niezależnie od tego, czy w ogóle chcemy mieć dzieci, no to jednak jako ludzkości powinno nam zależeć na utrzymaniu gatunku. Także ten film na pewno polecamy. Cieszę się, że ten temat się pojawia coraz częściej. Niestety obserwuję, że nie ma takiej uważności w niektórych aspektach, jeżeli chodzi o realizację tego tematu. Ostatnio oglądałam film Kopenhaska Miłość i wszystko super. Fajnie, że ta walka o dziecko, leczenie niepłodności jest pokazane no, w taki gorzki sposób, no bo w większości przypadków to właśnie tak wygląda. Natomiast w tłumaczeniu niepłodność jest mylona z bezpłodnością.
0: A, tak.
1: I to już jest, no myślę, że tak duży błąd i tak znaczący dla wszystkich osób walczących o dziecko. No właśnie.
0: To
1: że spuszczę na to kurtynę
0: to
1: milczenia. I ja nie wiem, czy widz, którego ten temat nie dotyczy, w ogóle zwróciłby na to uwagę, ale pisałam na ten temat z Mają Staśko, która, jak wiecie, między innymi z tego podcastu też jest w procedurze in vitro, walczy o dziecko, zmaga się z endometriozą, dzieli się swoimi doświadczeniami w mediach społecznościowych. I ostatnio rozmawiałyśmy na temat tego filmu i ona też dokładnie na to zwróciła uwagę, bo dla osób walczących o dziecko, ta różnica, czy jesteś niepłodny, czy bezpłodny, no to jest być albo nie być.
0: Tak. No, wcale się nie dziwię, powiem ci szczerze. Tutaj jeszcze bym

0: też wtrąciła jeden wątek, który też bardzo krytycznie jest oceniany w tym serialu This Is Us. Nie wiem, czy kojarzysz.
1: Tak.
0: Gdzie ta jedna z głównych bohaterek, Kate Pearson, no ma nadwagę, no generalnie, no, że tak powiem, zmaga się z dużą nadwagą i tam przecież ona jest krytykowana, chociażby w przestrzeni już publicznej, mówię, już poza filmem, już poza serialem natrafiłam naprawdę na szereg, bardzo, no też wielu komentarzy na temat tej bohaterki. To jest, uwaga, cały czas postać fikcyjna. Ale jak bardzo my sobie budujemy to wyobrażenie o danej postaci, że ona jest, że tak powiem, realna, bo od razu są komentarze, że egoistyczne podejście, że chce mieć dziecko tylko dla swoich uciech, tylko dla swojego właśnie, że tak powiem, widzimisię, a jest chora, jest, walczy z nadwagą i to zagraża jej życiu i dziecka, więc naprawdę ten temat pod względem krytycznym to też jest bardzo ciekawe, nie? Że, no i właśnie tu jest pytanie, czy w takich kwestiach, kiedy no mama no trochę zmaga się, trochę nawet widocznie, tak jak najbardziej widocznie zmaga się z jakimiś chorobami, czy wręcz z najróżniejszymi stanami, które mogą zagrażać życie, zdrowiu i dziecka, no to wciąż widzisz tutaj, czy jakby właśnie, co tutaj jakby jest, też tak powiem, albo nawet nie tyle, co szanowane czy poszanowane, tylko czy właśnie, czy my to potrafimy do siebie, że tak powiem, przyjąć, czy też nie bardzo, bo takie obrazki, nawet z tego serialu, kiedy czytałam chociażby te komentarze, a potem w ogóle powstawały artykuły w zagranicznych mediach amerykańskich, że tutaj no, jest kolejny jakby sezon, który pokazuje już zmagania Kate, ona też poroniła dwa razy w tym serialu, chyba, o ile się nie mylę, więc w końcu już też zaczynają badanie in vitro, znaczy leczenie, całą tą procedurę i faktycznie tam są takie, no, że tak powiem, już bardzo negatywne komentarze odnośnie właśnie jej takiego, no właśnie egoistycznego podejścia do tego, nie?
1: No myślę, że jeśli czegoś prawo nie zabrania, to cały czas to jest nasza indywidualna decyzja i cały czas bardzo mnie dziwi, dlaczego jest tak wiele osób, które dają sobie przyzwolenie na to, żeby decydować za innych
0: tak,
1: i oceniać.
0: Tak, nawet w tym serialu Baby Fever przecież jest opcja granicy wieku.
1: Tak.
0: I to też jest trochę takie już age shaming wchodzimy, nie? Że akurat w tamtej klinice było do 44 roku życia i nawet ta nasza główna bohaterka walczyła, żeby dopomóc swojej, że tak powiem, pacjentce, która już kończy 44 roku życia, więc zanim zajdzie w ciążę, to pewnie będzie miała 45, a zanim urodzi, to pewnie już wejdzie w 46 rok życia. Więc faktycznie tutaj świetnie jest to pokazane, że zobacz, jesteśmy my kobiety, to jest niesamowite. I mnie to czasami już naprawdę irytuje, mówiąc tak szczerze, że bardzo często, ja już też zaczynam słyszeć, o wiesz, bo już lata lecą. Nie? A ciąża, a dziecko, a to, a tamto, a siamto. A przepraszam bardzo, czy ja mam jakiś wyznaczony okres czasu? Jakiś...
1: użyteczności.
0: Dokładnie. Czy ja tutaj jestem na jakiś określony czas? Na pewno na tej ziemi, że ja jakby tutaj w określonym czasie, ale bez przesady, żeby teraz kategoryzować, kiedy powinnam zachodzić w ciążę, w szczególności, kiedy mówi mi to państwo. Kiedy powinnam rodzić dzieci, a kiedy nie powinnam rodzić dzieci, nie? A takie chociażby też tematy pojawiały się przy tych naszych marszach, chociażby przy ustawie antyaborcyjnej.
1: Dlatego zostawiamy was z tą listą tytułów. Jak słychać, poruszają nie tylko temat niepłodności, ale różne inne ważne wątki, szczególnie z perspektywy kobiet. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Anita Zawisza, filmoznawczyni, była dzisiaj gościnią podcastu N97.
0: Dziękuję.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

braci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej